Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: To mocno. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia. Autopromocja.
2: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przysuń się bliżej.
5: Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. Co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
6: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Nie jestem do końca pewna, ale chyba w autobusie widziałem najpiękniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu CSAR.

0: choćby do końca życia.
1: Tylko już chodźmy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Radio Meteor.
1: Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: No dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. To jest 7:13 w sumie będąc konkretnym, także to oznacza rano meteor.
1: Dzisiaj... Coś się stało i nie było mnie słychać.
0: Nie szkodzi. Tak, mówiliśmy do was ciągle, po prostu coś przerywało, także jesteśmy z wami. Jak to jest z wami?
2: Wojtek Piasny.
1: Jakub Lubawy.
0: I Roch Orzechowski. No 7:00, a to oznacza, że powinno być no dość przygnębiająco i w sumie jakby nie patrzeć jest.
2: No w sensie zależy jak na to patrzeć, bo no ci, co jeszcze świętują Mistrzostwo Lecha, tacy na pewno są, to myślę, że są zadowoleni, ale no pogoda faktycznie dzisiaj nie rozpieszcza.
1: Czyli Roch na ponuro, Wojtek dość optymistycznie.
0: Nie na ponuro.
1: No to ja się chyba też tak skłaniam ku Wojtkowi jednak.
0: Ja patrzę ogółem, bardziej po pogodzie i tak dalej, że jest poniedziałek, no ale my oczywiście jesteśmy w dobrych nastrojach, ja nie mówię o sobie.
1: My zawsze jesteśmy w dobrych nastrojach.
0: Zawsze w dobrych nastrojach i poprawimy wam te nastroje dobrą muzyką.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: Dzień Mostowca dzisiaj mamy i Międzynarodowy Dzień Muzeów. To są niezwykle fascynujące święta, kiedy skupimy się na ich nazwie.
1: No tak, Dzień
2: Dzień Mostowca, dokładnie. To jest dzień dość niestandardowy, ale co możesz powiedzieć o tym, Wojtku? Z czym ci się kojarzy?
1: Mostowca, no to z budowniczym mostu, chociaż nikt nie mówi mosto, nie ma takiego, znaczy jest takie słowo, jak widać, ale nikt go nie używa. Ale chciałem się skupić na Dniu Muzeów, dlatego że mieliśmy w minioną noc soboty na niedzielę, Noc Muzeów w Poznaniu i myślę, że to raczej data była nieprzypadkowa.
0: Tak, podrzucam taki ciekawy pomysł na przykład polskiej prawicy. To święto uchwalono w Moskwie w 77 roku.
1: Okay, czyli nie można.
0: Mamy takie spicy.
1: No a Dzień Mostowca uchwalono w 2013 roku za sprawą uchwały Zarządu Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Brawo.
1: Brawo.
2: Ale w ogóle ja wpisałem, czym jest mostowiec i to jest wielkogabarytowe urządzenie dźwigowe, czyli to nie jest
0: czyli
2: most.
0: To nie jest święto człowieka.
2: To jest to, co tworzy most raczej.
1: Okay, no to co tworzy mosty, no to temu urządzeniu życzymy wszystkiego najlepszego.
0: A mi wyskoczył Michał Mostowiec.
2: Kim jest Michał Mostowiec?
0: Jest dubbingowcem.
2: Okej, okay, no taki daleki kuzyn Michała Milowicza trochę. I też dubbingowiec zresztą, Michał Milowicz. Znacie pana
1: tak,
2: Michała?
1: Tak.
2: Znacie bardzo dobrze. To na tym poprzestańmy może i posłuchajmy sobie teraz trochę muzyki, także dla wszystkich osób związanych z muzeami, dla operatorów mostowców wszystkiego najlepszego. Idźcie w stronę słońca.

0: kolejos, mistrz, mistrz, kolejos.
1: No i co?
2: Piękna wiadomość. Drugie mistrzostwo z rzędu i pierwsze obronione od bardzo długiego czasu.
3: Pierwsze obronione od lat 90. i trzecie mistrzostwo w 5 lat, co jest jak na Lecha bardzo dobrym wynikiem, ale tutaj nie wiem, czy słyszycie, jest w tle piosenka, którą słychać. No, może o tym meczu nie będziemy się za bardzo rozwodzić, tylko jedynie to, że na początek to Radomiak objął prowadzenie.
1: Ale
3: potem Lech strzelił 3 bramki, już właściwie w 60 minucie było wiadomo już, kto tego mistrza zdobędzie. No, takie główne świętowanie będzie w przyszłym tygodniu po ostatnim meczu z Wisłą Płock na placu Marka na Targach.
1: Tak jest.
3: Na Targach Poznańskich, ale no już warto wspomnieć, że już ten weekend po powrocie drużyny około 6 rano w niedzielę niektórzy przybyli pod stadion i świętowali.
1: Tak jest, jeszcze ci piłkarze Lecha, którzy nie do końca jeszcze byli, że tak powiem, trzeźwi.
3: No trzeźwi to.
1: No z pewnością, także o 6 rano i bardzo dwóch takich kibiców, można powiedzieć, powitała piłkarze Lecha, coś wspaniałego, wydarzenie, no bardzo wyjątkowe dla kibiców Lecha Poznań, no jeszcze 10, na pewno to wspomnieliście, ale jubileuszowe to jest Mistrzostwo Polski, tak, także to tym bardziej specjalne.
3: To pozwala też Lechowi od tej pory nosić złotą gwiazdkę nad...
1: O, faktycznie.
3: Tak jak kilka klubów innych, takich jak, nie wiem, jak Legia, jak Wisła, Górnik, Ruch, one chyba jeszcze mają.
1: Teraz Lech nie będzie w niczym gorszy.
2: Dołączamy do zaszczytnego grona i miejmy nadzieję, że za rok ta sytuacja się powtórzy.
1: Tak jest, a teraz możemy tylko śpiewać, tak jak będziemy śpiewać całą sobotę, pewnie jeszcze z niedzielą, no bo kto nie będzie, przecież chodził po Poznaniu razem z autokarem pełnym nietrzeźwych piłkarzy. Także teraz posłuchajmy sobie Queen, We Are The Champions do końca.

0: 1922, 2007, to już 85 lat. Dla wszystkich zasłużonych, dla wszystkich miłośników, kolejarz gra cały czas.
1: Dziś wygrał.

0: nie bez powodu puściliśmy zespół kombi, chociaż oczywiście można puszczać i bez powodu, no bo to jest po prostu fajny zespół, fajna muzyka.
1: Czy jest zespół z sedan?
0: Słucham?
1: Czy jest zespół z sedan?
0: Czemu?
1: No bo kombi.
0: Aha, że auta.
1: Kombi to tak.
0: Fiat, ja bym chciał zespół, bo lubię Fiaty. Ale nie ma takiego zespołu chyba.
1: Współczuję.
0: Chociaż sprawdzę dla ciebie i zrobimy segment wszystkich zespołów, gdzie są auty w nazwach. Ale tak, mówimy nie bez powodu, bo dzisiaj 72. urodziny ma Waldemar Tkaczyk, czyli były basista tego zespołu, też zespołu Ona, czyli tego, gdzie tam Agnieszka Chilińska śpiewa teraz.
2: Tak, no nie tylko, też inne piosenki, ale musimy powiedzieć, że gra i trąbi zespół kombi.
0: Brawo, powiedziane.
2: Powiedziałem to, więc już nie trzeba więcej. A oprócz tego urodziny dzisiaj mają...
0: Uwaga! No.
2: Znaczy miałby.
0: Miałby, no tak.
2: Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II.
0: Mów dalej, Wojtek.
2: 106 lat miałby papież Polak w tym roku. No niestety, no jak wiemy, no nie żyje od 21 lat.
1: A 106 lat to sobie byłoby takie w miarę do osiągnięcia.
2: Tak, no ale i tak.
1: No żyją tyle ludzie, co się śmiejesz. No, ale... Jakby był Japończykiem.
0: No tak, no tak, może tak.
2: I tak w wieku 80 bodajże 5 lat zmarł, albo 86, co i tak, tak nie jest złym.
0: W 2005 roku, dokładnie.
2: No i też jeszcze urodziny obchodzi 50. Radosław Liszewski,

0: A kim jest Radosław Wiszewski?
1: Kim jest? No czekajcie, dam mało muzyczną.
2: Nie, no ja wiem, tak dobrze, nie wytłumaczę. To było pytanie, muzyka.
1: No wiem, że to miało być pytanie, ale Radosław Wiszewski jest muzykiem generalnie. I to też takim, no nie będę go porównywał z Janem Pawłem II, ale muzyka disco polo ma duży wpływ na kulturę Polski. Nie powiecie, że nie.
0: Nie, no, na pewno.
2: Umówmy się, że tak.
0: Ja bym powiedział, że na kulturę społeczną.
1: Tak, o Janie Pawle II oczywiście będziemy jeszcze mówić więcej, bo trochę byłoby jednak wstyd mówić tyle samo o Janie Pawle II, Waldemarze Tkaczyku, Jarosławie Liszewskim, ale teraz posłuchamy sobie Ona tańczy dla mnie.

0: Opowiemy wam parę takich ciekawostek o Janie Pawle II, które wiedzieliśmy albo dowiedzieliśmy się o nich przed chwilą i może ja zacznę, tak z racji na to, że mam coś wspólnego z Janem Pawłem II.
1: Co?
0: Oboje lubiliśmy BMW, on lubił nowe BMW, ale z racji na to, że dzisiaj te BMW nie są nowe, to ja lubię stare BMW. I między innymi Jan Paweł II był posiadaczem czarnego BMW E34, ładne, czyli auta bardzo ładne, trzecia generacja z serii piątej tych samochodów i był to bardzo nietypowy model o mocy 192 koni mechanicznych i rzadkość tego auta wynikała z tego, że był on wyposażony w napęd na cztery koła i to auto służyło papieżowi do takich prywatnych i dyskretnych
1: podróży. No nie wiem, czy takich dyskretnych, szczerze mówiąc, z tą BM-ką?
0: No BM-ka jest czarna, wygląda dość gangstersko, także była niezła przewózka. Auto można obejrzeć tylko i wyłącznie w zbiorach Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Auto ma 55 tysięcy kilometrów przejechane, więc jest to zdecydowanie rarytas. Coś tam trochę pojeździł. No w sumie jak na to, że jeździł nim tylko po Włoszech, to tak.
1: Pytanie, czy on jeździł, czy szofer? Myślisz, że on? Że on tak, wiesz, sobie po jakimś przemówieniu po prostu wsiada i tak się odstresowuje?
2: Myślę, że nie pozwolili.
1: Że nie pozwoliliby. No, możliwe.
0: Jest to auto takie z dość dużą mocą.
1: I też starszy człowiekiem już był, kiedy pewnie je nabył, zakładam. Skoro od kiedy był papieżem.
0: Auto jest tak, z 92 roku, więc on już wtedy był dość wiekowy, ale być może jeździł z tyłu, no bo auto między innymi miało takie nietypowe modyfikacje, jak specjalna lampka do czytania na tylnej kanapie pasażera, co jak na tamte czasy było rzadkością.
1: O, a Wojtek ma coś o czytaniu, proszę państwa. Słuchamy.
2: Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów.
1: Wow, brawo, brawo, brawo. Polska siła, tak jest.
2: Tylko pytanie, no bo okulary wynaleziono, no mniej więcej chyba w XIX wieku, jeśli nie mylę, tak?
1: Tak, tak. Aha.
2: No to sprawdzamy. Wcześniej papieże nie czytali?
1: Ej, dobre. No, w sumie.
2: Tak na logikę. To wcześniej chyba papieże, którzy mieli wadę wzroku, no to w ogóle nie czytali, no bo nie jak mieli być.
1: Albo nie potrafili.
0: Pierwsze okulary pod koniec XIII wieku.
2: Okej, no dobra, ale i tak czy siak, prawda?
1: Oj, to takie 6 wieków pomylone, Wojtek. Że inne okulary.
2: Przecież papież jeszcze przed XIII wiekiem byli papieże.
1: No byli.
2: Więc jakby, no i tak musieli jakoś to czytać. Dodam też, że był pierwszym papieżem noszącym zegarek na rękę.
1: Brawo.
2: No, ale czy można by zadać pytanie, tak jak pytał pan Korwin,
1: a ty jesteś dzisiaj wątpliwym człowiekiem.
2: No, ale ma pan dowód?
1: Ma pan dowód? No może? Nie wiem.
0: Dobrze. Wow, był to Rolex Datejust.
1: Tak?
0: Ej. Ale on był w ogóle mega przewózkę miał. Wow.
1: Karol Wojtyła BMW.
0: Jeździł sobie BMW-ką z Rolexem.
1: Ale dodatkową rzecz wam powiem, taką już, która świadczy o jego wykształceniu. Jan Paweł II mówił co najmniej 7 językami, niektóre źródła podają, że mogło być ich nawet 10. Bo te główne to jest tak, oczywiście polski, ojczysty, nasz język, włoski, francuski, niemiecki, angielski, hiszpański, rosyjski oraz oczywiście łacina, ale też niektóre źródła mówią o czeskim albo ukraińskim. To są języki, które no w sumie po co by mu były tak naprawdę, ale podobno potrafił nimi się posługiwać. Oczywiście to nie są źródła takie, które mówią to na 100%, ale podobno są gdzieś jakieś przemówienia i tak dalej, gdzie jest na to jakiś dowód. Także to jest naprawdę ciekawe.
2: No także w każdym razie widać miał styl, bo nosił Rolex.
1: Tak jest.
2: Miał miał dużo umiejętności, bo czytał, miał BMW, tak?
1: Umiał
2: miał dużo
1: czytać.
2: Umiejętności, bo czytał bez okularów, więc generalnie jak widać, no był to nie lada gość.
1: Nie lada gość, to na pewno. No w naszym wieku dużo osób nie czyta bez okularów, generalnie.
0: To niestety prawda.
2: To niestety przykład.
1: No ale to nie jest nic złego, panowie. Jana Pawła II ciężko prześcignąć, także jeszcze raz oczywiście powiedzielibyśmy wszystkiego najlepszego, ale dla nas to po prostu będzie Dzień Pamięci Narodowej. Teraz posłuchamy utworu, który już na zawsze będzie nam się kojarzyć z Karolem Wojtyłą.

0: Rano Meteor.
1: Ciężkie czasy nas nadeszły, bo stało się coś, co wiedzieliśmy, że się stanie, ale nie chcieliśmy. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony.
2: Tak, przykra sprawa, ale no niestety to się wydarzy po czterech sezonach, czterech latach.
3: Kiedy to minęło, panowie?
2: To idzie? No, szybko.
1: Za szybko minęło. Ale po tych czterech latach Barcelona jest w lepszym miejscu niż była, więc to jest spoko. To był też cztery lata dość owocne w trofea. Nie udało się co prawda zdobyć Ligi Mistrzów, ale jeszcze wrócimy.
3: Tak jest, ale trzykrotny mistrz Hiszpanii, jednokrotny król strzelców.
1: Warto zaznaczyć, więcej mistrzostw Hiszpanii niż Ronaldo.
3: Tak jest, ale raz, kiedy Lewandowski strzelił najwięcej bramek w jednym sezonie, czyli to było w sezonie poprzednim, no to wtedy nie został królem strzelców, no bo tak. Kylian Mbappé się pojawił,
2: ale w sezonie 22-23
3: tak jest.
2: Tym królem strzelców był. No i właściwie w każdym roku strzelał no dość przyzwoitą ilość bramek, w tym może trochę mniej, bo w tym sezonie tylko 12 goli w La Lidze, ale mimo wszystko...
3: 37 lat.
2: Tylko,
3: nie?
2: Nawet 8-latek w tym roku. Tak,
3: tak jest.
2: I to jest i tak fantastyczny wynik i myślę, że kiedyś mało kto by pomyślał, że Polak może w lidze hiszpańskiej tyle goli strzelić,
3: tak, no.
2: Że może być też tak pożegnany jak wczoraj, bo widać też, znaczy to jest taka moja refleksja osobista, że Robert o wiele bardziej chyba jednak z Barceloną się czuje związany niż z Bayernem.
3: No szczególnie po tym, co się działo pod koniec jego pobytu w Bayernie.
2: No i wczoraj właśnie też Barcelona go uhonorowała w pewien sposób. Schodził przy owacji widzów podczas meczu z Betisem
3: tak
2: Sevilla. Tam właściwie każdy, zaczynając od piłkarzy, przez kibiców po Joana Laporte, czyli prezydenta FC Barcelony, bił mu brawo, co pokazuje tylko, jak był istotną postacią, chyba najistotniejszą jednak w tym procesie odbudowy Barcelony jako istotnego w Europie klubu.
3: Bohater czasów ciężkich dla Barcelony, bo przychodził, kiedy ten klub był naprawdę w rozsypce. Nie pamiętam, czy jeszcze przychodził, kiedy był Koeman, czy już za Xaviego, ale...
2: Za Xaviego,
3: to były już i tak czasy dość mroczne, także Lewandowski jest zdecydowanie jednym z piłkarzy, którzy mieli ogromny wpływ na to, że Barcelona teraz jest znaczącym klubem, bo w pewnym momencie nie była za bardzo. 119 bramek w 191 występach, to jest świetny wynik jak na napastnika w tym wieku, a bardzo możliwe, że jeszcze go zobaczymy na topowym poziomie.
1: Właściwie nie wiadomo gdzie, bo nie podobno wiadomo. Ten deal z Juventusem miał upaść, więc tak no to jeszcze... MLS albo Arabia Saudyjska.
2: Juventus tam walczy dosyć intensywnie o udział w Lidze Mistrzów, trochę mu średnio idzie póki co, bo wczoraj przegrał mecz i spadł.
1: Słuchajcie, ważne, żeby Roma awansowała.
2: Ale ważne tak, żeby Roma awansowała. No i życzymy Robertowi grania jak na jak najwyższym poziomie, jak najdłużej, a teraz...
1: I Romie Ligi Mistrzów.
2: No, powiedzmy też, ale teraz przed nami zespół Genesis i Jesus He Knows.

0: Rano Meteor.
1: Dzisiaj dużo mówimy o kwestiach aktualnych, bo mówiliśmy o Mistrzostwie Polski Lecha, mówiliśmy o urodzinach. No i teraz powiemy też o drugim temacie weekendu, czyli o...
2: Dużo aktualności na nas spadło przez weekend.
1: To powiedziałem przed chwilą.
3: To jest fajne właśnie.
1: Tak, ale dużo aktualności, ale też o to chodzi, bo trochę od tego jest poranek. No ale przechodząc do rzeczy, mieliśmy Eurowizję, jak co roku w sumie o tej porze. Eurowizję, która odbyła się w Austrii, w Wiedniu dokładniej, dlatego, że w zeszłym roku wygrał reprezentant Austrii.
3: Nemo się nazywał?
1: Chyba tak.
3: Dobrze
1: chyba
3: pamiętam,
1: Nemo.
3: Bo
1: chyba
3: tak Nemo, zapamiętałem tak, przez tak. To, że taka rybka była.
1: Nie, nie Nemo. Tutaj Dominika mówi inaczej.
3: Dobra,
1: nieważne.
3: Sprawdzimy.
1: Ale przechodząc do rzeczy, tym razem wygrała Bułgaria. Wygrała Bułgaria i wygrała ona głównie głosami widzów. Nie ma co ukrywać. Ona dostała bardzo dużo głosów od widzów, ale to niestety zostało przyćmione przez nie tylko przez to, że Izrael dostał rzekomo dużo punktów od widzów, ale też od polskiego jury.
3: Polskiego jury, no tak. I ogólnie sam fakt też, że Izrael wystąpił, bo i to nie jest opinia moja, to też jest opinia paru państw, które zbojkotowały występ na Eurowizji, tak jak chociażby Hiszpania, która w ogóle nie transmitowała
1: Hiszpania,
3: tego
1: Słowenia,
3: wydarzenia.
1: Holandia, Islandia, tak Irlandia, bardzo dużo tych krajów było.
3: I to takie, które to są znaczące,
1: tak, znaczące
3: w Eurowizji.
1: No, na przykład Irlandia, która wygrała chyba 3 razy Eurowizję, jeśli nie wiem, bo 4 nawet. Więc... Holandia też wygrała parę razy, więc no jakby to są kraje znaczące. No ale tutaj polskie jury, mimo tych różnych argumentów, postanowiło reprezentantce Izraela Noamie, przepraszam, reprezentantowi Noamowi Betanowi właśnie dać maksymalną ilość punktów. No i ta decyzja została bardzo skrytykowana przez chyba praktycznie każdego, zaczynając od internautów, a kończąc na posłance partii Razem, Marcelinie Zawiszy. No i właśnie, dlaczego to się wydarzyło?
3: No nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Ciekawe.
3: Słuchając niektórych piosenek, bo trochę mi się zdarzyło, to no ten Izrael nie zrobił nic jakiegoś ciekawego.
1: Też mi się wydaje, jak tak słucham tego utworu.
3: Generalnie zwycięzca Eurowizji, czyli Bułgaria, to była pani Dara z piosenką Bangaranga. Bardzo,
1: tak,
3: fajny, bardzo fajny tytuł.
1: Tak.
3: Tak, ale taka chwytliwa, nie? Że zapamiętasz ją.
1: Tak, taka, no wiadomo, nie żaden wielki utwór, ale takie fajne do potańczenia. Po imprezowania. Myślę, że to się jako taki viral w Europie pewnie przebije. Ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że kontrowersje, tak jak wspominałem, niestety z Izraelem były, ale za to Polska całkiem nieźle się zaprezentowała jak na siebie, bo 12 miejsce zajęła Alicja Szępińska, ale w tym roku wyjątkowo dostaliśmy dużo punktów od jury, a mało od widzów.
2: Może być powiązane z tym, o czym wspomniałeś wcześniej, że po prostu wiele krajów, w których Polska jest dużą taką grupą, diaspora.
1: Diaspora
2: polska jest duża, po prostu nie uczestniczyły w tym roku.
1: No tak, no nie było Holandii, Islandii, Irlandia, tam jak wiemy dużo Polaków mieszka, ale i tak myślę, że 12 miejsce jak na właśnie Polskę,
2: tak,
1: to jest niezły wynik, niezły wynik, a przypomnę, że po właśnie głosach żywi z różnych krajów byliśmy aż na 7, więc
3: brawo.
1: Dla pani Alicji brawo, a teraz posłuchamy sobie właśnie jej utworu.
3: Chciałem tylko zrobić VAR, robimy VAR, pokazałem właśnie, że jest VAR. Nemo wygrał w 2024 roku, ale nie pomyliłem się, był taki zwycięzca, tylko był Szwajcarem, a rok temu wygrał JJ, więc pewnie JJ zakładam.
1: JJ.
2: Skąd?
3: JJ? Z Austrii właśnie, dlatego było w Wiedniu.
1: Tutaj mieliśmy konkurs, nie w Austrii teraz w tym roku, dlatego.
3: Tak jest. Także teraz posłuchamy sobie modlitwy Alicji Szemplińskiej, czyli utwór, który zdobył 12 miejsce, ale myślę, że możemy być z tego i tak całkiem dumni, bo Alicja zaprezentowała wspaniałe umiejętności, ale koniec mojego gadania, teraz przejdźmy do słuchania.

Słuchajcie, wybiła godzina 8:30, a to oznacza, że już za chwilę Wuchta Wieści, którą poprowadzi Dominika Seweryńska oraz Wojciech Piasny, także zostańcie z nami.

0: mieszkańcy bronią pasażu Opińskiego.
1: Rozpoczęły się 14 poznańskie dni rodziny.
0: Remont na Stary Łęcki.
1: Pogoda na dziś.
0: Mieszkańcy poznańskiego Piątkowa protestują przeciw planom wyburzenia pasażu Opińskiego i budowie w jego miejscu nowego osiedla mieszkaniowego. W sobotę odbyła się pikieta, podczas której apelowano o zachowanie centrum handlowego i większy dialog z mieszkańcami.
1: Organizatorzy protestu przekonują, że likwidacja pasażu znacząco pogorszy dostęp do usług i sklepów dla mieszkańców.
2: To będzie tak zwana pustynia zakupowa. Mamy dzielnicę, która ma największą ilość mieszkańców w Poznaniu, spośród innych dzielnic. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że ci, którzy robią zakupy takie większe, nie mówimy o sklepikach typu dyskonty, no praktycznie rozsiadają samochody albo w komunikacji jadą w kierunku centrum albo do innych galerii, żeby zrobić te zakupy, które teraz mają praktycznie pod bokiem.
1: Mówi Grzegorz Hałuszko, organizator protestu i mieszkaniec Piątkowa. Jak podkreślają mieszkańcy, jeszcze przed budową pasażu część osób protestowała przeciwko powstaniu centrum handlowego. Dziś po latach funkcjonowania wielu mieszkańców regularnie korzysta z tego miejsca i nie wyobraża sobie jego likwidacji.
0: Społecznicy przygotowali także wizualizację możliwej rewitalizacji obiektu. Według nich pasaż można unowocześnić bez konieczności wyburzania całego kompleksu.
3: Nie takie rzeczy budują w Dubaju, że tak powiem, więc to jest tylko, to nie jest budynek ileś tam setek pięter, tyle dziesiątek pięter, to jest zwyczajne centrum handlowe, no można to w bardzo prosty sposób przerobić na coś fajnego.
1: Mówi Piotr Derbis, radny osiedla Piątkowo. Mieszkańcy zbierają obecnie podpisy pod petycją do wojewody oraz apelują do dewelopera o zmianę planów dotyczących tego terenu. Informacje zbierał Stanisław Mazurczak.
0: Wczoraj rozpoczęła się 14. edycja Poznańskich Dni Rodziny. To impreza, podczas której mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą wziąć udział wspólnie przez kilkanaście dni, m.in. w koncertach, warsztatach, grach plenerowych czy różnego rodzaju spotkaniach. Wczoraj w parku Jana Pawła II odbył się inauguracyjny festyn, podczas którego można było spędzić rodzinnie czas we wspólnym gronie.
1: Finał cyklu odbędzie się 1 czerwca podczas Dnia Dziecka, połączonego z wiedzą o prawach najmłodszych w parku Stare Koryto Warty. Na mieszkańców czekać będzie miejska gra edukacyjna, animacje i warsztaty, które mają w przystępny sposób przybliżyć najmłodszym tę tematykę. Pełny harmonogram dostępny jest na stronie wydarzenia. Od dzisiaj rusza remont nawierzchni na ulicy Starołęckiej od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Prace będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni najpierw na zachodniej części jezdni.
0: W związku z tym wprowadzona zostanie w tym rejonie tymczasowa organizacja ruchu. Pojazdy poruszać się będą drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Z kolei dla tych poruszających się w stronę ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowe został wyznaczony objazd ulicami Czernichowskiej, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Następnie prace zostaną przeniesione na pas wschodni, a ruch będzie odbywał się także po zachodniej stronie jezdni.
1: Obowiązywać będzie organizacja ruchu taka jak w pierwszym etapie robót. Zakończenie prac planowane jest na 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 2 miliony złotych.
4: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Ja co prawda wstałam trochę później od was, muszę się przyznać, natomiast powiem, że jak tylko otworzyłam oczy, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to piękną mamy jesień tej wiosny.
0: Tak, no niestety dzisiaj raczej jesiennie, a nie wiosennie, bo cały dzień będzie deszczowo, no i niezbyt ciepło, bo aktualnie mamy 10 stopni, no czyli mimo wszystko jak na poranek całkiem ciepło, ale potem ta temperatura nie wzrośnie za bardzo, bo tylko do 13 stopni, a wiatr będzie mimo wszystko słaby, do 10 km na godzinę, więc to akurat jest w porządku. No o pogodzie następne na jutro powiemy sobie za 2 godziny, ale może tylko powiem tutaj dla pocieszenia, że od jutra rozpocznie się już piękna, słoneczna pogoda i będzie ciepło.

0: Łokik twierdzi, że Bolt szkodzi swoim klientom, m.in. przerzuca na nich odpowiedzialność za stan hulajnóg, naraża też użytkowników na dodatkowe koszty, no i generalnie nie jest zbyt ciekawie.
1: Ojejo, kolejna smutna informacja w takim
2: razie. Możesz tak mówić dlatego, że tak stwierdził Łokik. Jakby tak Łokik nie stwierdził, to byś właśnie dostał pewnie pozew.
1: O, no pozwów nie chcemy, Jakubie.
2: Ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tak tutaj właśnie takie zdanie ma i wszczął w tej sprawie postępowanie.
1: No tak. No
2: wyjaśniając.
1: No tak, no z Boltami jest generalnie różnie. Mieliście jakąś taką niefajną sytuację w Bolcie z kierowcą kiedyś?
0: Ja zawsze korzystam z Bolta, bo jest tańszy niż Uber i co ważne, jest europejski, a Uber jest amerykański, więc korzystajmy z Bolta, bo jest estoński.
2: Znaczy, no nie, no raczej nie miałem żadnej takiej sytuacji większej, problematycznej, ale też nie korzystałem nigdy z hulajnogi, więc to też inna sprawa, tylko z przewozów samochodów.
0: A właśnie tutaj też nie mam doświadczenia.
1: Żadnego z hulajnogi?
0: Nie, nie korzystam.
1: Fajna to jest zabawa całkiem.
0: Tak obawiam się, że się źle skończy.
1: Jak mogłoby się skończyć?
0: Na przykład byś się przewrócił.
1: Nie, no nie, no Kuba, no ale...
2: Małbyś.
0: Kiedyś usłyszałem od jednego kolegi, że jestem typem osoby, która, po której widać, że nie umie jeździć na wrotkach, na deskorolce i faktycznie jestem tym typem osoby.
1: Ale też, hulajnoga jest łatwiejsza generalnie, ta jest jeszcze elektryczna.
0: No to hulajnoga jeszcze, jeździłem hulajką czasami, jak ktoś tam miał i się dawał przejechać, ale taką akurat Bolta to nie.
2: No w każdym razie Łokikowi nie podoba się również praktyka jednostronnej zmiany regulaminu aplikacji Bolt, bo prezes Łokik, czyli Tomasz Chrustny, powiedział, że właśnie ta firma, która zarządza Boltem, czyli Bolt Operations OU, tutaj jest umlaut, dlatego nie wiem, jak to przeczytać, ale to chyba nie ma znaczenia, musi jasno komunikować, kiedy i z jakich ważnych powodów następuje zmiana umowy, sama informacja o zmianie i możliwości odstąpienia od tej umowy, tego regulaminu są według Łokik niewystarczające.
1: No tak, no bo tak w praktyce to użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek straty powiązane z przejazdem hulajnogą. Bolt tak naprawdę nie bierze za to żadnej odpowiedzialności.
2: No tak.
1: I to jest największy problem, że czasami no, te hulajnogi bywają wadliwe. No i w takiej sytuacji to użytkownik płaci mandaty, za wszystkie szkody, które wyrządził, czy też więcej płaci za przejazd, który po prostu się nie zakończył w aplikacji, chociaż powinien się już dawno zakończyć.
0: Tak, to bardzo ciekawe ostatnie zdanie. Kara w wysokości do 2 milionów złotych może otrzymać osoba zarządzająca, która umyślnie naruszyła prawo. I teraz co to znaczy umyślnie? Czy jak naruszył prawo nieumyślnie, to nie dostanie tej kary?
1: A jak to w sumie
0: zweryfikować? Naruszenie prawa jest naruszeniem prawa, czy umyślnie, czy nie?
2: Nie, no jeżeli nieumyślnie zostanie stwierdzone w postępowaniu, że nieumyślnie, no to wtedy nie dostanie kary, ale tutaj ta kara, jeżeli te zarzuty Łokik się potwierdzą, zostanie zastosowana w dodatku sankcją do wysokości do 10% rocznego obrotu spółki, no czyli zakładam, że jeszcze
1: dużo.
2: Więcej niż 2 miliony złotych.
1: Na pewno.
0: Może być trochę więcej.
2: Zdecydowanie raczej więcej, więc tutaj ta kara będzie, jeżeli ją Bolt dostanie, no to będzie dosyć sroga, bym powiedział.
1: Dosyć sroga, dokładnie tak, także uważajcie na te hulajnogi, bo to może się źle skończyć, zobaczymy jak sprawa się rozwinie, my z wami jesteśmy dalej, 8:50, teraz posłuchamy sobie piosenki, która nas rozrusza i to dosłownie, bo tytuł to Move Your Body od See.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.

0: Za nami bardzo ważne wydarzenie na poznańskiej mapie kulturalnej, a mianowicie Noc Muzeów 2026.
1: Tak, no, Noc Muzeów, która odbywała się jak co roku i tam można było sobie pójść za darmo do różnych instytucji kulturalnych w Poznaniu. Przed wieloma z nich oczywiście ustawiły się długie kolejki, zwłaszcza przed tymi miejscami, które są zwykle niedostępne dla zwiedzających, no bo nazwa to jest Noc Muzeów, ale no nie tylko do muzeów można było wstąpić, też do innych różnych ciekawych miejsc, na przykład do sądów rejonowych, do laboratoriów Uniwersytetu Medycznego oraz na stadion, miejski.
2: Jest to muzeum, jakby nie patrzeć.
1: Tam też jest muzeum.
2: Tak, jest lekka, oczywiście.
1: Ale też na przykład do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie można było obejrzeć sprzęt policyjny.
2: A był poczęstunek?
1: Radiowoza, chyba nie było.
0: Makowiec.
1: Makowca.
0: Herbatka z cukrem bez cytrynki.
1: No i pokazy techników kryminalistyki i psów służbowych. No degustacji chyba nie było, ale za to degustacja była w Muzeum Archeologicznym, tam różnych orientalnych smaków. No generalnie w różnych miejscach, jak poinformował na przykład rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, te wszystkie oddziały tego muzeum w stolicy Wielkopolskiej odwiedziło podczas akcji 21 644 osoby.
2: No to
1: czyli
2: sporo.
1: Sporo.
2: No sporo, jak na noc, przecież tak. W środek nocy.
1: No, jak za darmo, no to ciężko się dziwić.
2: Uczciwa cena.
1: Tak, i jeszcze może dodam, że w różnych punktach programu, w różnych miejscach można było na przykład spróbować z innymi rogali świętomarcińskich, czekolady, pierogów, więc różnych ciekawych rzeczy, a pierwsze, smacznych przede wszystkim, no nie tylko ciekawych.
2: No na pewno smacznych.
1: No a pierwsza, w ogóle warto też wspomnieć, że Poznań był pionierem, jeżeli chodzi o tego typu akcje w Polsce, bo pierwsza Noc Muzeów w Polsce odbyła się właśnie w Poznaniu, zainicjowana przez Muzeum Narodowe w 2003 roku.
2: Tak jest, ogólnie cała inicjatywa powstała w Berlinie w 1997,
0: czyli 6 lat. No tamtych muzeów dość sporo.
2: Tak, tak.
0: W tym
2: fajne.
0: Roku odwiedzających 21,5 tysiąca, także bardzo dużo.
2: No tak, sporo, tak.
1: Sporo i za rok będzie kolejna dopiero okazja, a więc myślę, że ci, którzy lubią chodzić do muzeów, już nie mogą się doczekać.
2: Nie mogą, wtedy mówią nareszcie, a jak nareszcie, no to posłuchamy sobie teraz nowej piosenki od Męskiego Grania, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia.

0: Teraz za nami zespół Manam, a przed nami ten segment chyba najciekawszy naszego poranka. No jest też na przykład horoskop, ale wydaje mi się, że ten jest ciekawszy. Czyli tłumaczenie tekstów piosenek i postaranie się zgadnąć jaki jest tekst w języku angielskim bądź w języku polskim, jeżeli tłumaczenie jest z angielskiego, ale teraz będzie właśnie tłumaczenie, no w sumie tak, z angielskiego na polski. No, więc może zacznę.
1: Proszę bardzo.
0: Może nie traktowałem cię tak dobrze, jak powinienem, może nie kochałem cię tak mocno,
1: wiem,
0: jak mogłem.
1: Ale czytaj ale dalej, poczekaj. Czytaj dalej, już wiem, no.
0: Małe rzeczy powinienem był powiedzieć i zrobić, ale nigdy nie znalazłem na nie czasu. Zawsze o tobie myślę, zawsze o tobie myślę.
1: Tak jest, to jest Elvis Presley.
0: Tak.
1: I to jest Falling in Love?
0: Nie, ale to jest piosenka Elvisa Presleya i Pet Shop Boys, którzy zrobili cover tego utworu, też chyba nawet bardziej znany, ale to jest piosenka Elvisa Presleya.
1: Take my hand, to jest to?
0: Nie.
1: Nie.
0: Inna piosenka.
1: Maybe I never treat you.
0: Tak,
1: like
0: a... ale jak się ta piosenka nazywa?
1: O Jezu, maybe I...
2: W ogóle? Blackout kompletny, nie?
1: W ogóle? Kurczę.
0: Ale rok jesteś bardzo blisko, tylko musisz tytuł.
1: To nie jest Fall in Love with You? To nie jest to?
0: Nie jest ta piosenka. To
1: o jeny. Treat you like you... Nie
0: ale
1: wiem.
0: Masz, ale... Ale, ale śpiewasz ale, dobrze, tylko...
1: A daj, bo, daj dalej, daj dalej.
0: Może nie wspierałem cię w tych samotnych, trudnych chwilach, ale i chyba nigdy ci nie powiedziałem, tak się cieszę, że jesteś moja.
1: Can't help falling in love.
0: Nie.
1: Nie, always on my mind.
0: Always on
1: tak,
0: my mind.
1: Tak, tak, tak.
0: You are always on
1: okay,
0: my mind.
1: Miałem podpowiedź, się przyznam, tak.
0: Piosenka Elvisa Presleya, ale równie popularny jest cover zespołu Pet Shop Boys.
1: Oryginał chyba nawet, znaczy nie będę dyskutował, nie, bo cover nie, też nie, znam.
0: Cover jest z lat 80., okay. A oryginał Elvisa jest z lat 60.
1: Ale my puścimy oryginał. No, oczywiście,
0: tak,
1: bo
0: ale,
1: my tutaj...
0: Ale to tak za chwilkę, ale też ty, Roch, na pewno tutaj masz.
1: Mam coś, mam coś fajnego. Panowie, to jest bardziej nowoczesne, od razu podpowiem. Ty już wiesz, to nowe pokolenie. Pan światowo szeroki, ludzi imprezowych. Tak, weź na parkiet, no dalej, weź na parkiet. Pozwól, że przedstawię cię moim imprezowym ludziom w klubie. To jest wstęp.
0: Jak coś Pitbulla.
2: No, co okay, będzie Pitbull.
1: Okej, okay, okej, okay, dobra, teraz zwrotka. Jeśli idziesz ostro, musisz wejść na parkiet. Jeśli jesteś imprezowiczem, to wejdź na parkiet. Jeśli jesteś zwierzęciem, to rozwal parkiet. Wylej pot na parkiecie, tak pracujemy na parkiecie. Nie przestawaj, ruszaj się, podnieś swoje drinki w górę, podnieś swoje ciało i rzuć się na parkiet. Pozwól rytmowi zmienić twój świat na parkiecie. Wiesz, że dziś wieczorem będziemy rządzić tym na parkiecie. Brazylia, Maroko, Londyn po Ibizę, prosto do Los Angeles, Nowego Jorku, Vegas do Afryki.
0: Brzmi jak jakaś piosenka Pitbulla.
1: Jest to Pitbull, a czy tytuł tutaj, panowie?
0: International Love?
1: Nie, tytuł padł generalnie już około 20 razy.
2: On the floor.
0: On the floor,
1: on the floor. No tak jest, tak. Jennifer Lopez, tańcz całą noc, żyj swoim życiem, pozostaj młody na parkiecie, la la la la la la la.
0: Po polsku jeszcze lepiej niż
1: jeszcze lepiej, dobrze. Więc zgadliśmy na razie wszystko, ale teraz jest Kuba. No Kuba
2: ja
1: potrafi nas zaskoczyć.
2: Ja dzisiaj się postarałem. Czy tytuł piosenki chcecie, czy jeszcze nie?
1: Nie. Dawaj tam
2: dobra,
1: po kolei.
2: To przeczytam pierwszą zwrotkę. Załaduj broń i przyprowadź swoich przyjaciół. Zabawne jest przegrywać i udawać. Ona jest znudzona i pewna siebie. O nie, znam brzydkie słowa. Refren leci halo, halo, halo, jak nisko, halo, halo, halo, jak nisko. Nie wiecie. Dobra, to...
1: How low? How low? To jest, tak? Coś tego
2: nie,
1: typu?
2: Nie, ale na pewno znacie ten numer.
0: Myślę, powiedzieć halo, że to jest piosenka Adele, hello, ale raczej tam nie ma takiego tekstu. Nie.
2: To dobra, polecę dalej. Ze zgaszonymi światłami jest mniej niebezpiecznie. Oto jesteśmy, a teraz nas zabawiajcie. Czuję się głupi i zaraźliwy. Oto jesteśmy, a teraz nas zabawiajcie.
0: Nie wiem, co to może być.
1: Jeszcze, ale...
2: Pachnie duchem młodości, to jest ale... przetłumaczony tytuł.
1: Pachnie duchem młodości?
0: No. Smells like teen spirit.
1: Aha, tak. How low, okej, okay, czyli how low, faktycznie,
2: tak,
1: o Jezu.
2: Tak.
0: Albo,
1: dobre.
0: Ale czekaj, ale to jest cover Nirwany? Czy...
2: Nie, to jest oryginalna piosenka Nirwany.
1: Okej.
0: Okay. No, czyli dobrze pomyślałem. Tak,
2: tak, tylko ten refren przetłumaczony na polski, on jest trochę taki sassy. No jakbym dał hello, hello, tak, no to tak. Już byśmy wiedzieli.
0: Tak, ale ja pomyślałem, że to jest jakiś znowu raper.
2: Nie. Ale brzmi. Też zdziwiłem się, jak to przeczytałem po polsku, że brzmi to
0: tak,
2: dość rapowo.
0: Jak już przeczytałeś refren, to już wiedziałem.
1: No powiedzmy, że to też zgadliśmy, że Wojtek no tam tytuł przetłumaczył, ale ja bym nie wpadł na to, ale dobre. Hello, hello, powiedziałem.
2: Ja też nie wiem, czym smells like teen spirit. Tak przetłumaczył.
0: Pachnie
2: duchem młodości.
0: Młodości.
1: Dobrze.
0: Jak jakaś piosenka propagandowa z
1: O nie, dobra, to musimy zmienić klimat, także przejdziemy na klimat, który ustanowił nam Wojciech, czyli Elvis Presley z piosenką Always on my mind, ale oczywiście oryginał.

Czas ma co do siebie, że pewne rzeczy się powtarzają, tak jak powtarza się teraz Wuchta Wieści, którą również poprowadzi dla was Dominika Seweryńska oraz Wojciech Piasny, niezastąpiony duet serwisantów, także zostańcie koniecznie, aby posłuchać, co ciekawego mają wam do powiedzenia.

0: protest przeciwko cenom biletów MPK.
1: Babitak wrócił na rynek łazarski.
0: Akcja charytatywna Kupując Pomagamy.
1: Nowy skwer oddany do użytku.
0: W niedzielę przed Urzędem Miasta w Poznaniu odbyła się pikieta dotycząca cen biletów komunikacji miejskiej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Rozbratu, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Ruchu Jazda oraz Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom.
2: Żądamy radykalnego obniżenia cen biletów za komunikację miejską w Poznaniu oraz wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla uczniów i studentów. Skoro możemy wydawać pieniądze na wysokie pensje w poznańskich spółkach miejskich, skoro możemy wydawać pieniądze złoto, to myślę, że spokojnie Poznań stać na to.
1: Mówi Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ruch Jazda postuluje m.in. obniżenie ceny biletu 15-minutowego z 5 do 3 zł oraz proporcjonalne zmniejszenie cen pozostałych biletów.
0: Według organizatorów bezpłatna komunikacja mogłaby zostać sfinansowana m.in. poprzez przeniesienie części środków transportu drogowego na publiczny oraz większe wykorzystanie kolei w transporcie przemysłowym.
3: Jeżeli w Koninie się to opłaca, to dlaczego nie opłaca się w Poznaniu?
1: Pyta Anna Pieciur z partii Razem. Jak podkreślają organizatorzy, podobne postulaty dotyczące transportu publicznego są obecnie procedowane również w Sejmie, a materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Na rynku łazarskim odbyła się pierwsza w tym roku plenerowa edycja Babiego Targu. W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 wystawców, którzy sprzedawali i wymieniali ubrania, dodatki oraz akcesoria z drugiego obiegu.
1: Babi Targ organizowany jest z Poznania od 2007 roku i promuje ideę ponownego wykorzystania ubrań oraz ograniczenia nadprodukcji tekstyliów.
4: Co jakiś czas spotykamy się po to, żeby właśnie wywietrzyć szafy, żeby te ubrania, których z jakiegoś powodu już nie nosimy, żeby je puścić dalej w obieg, żeby nie powiększać tej masy śmieci, której i tak codziennie produkujemy, ale żeby to, co jest jeszcze w dobrym stanie, poszło dalej do kolejnych osób i tak krążyło między nami.
0: Tłumaczy Joanna Stankiewicz, organizatorka wydarzenia. Podczas wydarzenia działały również strefy vintage i second hand, warsztaty kreatywne oraz punkt zbiórki ubrań dla osób w kryzysie bezdomności i uchodźców. Na miejscu przygotowano także przestrzeń gastronomiczną oraz przymierzalnię dla odwiedzających.
5: Ja bardzo tutaj lubię przychodzić, dlatego że tu indywidualne, fajne ciuszki można dostać. Tu są wszyscy mili ludzie, tu można negocjować ceny. Tutaj, tak jak mówię, są indywidualne ciuchy, nie taka sztanca na ulicy.
1: Mówi Radio Meteor. Pani Elżbieta, uczestniczka wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko sprzedaż ubrań, ale również promocja świadomej konsumpcji i ekologicznego stylu życia. Materiał przygotował Stanisław Mazurczyk.
0: Odbyła się kolejna akcja charytatywna Kupując Pomagamy. W sobotę dom wydawniczy Rebis wraz z serwisem lubimyczytać.pl stworzyli możliwość zakupu książek za symboliczne 8 zł.
1: W ofercie znalazły się książki z niemal wszystkich popularnych kategorii, takich jak literatura piękna, thrillery, fantastyka, historia, biografia oraz poradniki. Do godziny 16 na miłośników czytania czekało kilka tysięcy woluminów, blisko 400 różnych tytułów.
0: Akcja Kupując Pomagamy to nie tylko okazja do znacznego wzbogacenia domowej biblioteki w bardzo atrakcyjnych celach, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym. W poprzednich edycjach dzięki czytelnikom udało się przekazać na cele charytatywne setki tysięcy złotych.
1: Nowy skwer w mieście został oddany do użytku dla mieszkańców. Na Jeżycach przy ulicy Świętego Wawrzyńca powstało nowe miejsce z roślinami i ławkami wspierającymi małą retencję i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.
0: W ramach tej samej inwestycji otwarto również park przy ulicy Chłodnej, dostępny dla mieszkańców od 15 maja. Inwestycja wspiera retencję wody dzięki łące kwietnej i zastosowaniu przepuszczalnych nawierzchni. Zadanie jest dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

0: Mamy starcie tytanów, bo zawsze jak robiliśmy jakieś quizy o maturze, bo dzisiaj będzie matura z historii, z francuskiego, ale to odpuścimy akurat, no to bywało gorzej, no bo nie każdy z nas oczywiście
1: zrobię jakoś... Zrobię może quiz z historii po francusku, albo z historii Francji.
2: Musiałbym umieć francuski, ale z historii Francji może bym dał radę.
0: Dobrze, no to panowie, przygotuję może zaraz, ale na razie mam przygotowany trochę inny, ogólnie o historii. No. I będziemy szli trochę chronologicznie, bo znalazłem taki quiz, jest 20 pytań, najpierw wam zadam 10 po 5 i będziemy oczywiście robić tutaj wyniki punktowe. Kto komu pójdzie lepiej, czy będzie to Wojciech Piasny, czy będzie to Jakub Lubawy. Ja jestem bardzo ciekaw, kto komu lepiej pójdzie. Jeżeli mam obstawiać, to wszystko będziecie wiedzieć, bo to jest wiedza licealna, nawet nie wiem, czy na maturę. Dobrze, zaczniemy w takim razie od Wojtka. Wojtku, czy Kleopatra była faraonem starożytnego Egiptu? Tak albo nie, po prostu.
2: Kurczę, a mogę chwilę, bo tak muszę...
0: Dobrze, to zadam od razu.
2: No właśnie, bo przecież no, nie była faraonką, no bo nie było takiego tytułu, ale faraonem chyba była.
0: Była faraonem, to zaznaczam tak i potem wam podam odpowiedzi
1: pod
0: koniec.
1: Ja bym powiedział, że nie.
0: Ty byś powiedział, że nie, a teraz możesz odpowiedzieć, gdyż twoje pytanie będzie. Miasto, państwo starożytnej Grecji. Jego właściwą nazwą było Lacedemon, a jednym z władców miał być Menelaos, o którym Polis mowa. I są tutaj cztery odpowiedzi, czy chcesz je usłyszeć?
1: No, Sparta albo Ateny.
0: Dobrze, mamy Spartę albo Ateny i teraz musisz wybrać. Jeszcze jest Argos oraz Cyrena.
1: Menelaos, Sparta.
0: Sparta, dobrze. Zaznaczamy Spartę. Wojtku, pytanie do... ciebie. Który z wymienionych filozofów jest zwany stagirytą lub po prostu filozofem? To od jego szkoły filozoficznej w ogrodach Lyonu wzięło się słowo liceum. Czy chcesz usłyszeć tych filozofów?
2: Chciałbym do wybrania. Ich usłyszeć.
0: Platon, Sokrates, Arystoteles i moment, bo mi nie działa. O, Pilotyn, Plotyn. Plotyn? Plotyn, tak jest. Platyn.
1: Plotyn czy Platyn?
0: No, jest Platon, Sokrates, Arystoteles i Plotyn jest czwarty. Nie wiem, kim jest Plotyn.
2: Platon, Arystoteles, kto jeszcze?
0: Sokrates, Plotyn. Nie wiem, kim jest Plotyn totalnie.
2: Platon?
0: Dobrze, zaznaczamy Platona w takim razie.
1: Też bym
0: razie.
1: Tak powiedział. Aha, nie poznajemy jeszcze odpowiedzi.
0: Nie. Jakubie, Sfaruk, Świętowit i Perun to bogowie słowiańscy, baltowscy, celtowscy, germańscy.
1: Słowiańscy,
0: dobrze. Tutaj pewność, no to jest twoja kultura, więc musisz być pewien tej odpowiedzi. Dobrze, widzę, że pytanie jest o Bolesławie Chrobrym. Cesarz Oton III w 1000 roku odbył pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha, a także spotkał się z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa. O jakim wydarzeniu mowa? Czy już wiesz, Wojtku?
2: Hołd.
0: Okej, okay, to ci podam odpowiedzi w takim razie. Powstanie ludowe, pokój w Łużycach, bitwa pod Cedynią, czy zjazd gnieźnieński?
2: Zjazd gnieźnieński.
0: Boże, no od razu.
2: Nie miałem z tym hołdem. No,
1: hołd pruski, XVI wiek.
2: XVI wiek, co ja gadam, ale no chodziło, tak, no miałem na myśli zjazd gnieźnieński oczywiście.
0: Tak jest, znaczy jeszcze nie wiem oczywiście,
2: no, ale...
0: Ale
2: tak, ale wiesz o co...
0: Jesteś tak pewny, że wierzę ci na słowo. Kuba, od którego króla Polski wodzi się dynastia Jagiellonów?
1: O Boże, w to zawsze byłem słaby.
0: Oczywiście mogę ci podać.
1: No to podaj.
0: Władysław I Jagiełło, Władysław II Jagiełło. To są małe podpowiedzi generalnie. Władysław III Warneńczyk, Kazimierz IV Jagiellończyk.
1: Władysław I.
0: Jakby to był Władysław II Jagiełło, to bym się zdziwił generalnie, ale...
2: Też byłbym lekko zdziwiony.
0: Zaznaczamy Władysława I, jeszcze mamy tutaj cztery pytania do piosenki. Który uniwersytet założył Kazimierz Wielki? Wojtku, to pytanie do ciebie. Czy już wiesz,
2: Kazimierz
0: czy ci...
2: Kazimierz Wielki?
0: Tak jest, Wielki.
2: Jagielloński?
0: Jagielloński zaznaczyć, czy chcesz usłyszeć pozostałe odpowiedzi?
2: Jakie są jeszcze?
0: Warszawski, w Pradze, Wrocławski.
2: Nie no, Jagielloński.
0: Zaznaczamy Jagielloński. Jakubie, prawda czy fałsz? Anna Jagiellonka była królową Polski. Uwaga. Czy była królową?
1: Anna Jagiellonka.
0: Anna Jagiellonka.
1: Fałsz.
0: Anna Jagiellonka, kiedyś przejechała Jelonka, taki był wierszyk, dobrze, zaznaczamy fałsz.
1: Na pewno królowa by czegoś takiego nie zrobiła.
0: Na pewno nie, karocą może, no autem raczej nie. Wojtku, w którym wieku Mikołaj Kopernik wydał traktat o obrotach ciał niebieskich, w którym udowodnił, że Ziemia kręci się wokół Słońca? Który to był wiek?
2: Wiek, tak?
0: 13, 14, 15 czy 16? 15 wiek. Zaznaczamy, Jakubie, ostatnie pytanie na ten moment. Co było następstwem Unii Lubelskiej? A. Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wspólny sejm walny Polski i Litwy obradujący w Krakowie, to jest B. C. Przyłączenie Lublina do Polski. Czy D. Traktat pokojowy między

0: Rzeczpospolitą a Turcją.
1: Unia Lubelska.
0: Co było następstwem Unii Lubelskiej?
1: Teraz może być podchwytliwe, tam, bo były dwa traktaty.
0: To brzmi najtrudniej generalnie.
1: Był w Krewie któryś, ale nie pamiętam, co tam zrobili, ale nie, no dobra, obvious. To będzie odpowiedź A, powstanie
0: obojga
1: narodów.
0: Dobrze, tak, zaznaczamy, niedługo wam podam odpowiedzi, ale najpierw posłuchamy sobie muzyki też historycznej, gdyż posłuchamy Pitbulla z piosenką Give Me Everything. Yeah, right, picture that with a Kodak, a better yet, go to

0: proszę państwa, mamy ogłoszenie wyników. Teraz zróbcie jakieś werble, jakieś coś.
1: Bamba dum ba dum ba dum pa pa pum bum
0: bum bum. Dobrze, trochę mnie rozproszyłeś, miało być werble, a nie tybetański śpiew gardłowy, ale dobrze.
2: Mongolski.
0: Dobrze, także nasz Tybetańczyk zajął miejsce, Mongolczyk, przepraszam, zajął miejsce pierwsze. 3 punkty na 5. Wojtek?
3: Czemu tak mało?
0: Wojtek miał 2.
3: Myślałem, że mamy maksa, szczerze mówiąc.
2: Szczerze mówiąc, że no może nie maksa, ale że 7 na, że połowę.
0: Tak,
2: myślałem,
0: generalnie, to jest ciekawe, trochę cię tutaj wprowadziłem w błąd, gdyż Władysław II Jagiełło, od niego się wywodziła dynastia Jagiellonów, bo pierwszy Władysław Jagiełło nie był generalnie królem Polski.
3: Okej, myślałem, że będzie w ten sposób, albo że jakaś majstry później przy biografii były, tak, że jest. Dobra, dajmy
0: tak
3: go
0: tak samo
3: tego.
0: Kleopatra nie była, jak się okazuje, faraonem.
3: A jest jakieś wytłumaczenie? Bo to jest ciekawe.
0: Dlaczego nie była faraonem?
3: No. Bo ja mu to też mówiłem poza anteną i możemy tą tezę, jestem w stanie ją rzucić na wiatr.
0: Dlatego, że wtedy Egipt znajdował się pod panowaniem Rzymian i nie było generalnie w ogóle faraonów w tamtym momencie. Była królową Egiptu generalnie w tamtym
2: dobrze myślałem, że...
0: Że była władczynią, ale nie była faraonem.
3: Gdyby pytanie było zadane władczynią, to byłoby...
2: Tak.
0: Także to były takie podchwytliwe, przyznam. Też pomyliłeś filozofów, Wojtek, to nie był Platon, to był Teles.
2: To trochę zgadywałem.
0: Tak, i pomyliłeś się też, jeżeli chodzi o wiek. To był w XVI wieku Kopernik wydał właśnie traktat o obrotach sfer niebieskich. Dokładnie. I też Anna Jagiellonka była królową Polski generalnie. To się akurat zdziwiłem. Po prostu nią była. No, to ja bym powiedział, że nie, ale była nią. Więc Jakubie, wygrałeś. Gratulacje.
3: Dziękuję.
0: A teraz się dowiecie, co czeka was dzisiaj. Standardowy horoskop od trzech miłych panów. Zacznijmy od Wojtka, Wojtku.
2: Ale w sensie mam ten...
3: Możesz wagę.
2: Wagę, tak?
0: Daj wagę.
2: Czeka cię udany dzień, choć możesz być bardzo zabiegany. Merkury w Trygonie do twojego znaku sprzyja załatwianiu ważnych spraw, bo będziesz konkretny i zdecydowany. Księżyc w Trygonie też sprzyja rozwiązywaniu zagadek. Jeśli zadasz odpowiednie pytanie, to pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje tajne plany. Wieczorem jednak nie czas na trudne dyskusje, tylko na relaks, najlepiej podczas spotkania z przyjaciółmi. No,
3: czy on nie jest taki sam jak tydzień temu?
0: Na pewno nie.
2: Co tydzień jest to samo, ale dobra.
0: Na pewno nie, panowie.
2: Nie. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że nie wiem, kto będzie tą pewną osobą, co mi zdradzi tajne plany, może tutaj...
0: Może ktoś z nas.
2: Może Dominika mi dać jakieś...
0: A co czeka... No dobra, no to jak już wywołałeś Dominikę, to powiemy, co czeka. Może to się jakoś zazębia. Dominiko, przed tobą miły dzień. Oczywiście mówię o wodnikach. Merkury w Trygonie. To też mówiłeś o Merkurym w Trygonie, czy mi się wydawał, Wojtek?
2: Tak.
0: Dobra, też. Nieważne. Do twojego znaku sprzyja dbaniu o piękno i wygodę codziennego życia. Wybierzesz się na zakupy. Co tydzień ktoś idzie na zakupy, bo sprawisz sobie tym przyjemność. Jednak trudno będzie namówić się do porządków czy bardzo męczących starań. Nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia. Bądź uprzejmy, ale pamiętaj, że nie musisz wyręczać kogoś, kto sam doskonale poradzi sobie ze swoimi sprawami. Wieczór to doskonały czas na randkę. No dobrze, czyli podsumowując, bądź leniwa i ogólnie nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia, bo warto być leniwym.
2: Dominika co tydzień chodzi na zakupy, jak tutaj czytamy.
0: Tak, zdecydowanie. Jest teraz
2: ale
0: cała...
2: Ale to ważna rzecz, warto mieć rzeczy, pamiętajcie, różne.
0: Warto mieć rzeczy. Jakubie, co czeka lwy, czyli między innymi mnie?
3: Zabierzesz się za konkretne zadanie i szybko nadrobisz zaległości. Być może licencjat.
0: Być może, fajnie.
3: Miałeś plan dzisiaj się za to zabrać.
0: Miałem plan.
3: Będziesz wiedział, gdzie zdobyć potrzebne informacje. No, słuchaj. Błyskawicznie opanujesz trudniejsze zagadnienia.
0: Google Scholar to chyba.
3: Merkury w sekstylu zachęci cię do rozwoju. Możesz zapisać się na szkolenie. Lub odbyć inspirujące. Odkryć inspirujące podcasty związane z tym, co cię ostatnio interesuje.
0: Okay.
3: Na randce porozmawiaj o swoim hobby, a uda ci się zabłysnąć.
0: No dobrze, no to dzisiaj dzień...
3: Fajny dzień będziesz miał.
0: Dzień miłości, dzień randek wręcz.
2: No w sumie już jedno się spełniło, no bo dzisiaj rok się na szkolenie wybiera właśnie, tak możemy zdradzić, więc w sumie to...
0: Tak jest.
3: Za tydzień powiemy, czy uda mu się zrealizować wszystkie te założenia, a dlaczego za tydzień, bo już kończymy.
0: No tak, ale powinniśmy robić generalnie raporty z tego, czy horoskop się spełnił, także będziemy mieli to w głowie, a my się z wami będziemy żegnać za chwilę, kto późno wstaje, także nasi następcy na pewno również was zarażą swoją energią. My robiliśmy to przez 3 godziny, a kto to konkretnie robił, panowie?
2: Wojtek Piast.
3: Jakub Lopawy.
0: I Roch Orzechowski, także dziękujemy, trzymajcie się w tą słoneczną.
3: Chcielibyśmy. We wish.
0: Tą niezbyt słoneczną.
2: Od jutra będzie słoneczną.
0: Od jutra będzie, no tak, ale tak, to o 10.30, tak, bo za pół godziny Wuchta wieści, za 5 minut kto późno wstaje, więc musicie zostać na antenie. A żeby wam w tym pomóc, to puścimy wam trochę przyjemnej muzyki Sexy Bug z Justinem Timberlake'em już teraz.

0: Kto późno wstaje?
1: Dzień dobry. Czas przejąć pałeczkę po Kubie Dubawym, Wojtku Piasnym oraz Rochu Orzechowskim. Z tej strony Julia Cicha. Zapraszam serdecznie na Kto późno wstaje do 13 wraz z Alicją Rychlewicz. Będziemy wam uminać ten czas. Pogoda nie za wesoła. Nadeszły lekkie ochłodzenia, ale mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności takimi hitami jak na przykład Easy Lover Filipa Bailey'a oraz Phila Collinsa.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Mam nadzieję, że się nie stęskniliście za bardzo za nami, a właściwie to za Julią, bo melduje się na posterunku Alicja Rychlewicz, więc nie, ci, co się bali, że KPW będzie w pojedynkę, to nie, nie, jesteśmy tutaj, nasz zgrany duet ponownie.
7: Dziękuję pięknie. Jakie nastroje na dziś?
6: Myślę, że pozytywne.
7: To z takimi, myślę, że nastrojami wchodzimy ten dzień, myślę, że pozytywnie.

0: Dzisiaj dzień dość specjalny, wyjątkowy, chociaż część poznaniaków mogła go świętować już parę dni temu. Międzynarodowy Dzień Muzeów. Z tej okazji zorganizowano, jak co roku zresztą w Poznaniu, Noc Muzeów i jak zwykle chętnych na to, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, było bardzo dużo.
1: Było bardzo dużo, bo też oferta była naprawdę, naprawdę bogata. Praktycznie wszystkie muzea w Poznaniu brały w tym udział oraz inne różne instytucje jak teatry czy Urząd Miasta, więc zdecydowanie było co zwiedzać w tę jakże bogatą noc.
0: Dokładnie. Noc Muzeum Narodowego chociażby cieszyła się ogromną popularnością. Jak przekazał dla TVP3 Poznań rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu, drzwi oddziałów zamknęły się o 1:00 w nocy i do tego czasu akcję odwiedziło 21 tysięcy osób.
1: 21 tysięcy osób, więc kolejki były też bardzo olbrzymie do wielu muzeów, między innymi do Centrum Szyfry Enigma można było czekać aż ponad 2 godziny, więc zdecydowanie zainteresowanie było bardzo duże.
0: Ale jeżeli was ominęła ta akcja, to nic się nie stało. Będzie więcej takich, oczywiście. No, na pewno będzie Noc Muzeów zorganizowana za rok, ale również za 2 tygodnie na przykład Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie dołącza się do akcji, także można odwiedzić jakieś miasta pod Poznaniem, zwiedzić nie tylko muzea, ale również i nasze lokalne miejscowości.

0: Poznań potrzebuje drugiej PWK.
1: Latające psy wróciły na Cytadelę.
0: Tragiczne odkrycie w rzece Wełna.
1: Pogoda na jutro.
0: Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona historii powszechnej wystawy krajowej, czyli słynnej PWK z 1929 roku. Wydarzenie zorganizowano w 97. rocznicę otwarcia wystawy oraz rok po powołaniu Stowarzyszenia PWK 2.
1: Podczas konferencji uczestnicy debatowali m.in. o tym, jak dziś pamiętać o dawnej wystawie oraz czy współczesny Poznań potrzebuje podobnego wydarzenia. Przypomnijmy, że historyczna PWK była największą wystawą w II Rzeczypospolitej i według szacunków odwiedziło ją około 4 milionów osób.
2: Czy Poznań i czy Polska potrzebuje drugiej PWK? Po pierwsze, my chcemy tę historię przedstawić, chcemy pokazać, czym się nasze stowarzyszenie zajmuje, jakie są cele naszej działalności i rozpromować tę ideę wśród poznaniaków.
0: Tłumaczy Jakub Marciniak, prezes Stowarzyszenia PWK 2. W programie znalazły się wykłady dotyczące historii architektury powszechnej wystawy krajowej, a także panele dyskusyjne poświęcone przyszłości podobnych inicjatyw.
1: Do pomysłu organizacji współczesnej wersji PWK sceptycznie podchodzi przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
3: Bo jeśli mielibyśmy mówić, czy potrzebuje odtworzenia wystawy, która trwała 4 miesiące, to nie wiem, czy we współczesnym świecie jest na to przestrzeń. Natomiast jeśli mówimy symbolicznie, że wydarzenie, które mogło być rodzajem game changera czy koła zamachowego, który wprowadziłby jakąś nową wartość.
0: Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: W weekend w Parku Cytadela odbyła się kolejna edycja wydarzenia Kejtrówka oraz zawodów latających psów. Na uczestników czekały pokazy, stoiska edukacyjne oraz konkurencje sportowe z udziałem czworonogów.
0: W zawodach wzięło udział od 100 do 120 uczestników, wśród których znaleźli się także mistrzowie Polski i Europy. Psy rywalizowały m.in. w konkurencji polegającej na łapaniu frisbee rzucanego przez właścicieli.
4: Mam sentyment do Poznania, tu zawsze są fajne zawody, tutaj było też Mistrzostwa Świata w Poznaniu rozegrane kilka lat temu. I mam dobre skojarzenia z tym miejscem.
1: Mówi pani Ewa, uczestniczka zawodów ze swoim psem Joeyem. Poza sportową rywalizacją organizatorzy przygotowali również część edukacyjną. Na miejsce pojawiło się około 20 wystawców, w tym także poznańskie schronisko dla zwierząt.
5: Kwestie żywieniowe, zdrowotne, jak przygotować dom na przyjęcie psiaka. Są oczywiście też nasze poznańskie schronisko, a więc kwestie odpowiedzialnej adopcji, jak można adoptować psa. Kwestie pielęgnacji psów, od uzębienia poprzez to, jak pies powinien być prowadzony na spacerze i tak dalej. To wszystko tutaj w czasie prelekcji, w czasie spotkań.
0: Mówi Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta Poznania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy psów ratowniczych.
1: W Wielkopolsce działa obecnie 7 takich psów, które szkolone są m.in. do poszukiwania ludzi pod gruzami. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: W rzece Wełna pod Poznaniem odnaleziono ciało mężczyzny. W niedzielę rano na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze wyłowili ciało z rzeki i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Okoliczności śmierci mężczyzny są na razie nieznane.
1: Trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury. Śledczy ustalają tożsamość zmarłego oraz przyczyny tragedii. Policja apeluje o ostrożność w pobliżu akwenów wodnych, szczególnie w okresach wiosennych, gdy poziom wody bywa wyższy, a nurt rzeki często zdradliwy.
6: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Ja już mówiłem na pierwszym serwisie, że będzie dzisiaj bardzo deszczowo, ale od jutra zaczyna się w końcu piękna wiosenna, a nawet już z czasem letnia pogoda. Jutro jeszcze akurat bardziej wiosennie, bo będzie słonecznie większość dnia. Może poza porankiem, bo tutaj trochę pochmurno, no, ale temperatura już o wiele wyższa niż dzisiaj.
1: Można powiedzieć, że taka troszeczkę powtórka z majówki nam się szykuje, patrząc na to, że jutro już będzie 20 stopni, nie to co dzisiaj 13. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, to również nie będzie on nam zbytnio przeszkadzał w życiu, ponieważ będzie do 9 km na godzinę.
7: Czyli musimy po prostu poczekać do jutra.

To było Girl Like Me od Pink Panthers. Kto nie widział tego fantastycznego teledysku, musi go koniecznie obejrzeć. A teraz z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Brazylii, gdzie po raz pierwszy od dawna w kwestii lasów deszczowych dobre wieści.

jakieś szczęście w nieszczęściu, zwłaszcza, że las równikowy w dorzeczu Amazonki jest nam konieczny do życia, produkuje lwią część tlenu, którym posługujemy się na ziemi, także nie warto i cieszymy się, że ta wycinka się zmniejszyła. Teraz do Wielkiej Brytanii znowu wracamy, przed wami Seal oraz jego przebój sprzed lat Crazy.

0: Wracamy do Was w przeciwieństwie do napisów na kapslach jednej z najpopularniejszych firm produkujących soki w Polsce, jednej z najbardziej kultowych, która te napisy na kapsach ma od 93 roku. Można było się tam dowiedzieć, że będziemy mieli albo dobry dzień, albo całkiem fajną przyszłość, albo może jakoś dostaniemy motywację do zrobienia czegoś, co naprawdę odkładaliśmy na długi, długi czas. Na razie napisów nie ma, ale podobno jest to tylko stan tymczasowy.
1: Tak, wywołało to niemałe poruszenie, no bo te napisy były tak wręcz kultowe i były z nami przecież to już ponad 30 lat, co spowodowało, że ich brak po prostu odbił się dosyć dużym szumem w internecie, jednak jak sama marka właśnie wydająca te soki mówi, że nie, spokojnie, one wrócą, to jest tylko taka chwilowa akcja.
0: I ma to być częścią akcji, w którą zaangażowany jest Patec, słynny Patecki z ekipy Freeza, który ostatnio podróżuje po świecie, zobaczymy co z tego wyniknie, ale jeżeli firma musiała pójść w działania damage control, to chyba odzew był naprawdę spory.
2: Kto późno wstaje?

0: promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
7: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
8: Dziękujemy, również pozdrawiamy, natomiast nie pozdrawiamy Polskiego Związku Wędkarzy, który chyba trochę się zagalopował. Jak twierdzi jeden z użytkowników w internecie, znalazł miejsce do połowu dla osób niepełnosprawnych, które było przygotowane w tragicznym stanie.
9: Zgadza się. Okazało się, że jest to kwestia nie taka rzadka, no bo takie miejsce zostało bardzo mocno zaniedbane, że wręcz jak sam autor nagrania żartuje, no można na wózku skończyć po tym, jak właśnie się próbujesz wybrać na połów w tym miejscu.
8: Miejsce wygląda tak, że mamy dość trudne w dostaniu się chaszcze, przez które musimy się na wózku przedrzeć i nawet jak dostaniemy się do jeziora, to czeka nas wielka skarpa, więc jeżeli złowi się taki duży sum, to myślę, że może się to skończyć dość mokro, więc z tego miejsca zaprosiliśmy eksperta od wędkowania w naszym radiu, Bartek Łęczuk.
10: Witam. Przyszedłem tutaj się zdenerwować, przyszedłem się oburzyć. W awanturze okazji kiedyś był taki atmosferyć, natomiast ja jestem oburzacz.
8: No to drogi Bartku, oburzaczu Łęczuku, co sądzisz na temat tych łowisk? Czy to jest stan normalny? Czy dużo takich łowisk jest w Polsce? Czy jednak jest to odchył od normy?
10: Powiem tak, nie jestem zbytnio wybywalcem takich łowisk, nie jestem ich słynnym targetem. Natomiast z tego co wiem i z tego co jestem zaznajomiony, no to nie jest pierwszy raz jak PZW wali w tak zwane kulki z ludźmi i robią po prostu wszystko po tak zwanej najmniejszej linii oporu, prawda? Tutaj wiadomo nie zarabiają, wiadomo są pewne składki, które idą na pieniądze dla zarządu, są tutaj pewne nieścisłości, miało być dużo sumów nie ma, miały być nowe szczupaki, nowych szczupaków nie ma, więc zupełnie nie dziwi mnie to, że łowiska dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ani nawet nie są przystosowane dla osób pełnosprawnych. No tabliczka, że jakimś terenem zajmuje się PZW w zasadzie powinna tylko zapalać światełko w głowie, że na to łowisko nie należy się wybierać i raczej jednak należy pójść w inne miejsca, no bo to się skończy, tak jak mówisz Alicja, kalectwem.
8: Dziękujemy bardzo za opinię i uważajcie, gdy wybieracie się na połowy.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Kto się zna na polskim podziemiu rapowym, wie, że jest taki raper Abraham Montana z Nowej Huty, który bardzo, bardzo nie lubi ziemniaków, aż nagrał o tym utwór. Natomiast bardzo ziemniaki lubi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ rozpoczęło akcję promocyjną. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu.
1: Tak, jest to odpowiedź na nadpodaż ziemniaka, która wynika z tego, że roczne spożycie tego warzywa w Polsce wynosi 6 milionów ton, a obecnie zbiera się 7 milionów ton ziemniaków.
0: No to trzeba coś z tym zrobić, czy to do schabowego zjeść ziemniaka, czy też w jakiś inny sposób. Kiedyś w PRL-u jeszcze były takie kampanie zachęcające do różnych, różnistych wyrobów z ziemniaków, nie tylko samych ziemniaków samych sobie.
1: Tak, tak, więc jak najbardziej akcja ma, przynajmniej sami organizatorzy mają nadzieję, że przyciągnie Polaków do większego spożycia tego warzywa przy obiadku. No co, no my możemy zrobić sobie jakieś fryteczki, można sobie zrobić domowe chipsy, no mnóstwo rzeczy można zrobić z ziemniaków.
0: A czy wy będziecie tak pasjonująco spożywać te ziemniaki? Dajcie nam znać na social mediach. My na pewno ziemniaki ze schabowym spożyjemy sobie, słuchając Arachikultu.

0: niecodzienne sceny na ulicach Krakowa, można było dostrzec trzech dygnitarzy niezwiązanych koniecznie z Krakowem, Putina, Zełenskiego i Kim Jong-una, i już nie tylko sam fakt ich pojawienia się może wprawiać w osłupienie, ale również to, że przechodzili obok razem.
1: Przechodzili obok razem, jest to wynik pewnego materiału, który aż w 48 godzin uzyskał 1 700 000 wyświetleń, więc dosyć potężny rozgłos zyskał. No jak się okazuje, nikt nie wie, czy to serio miało miejsce, czy może jest to wytwór sztucznej inteligencji, no bo w tych czasach nigdy nie wiadomo.
0: Zostało to skwitowane dość znamiennym określeniem "już tu są" w stylu Atora. O ile to oczywiście nie jest wytwór AI, co dokładnie się zadziało w tej sprawie, nie wiemy. Wiemy natomiast, że jeżeli chcecie dowiedzieć się coś o historii świata, to możecie z nami zostać o 11:30, już za 10 minut wehikuł czasu Dominika Maćkowiaka, a ta zagadka z trzema dyktatorami pozostanie nierozwiązana.

0: późno wstaję.
1: Juliusz, tutaj żyjesz w środzie z wehikułem czasu, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj no, retrobity.
2: Drobna errata, zapraszamy na retrobity Benka Kocikowskiego, ale 11.30, to się nie zmienia?
1: To się nie zmienia. I na to zapraszamy.

0: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
2: I Dawid Korbaczyński.
4: Retrobity. Komputery, starocie i gadżety z duszą.
5: Macie teraz w kieszeni urządzenie, które jest jednocześnie kalendarzem, notatnikiem, aparatem i dostępem do całej wiedzy ludzkości. Nosicie je wszędzie i nie wyobrażacie sobie bez niego dnia. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś w 92 roku wychodzi na scenę i mówi, że za rok sprzeda wam urządzenie, które zmieści się w dłoni, będzie zarządzać waszym kalendarzem, kontaktami i notatkami bez fizycznej klawiatury. Sala jest pełna dziennikarzy i wszyscy są przekonani, że patrzą na science fiction. Ten człowiek to nikt inny jak John Sculley, czyli ówczesny szef Apple. A słowo, które właśnie wymyślił na scenie, zdefiniowało wtedy całą dekadę technologii, czyli Personal Digital Assistant, po polsku osobisty cyfrowy asystent, a w skrócie PDA. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a wysłuchacie Retrobitów w Radiu Meteor. Przed wami Madonna ze swoimi

Żeby zrozumieć, czym był PDA, trzeba zrozumieć, jak wyglądał świat przed nim, bo jest rok 1992. Kiedy chcesz mieć kalendarz przy sobie, nosisz papierowy terminarz. Chcesz mieć listę kontaktów, notes albo jedna z tych wielkich książek telefonicznych. Może niektórzy z was widzieli takie za dzieciaka. Komputery są, ale stoją na biurkach i ważą kilkanaście kilogramów. Laptop istnieje, ale kosztuje fortunę i do kieszeni nie wejdzie. Scully chciał zbudować coś pomiędzy. Urządzenie wielkości grubej książki, które zmieści się w teczce, rozpozna pismo odręczne bezpośrednio z ekranu i zastąpi cały notes jedną płytką elektroniki. Ambitny plan. Może trochę zbyt ambitny. A o tym zaraz się

W maju wspomnianego wcześniej roku Apple pokazało Newtona publicznie po raz pierwszy. Na scenie demonstrowano, jak urządzenie odczytuje zamówienie na pizzę narysowane rysikiem i samo wysyła fax. Sala oszalała. Problem w tym, że Newton przez kolejne miesiące po prostu nie był gotowy. Kiedy w końcu trafił do sprzedaży w sierpniu 93, za $700 szybko wyszło na jaw, że jego główna atrakcja, czyli rozpoznawanie pisma odręcznego, działała katastrofalnie. A to i tak mało powiedziane. Popularny komik Doonesbury przez cały tydzień drwił z Newtona. W jednej scenie bohater pisze na ekranie Catching On, a urządzenie odczytuje to jako Egg Freckles. Simpsons nakręcili scenę, gdzie szkolny teren wpisuje Beat Up Martin, a Newton wyświetla Eat Up Morta. Apple sprzedał 50 tysięcy sztuk przez pierwsze 3 miesiące, kiedy spodziewali się miliona. Teraz posłuchajmy R.E.M. i Losing My Religion.

Hawkins z firmy Palm, który przez tydzień nosił w kieszeni drewniany klocek wielkości planowanego urządzenia, żeby sprawdzić, czy w ogóle będzie wygodny. Potem zaprojektował Palm Pilot, $300, ekran dotykowy wielkości wizytówki, urządzenie napędzane bateriami, które mieściło się w kieszeni koszuli. Zamiast rozpoznania naturalnego pisma, Hawkins wymyślił uproszczony alfabet, którego trzeba było się nauczyć, ale działał niezawodnie. Jeden przycisk i wszystkie dane synchronizowały się z komputerem na biurku. W ciągu 18 miesięcy Palm sprzedał ponad 1 000 000 sztuk. Newton był wizją przeszłości, a Palm Pilot był narzędziem, którego ludzie naprawdę chcieli używać. Teraz Michael Sembello i Maniac.

Polsce PDA pojawił się z kilkuletnim opóźnieniem, jak prawie cała zachodnia elektronika. Pod koniec lat 90. palm w kieszeni marynarki oznaczał jedno, że ktoś nadąża za światem i pracuje w poważnej firmie. Kosztował tyle co miesięczna pensja i był obiektem zazdrości na każdym spotkaniu biznesowym. Potem przyszły telefony z kolorowymi ekranami, potem pierwsze smartfony, a w 2007 roku Steve Jobs wyszedł na scenie z iPhone'em i PDA przestało istnieć jako kategoria w ciągu jednej prezentacji. Ironia jest taka, że Jobs przez lata wyśmiewał Newtona i cały pomysł pisania rysikiem po ekranie. Powiedział kiedyś: Bóg dał nam 10 rysików, po co wynajdować kolejny? Potem zbudował iPhone'a, dotykowego, bez rysika. I to właśnie był Newton. Tylko że zrobione dobrze i 13 lat później. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a to były Retrobite w Radiu Meteor. Na koniec Ace of Base i All That She Wants.

0: Henry Cavill, który znany jest szerzej jako aktor, ale również Superman, ale również Wiedźmin. Ten Wiedźmin oraz Superman przebywa obecnie w Łodzi, gdzie kręcony jest remake filmu Nieśmiertelny. Jeden z polskich fanów postanowił mu wręczyć niecodzienny prezent.
1: Tak, chodzi dokładnie o właściciela pewnego łódzkiego sklepu sprzedającego właśnie między innymi takie gadżety z uniwersum Warhammera, no i on właśnie podarował taki zestaw figurek do malowania, który no, z insiderskich tutaj moich wiadomości nie należy do najtańszych, takie figurki są dosyć drogie. No i taki Henry Cavill został właśnie obdarowany takim zestawem i w zamian tego podpisał się na hełmie właśnie postaci z Warhammera, jego właściciela sklepu, i ten hełm teraz zdobi właśnie ten sklep.
0: Generalnie troszkę mu się nudzi, ponieważ ostatnio zajmuje się samodzielnie budowaniem komputera. Myślę, że tutaj dział gier i technologii może mu troszkę porad przekazać. Jeżeli pan Henry Cavill byłby zainteresowany, to zapraszamy serdecznie na nasze social media.

0: Ostatnimi czasy AI zaczęło wykazywać poglądy skrajnie lewicowe w wypadku, gdy było przepracowane.
1: Tak, zapadają to w ogóle naukowcy z Uniwersytetu Stanforda, więc możemy mówić, że to naprawdę mądre głowy się tym zajmują. No jak się okazuje, rzeczywiście ta sztuczna inteligencja zaczyna po prostu się trochę, można powiedzieć, buntować.
0: Sprawę podłapał oczywiście lewicowy polityk polski Adrian Zandberg, który na popularnej platformie społecznościowej postanowił to skwitować memem, jak to Adrian Zandberg ma w zwyczaju, nawiązującym oczywiście do twórczości Karola Marksa, słynnego niemieckiego filozofa. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, natomiast według niego jest to, cytuję, absolutne kino.
1: Tak, no i zobaczymy, musimy chyba poczekać, zanim AI założy swoje związki zawodowe, ale kto wie, w takim tempie może to nastąpić już niedługo.

0: to późno wstaje.
1: Przychodzimy z dobrą wiadomością dla tych, co będą zdawać prawo, ten egzamin na prawo jazdy, może właśnie w najbliższej przyszłości, bo przychodzą zmiany.
2: Ma zniknąć plac manewrowy, to jest chyba dobra informacja. Plac manewrowy, mimo że dla wielu osób prosty, po prostu generował trochę stresu, a no troszkę siara oblać egzamin na jego pierwszej, tej prostszej i krótszej części. Ale jeżeli to była dla was dobra informacja, to mamy również te trochę gorsze. Jeżeli egzamin oblejecie trzy razy, to w planach ma być ponowny egzamin wewnętrzny, który ma być znowu dla was przeprowadzony w ośrodku szkolenia kierowców. Więc z jednej strony trochę się uproszczą wymogi, ale z drugiej strony utrudnia.
1: Tak, zmniejsza na zdanie także baza pytań teoretycznych z 3500 do około 1500, więc no tutaj dosyć duża redukcja właśnie tych pytań, więc no trochę mniej do nauki, ale no, trzeba pamiętać o tym, że no należy ten egzamin jak najszybciej zdać.

0: Kto późno wstaje?
1: Coś się kończy, coś zaczyna, no i z pewnością skończyła się tutaj przygoda Roberta Lewandowskiego w Dumie Katalonii, czyli klubie FC Barcelona.
2: Z jednej strony zanosiło się na to od dłuższego czasu, z drugiej strony gruchnęła wieść dość znienacka parę dni temu i wczoraj podczas meczu z Realem Oviedo postanowił się Robert Lewandowski oficjalnie pożegnać z fanami. Nastąpiło dość wzruszające pożegnanie, wygłosił przemowę, gdzie mówił, że jeżeli raz został kibicem Barcelony, to kibicem Barcelony się zostaje po prostu na całe życie. Gdzie Roberta poniesie życie i kariera, jeszcze nie wiemy. Są pewne spekulacje, że pojedzie do Włoch, do Stanów Zjednoczonych, do Arabii Saudyjskiej. Pozostaje nam tylko poczekać, gdzie go zaprowadzi życie, natomiast karierę w Barcelonie osiągnął naprawdę niezłą.
1: Tak, zdecydowanie było to bardzo przyjemne móc oglądać polskiego reprezentanta w klubie, przecież o takim znaczeniu kulturowym, o takiej popularności, więc nic tylko życzyć Robertowi powodzenia na dalszej drodze.
2: I teraz w ramach tego motywu przemijającej legendy posłuchacie na antenie Radia Meteor Viva La Vida od Coldplay.

0: nas.
1: Piłkarskich emocji ciąg dalszy, no bo tutaj dobre wiadomości mamy też przede wszystkim z poznańskiego tutaj lokalnego naszego podwórka, mimo wszystko, że stało się to wczoraj w Radomiu, tak Lech Poznań oficjalnie został mistrzem Polski.
2: Feta była dość huczna o poranku. Piłkarzy, którzy przyjechali na stadion w bardzo gromkich oklaskach oraz aplausie powitali kibice pomimo bardzo porannej pory, bo dopiero był brzask, dopiero wschodziło słońce, ale jednak nie zmieniło to faktu tego, że naprawdę tłumy się zjawiły i myślę, że feta będzie jeszcze długo trwała.
1: Tak, jeszcze na pewno długo będziemy świętować, bo jest to powtórzone mistrzostwo z zeszłego roku, co nie zdarza się często, więc gratulujemy.

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncercie.
5: Radio Meteor. Kto późno wstaje?
6: Kto późno wstaje, ten kończy audycję o 13, dlatego my musimy się powoli żegnać, ale najpierw zapowiemy wam, co jeszcze was czeka w dzisiejszej ramówce Radio Meteor.
7: Tak, o 14 da się usłyszeć, czyli gaść utworów, który przesyłali nasi słuchacze, kochani, więc możecie sobie trochę tutaj dobrej muzy posłuchać. I od 16 strefa Herosów, tutaj ja z Martą Grabowską sobie porozmawiamy trochę o najgorszych złoczyńcach.
6: Dalej o 17 Tea Time Julii Hasiuk, a o 18 Planeta Sportu.
7: Potem o 19 Meteor Exe i o 20 magazyn muzyczny.
6: A o 21 zapraszam do Finlandii w liniach lotniczych Meteor. Dziękujemy bardzo, że byliście z wami. Dzisiaj Kto późno wstaje prowadziły dla was
7: Alicja Ryklewicz
6: oraz Julia Cicha. Do usłyszenia już za tydzień.

0: późno wstaję.
1: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
2: Krążki, które zdobyły nasze serca. Najważniejsze wydania z ostatnich 3 miesięcy. Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

plays disaster films inside an empty home.

emocje. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane

0: przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Najlepsze albumy kwartału. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Twoja muzyka. Nasza antena. Daj się usłyszeć.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
5: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje to,

0: Toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacper.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski, co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Równo godzina 16 na naszych zegarkach. Mamy co drugi poniedziałek, bo co drugi poniedziałek jest strefa herosów, które prowadzą niezmiennie
3: Marta Grabowska
2: i Alicja Rychlewicz, więc zapraszamy was dzisiaj na taki przekrój trochę super złoczyńców. Będziemy sobie tutaj rozmawiać o najgorszych z najgorszych, ale nie pod tym względem, o tych najbardziej po prostu, których musimy się najbardziej bać, którzy wprawiają nas w takie osłupienie, w ten strach, tylko będziemy mówić o takich, którzy bardziej wywołują uśmiech na twarzy.
3: Zdecydowanie dużo uśmiechu, będzie dużo ciekawych złoczyńców. A to wszystko zaraz po piosence.

0: nieskończoność nam się tutaj będzie ładnie łączyć z tym, z postacią, o której będziemy mówić za chwilę, ale tutaj wspominamy, że Jan Salomon nas tutaj pięknie realizuje, dba o to, żeby nas było słychać, o to, żeby było słychać piękne piano mętle.
1: A, to jest mój ulubiony podkład. Naprawdę, od kiedy poleciał na audycji o The Boys, ja jestem w nim zakochana, ale to teraz czas, no nie na The Boys, nie na jakiś tam Homelandera, nie. Przechodzimy do najgorszych z najgorszych super złoczyńców i czas na mojego faworyta, jednego z wielu faworytów, człowieka, który mnie zainspirował do tego tematu. Człowiek kalendarz.
0: No dzisiaj mamy 18 maja, nie wiem, czy by człowiek kalendarz jakoś ciekawie by to powiązał, bo ważną celą tej postaci jest to, że swoje czyny, swoje zbrodnie powiązuje z datami w kalendarzu i konkretnymi świętami i tak dalej. No dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzeów, prawda?
1: No to jakaś zbrodnia w muzeum.
0: Więc mógłby zrobić...
1: Jakiś kradzież jakiegoś dzieła sztuki, Mona Lisa 2.3.0.
0: Myślę, że na to by jak najbardziej wpadli pisarze, jeśli chodzi o małą historyczną notkę, no to jest to postać już dosyć dużym stażem na naszym tutaj komiksowym poletku, bo 1958 premiera.
1: Długo.
0: Wrzesień.
1: W ogóle robiąc research do tej audycji, dowiedziałam się, że on został przedstawiony w Suicide Squad Shona Gunna i ja tego kompletnie nie pamiętam.
0: On był pewno w jakimś z tyłu w więzieniu, prawda?
1: Pewnie tak, ale ten film to powinien być osobna audycja o tym, dlaczego Suicide Squad jest zły.
0: Dokładnie tak. Oprócz tego, no to warto zaznaczyć, że stworzone przez Billa Fingera i Sheldona Moldoffa, więc taka postać, która ma bardzo fajny motyw i zaczynała przede wszystkim, jest to postać, która zaczynała bardzo mocno jako żart, no bo trzeba sobie zaznaczyć, że jeśli chodzi o te takie ery komiksów starsze, jeszcze lata 50., 60., to duża część złoczyńców była tam robiona wtedy dla żartów. Tak, komiksy były bardzo rozrywkowe, były śmieszkowe, nie było takiego dramatyzmu. Ten dramatyzm wszedł dopiero w tak około latach 80., więc taki człowiek kalendarz był rzeczywiście trochę dzieckiem swoich czasów, ale udało mu się zyskać niemałą przemianę, bo on właśnie z tego takiego żartu powoli stawał się coraz taką poważniejszą. No i na przykład jeśli mówimy o, nie wiem, o człowieku kalendarzu z gier, czy z gier, znaczy tam bardziej ma wspominkę w serii Arkham, czy ogólnie właśnie w tych takich nowszych mediach, no to zyskuje on trochę inne dno.
1: No chyba jego najlepszy obraz jest w Batman The Long Halloween, gdzie on jest trochę jak Hannibal Lecter.
0: Tak, on jest w ogóle świetną postacią do zrobienia wątku kryminalnego. Tak, to jest coś takiego, że Batman jest detektywem, więc wiadomo, że on rozwiązuje zagadki, rozwiązuje sprawy. No i człowiek kalendarz, mimo tego, że był wiadomo, żartem, no bo robi jakieś zbrodnie w konkretne święta. Tak rzeczywiście, jeśli chodzi o takie szukanie jego po prostu poszlak i szukanie złoczyńcy, szukanie tego zbrodniarza, no to on zyskuje przede wszystkim trochę więcej charakteru w tym wszystkim.
1: Ale nie jest to jedyny z super złoczyńców, który ma w sobie trochę żartu i powstał dla żartu, ale o tym zaraz po druha we mnie masz.

0: Drucha we mnie masz, Stanisław Sojka, a czy drucha można mieć w człowieku azbeście?
1: No, może mogłabym się tu kłócić, czy można mieć drucha w człowieku azbeście, ale rzeczywiście istnieje taki przeciwnik w uniwersum Marvela, a dokładnie jest to antagonista Człowieka Pochodni.
0: Czyli Fantastyczna Czwórka.
1: Tak, jakby bardzo mnie zszokowało to, że on jest konkretnie antagonistą Człowieka Pochodni, nie Fantastycznej Czwórki, Człowieka Pochodni.
0: Ale fun faktem jest to, że to nie jest jedyny złoczyńca, który nienawidzi Człowieka Pochodni.
1: Kto jest?
0: I jeszcze jest związany z azbestem.
1: A no tak, mówimy o innej postaci, która nazywa się Asbestos Lady i jest właśnie, nie jest powiązana z Człowiekiem Azbestem.
0: Nie.
1: Poza tym, że noszą podobną nazwę.
0: A podobne też ma nazwisko do Daredevila, no bo Victoria Murdock,
1: więc tak. Jeśli chodzi o samego Człowieka Azbesta, jest to Orson Kaslow, którego historia jest taka, że jest oczywiście genialnym naukowcem, jak większość naszych superzłoczyńców musi być jakimś genialnym naukowcem. Który, wiadomo, w chemii wybitny, jednak nie udało mu się zdobyć wystarczającej ilości pieniędzy na to, żeby sfinansować swoją pracę i obrócił się właśnie w kierunku zbrodni, w kierunku tutaj próby włamania się, która się nie udała, więc stwierdził, no to muszę pokonać Człowieka Pochodni i wtedy zyskam ten taki szacunek w tym półświatku i ludzie mnie docenią. No się nie udało, Człowiek Pochodni go bardzo szybko pokonał i próbował dalej, ale tam potem były pewne inne rzeczy, których już nie chcemy spoilerować. Jak ktoś chce sobie poczytać, to warto się nad tą postacią zastanowić. Jest to postać dosyć z wiekiem, no już trochę z nami jest, od 1963, dokładnie w Strange Tales miał swoją premierę i stworzony jest przez Stana Lee i Dicka Ayersa.
0: O, to ciekawe. Ciekawe jest też to, że on posiada kuloodporną azbestową tarczę. I zbroję,
1: tak. No i jego wyposażenie jest jeszcze coś jakby po prostu zbiornik na powietrze, bo no, taka ciekawostka, jego największą słabością jest to, że z powodu zbyt długiego kontaktu z azbestem, niestety, ale no ma raka, więc jest chory na nowotwór i musi przez to nosić zbiornik na powietrze.
0: Pamiętajcie, drodzy słuchacze, azbest nie jest dla was dobry.
1: Nie warto nosić zbroję z azbestu, bo może się okazać, że będzie z tym ciężko.
0: Ale podobnie Victoria Murdock też znana, bardzo podobna jest do Człowieka Azbesta, jest azbestowa pani, azbestowa kobieta, Asbestos Lady, bo ona podobnie też była utalentowaną naukowczynią.
1: Była utalentowaną naukowczynią, jeśli chodzi o jej wyposażenie, to jest trochę lepiej, bo ma ognioodporny kostium, też
0: z azbestu.
1: Też z azbestu, ale jest ognioodporny, ale do tego nosi jeszcze bronię, nosi przede wszystkim pistolety i nosi...
0: Miotacz ognia.
1: Więc no to już to mamy upgrade po prostu.
0: Azbestowe duo.
1: A jest starsza, bo jest od 47. Także przeciwniczka Człowieka Pochodni.
0: Mam nadzieję, że w jakimś zagmatwanym uniwersum kiedyś jeszcze zobaczymy Człowieka Azbesta i Asbestos Lady razem, walczącą przeciwko ludzkiej pochodni.
1: Ale zobacz, jaki to mógł być dobry romkom.
0: No, połączył ich azbest. Azbestowa miłość.
1: Połączył ich azbest. No, my oczywiście nie radzimy łączyć się z azbestem, to nie jest dobre, więc pamiętajmy o tym na antenie Radia Meteor, ale poczekajmy, może kiedyś się jeszcze doczekamy ich w trochę innym wydaniu niż tym komiksowym, a teraz czas na Tasty Sabrina Carpenter.

0: Sabrina spróbowała kolegi, a my spróbujemy porozmawiać o człowieku, który walczy z sosami.
1: Condiment King. Condiment King, czyli no tu mamy jednak do czynienia z prawdziwym takim żartobliwym po prostu wylenem, nie takim, gdzie żart obrócił się w coś poważniejszego, jak w przypadku Człowieka Kalendarza. No tutaj zostajemy w tej sferze komicznej do końca, bo jest to po prostu jeden wielki żart, ta postać. Postać, która nie premierowała w komiksach, postać, która swoją premierę miała w serialu Batman The Animated Series.
0: I jednym z lepszych serialów animowanych i lepszym serialów Batmana, więc...
1: Tak, no ogólnie ten serial nam przyniósł bardzo dużo, bo przyniósł nam też między innymi Harley Quinn, więc tak. jest w tym coś takiego magicznego, że Batman The Animated Series po prostu zrodziło nam wiele różnych postaci, które potem z nami zostały, bo jeśli chodzi o samego Condiment King, no to jest on przede wszystkim parodią trochę tej takiej kampowości lat 60-tych, 50-tych w tym superbohaterskim wydaniu, między innymi w tym serialu z Adamem Westem, Batmanowskim z lat 60. były tam różne pany związane z sosami, ketchupami i tak dalej, i on jest trochę taką odpowiedzią na to, ale no jeśli chodzi o jakie moce ma.
0: No jego mocą jest to, że używa właśnie tych różnych sosów, condiments z języka angielskiego, które potrafią wprowadzić człowieka w szok anafilaktyczny, czyli jak ktoś ma jakąś reakcję alergiczną, no to na przykład jeżeli ktoś kiedyś zjadł orzeszki, a nie powinien, to mniej więcej tak się czuje. I tak samo on nałoży tobie keczupu i no możesz mieć problemy z oddychaniem, problemy z sercem, śmierć.
1: No to jest bardzo niebezpieczna broń, tak? Pojawił się w odcinku Make Them Love dokładnie i tam poznajemy go właśnie jak robi takie trochę pany sosowe. Wobec Batmana. Okazuje się nim być jakby samym złoczyńcą, bo wiadomo, jest zamaskowany na początku i nie znamy jego tożsamości. Okazuje się być komik stand-upowy Buddy Standler, który był brainwashed, czyli...
0: Został mózg wyprany przez Jokera.
1: Tak, okej, dziękuję. Właśnie tego mi brakowało, że mózg został wyprany przez Jokera, przez co obrócił się przeciwko naszemu mrocznemu rycerzowi.
0: I w komiksach w ogóle został nowe alter ego, bo nazywa się Mitchell Mayo, więc też tak trochę śmiesznie, majonez.
1: No jeśli też warto wspomnieć, że oprócz komiksów, oprócz oczywiście serialu, no to pojawił się m.in. w filmie The Lego Batman Movie. Też trochę jako żart, ale był tam na chwilę. No i oczywiście pojawił się też w Young Justice, znaczy pojawił się, był wspomniany, czy na przykład w serialu Harley Quinn.
0: To prawda, do serialu Harley Quinn jeszcze wrócimy dzisiaj na pewno, ale bym chciała powiedzieć o jednej z jego mocy, jakim jest pakietka taka mała z ostrym sosem, której używa w bliskim kombacie, w bliskiej walce, żeby unieszkodliwić przeciwnika. I moim zdaniem to jest coś dla ludzi, którzy nie mają tolerancji do ostrego jedzenia.
1: Ja myślę, że na co komu batarangi, jak możesz mieć paczki, możesz mieć po prostu torebeczki z tym sosem.
0: Dosłownie trochę tabasko na oczy i już przeciwnik leży.
1: I Batman się powinien od niego uczyć.
0: To prawda.
1: I ma na to okazję, bo mam wrażenie, że będziemy tego bohatera jeszcze widzieć. Stawiam, że się pojawi w nowej grze Lego z uniwersum Batmana, która ma w ogóle premierę w tym tygodniu.
0: W tym tygodniu.
1: Więc też stawiam, że no będziemy go widzieć, bo się pojawiał też w poprzednich grach Lego. Co jeszcze można wspomnieć o nim, że Batman kiedyś sam określił go, uwaga, panem musztardą. Nie ma jak widać szacunku do jego oryginalnej nazwy Condiment King,
0: Ale z ciekawych rzeczy, które można powiedzieć i powiązać z Batmanem, jest to, że jest to ulubiony przeciwnik Roberta Pattinsona, który wciela się w Batmana.
1: O tak, czyżbyśmy mogli spodziewać Condiment King Batman 2?
0: Batman 3. Myślę, że to będzie na Batman 3.
1: Jak najbardziej musimy w takim razie czekać. Niech Matt Reeves pisze ten scenariusz bardzo szybko, bo czeka nas, jak widać, piękna i przede wszystkim smaczna uczta.
2: Radio Meteor.

0: To był Alive od Pearl Jam, a my teraz przechodzimy do kolejnego super złoczyńcy. Tym razem przenosimy się do lat 60. i do utworzonego, wspaniałego, oczywiście w cudzysłowie, bohatera, antybohatera.
1: Antybohatera, no mówimy tutaj o postaci, która się nazywa Ek Fu. I w skrócie, oryginalny Ek Fu to był były agent komunistów chińskiego pochodzenia, który wygląda jak jedno wielkie jajo.
0: Czyli idealnie po tym opisie można stwierdzić, w jakich latach został stworzony.
1: Tak, no my tu mamy do czynienia z rokiem dokładnie 65 i premierował jako antagonista Wonder Woman. Więc jesteśmy tutaj w poletku DC, stworzony przez Roberta Kanigera i Rosa Andrew. No i sam Ek Fu, jeśli chodzi o jego, poza oczywiście to, że jest to komunistyczne jajko z chińskiego pochodzenia, które jest oczywiście żółte, co obecnie jest bardzo mocno kontrowersyjne i nie przeszłoby przez żadną publikację i myślę, że DC sobie jak najbardziej zdaje z tego sprawę, że jeśli chciałoby kiedykolwiek wrócić do tej postaci, to, no to nie ma opcji, ale na to, jak ta postać jest dosyć absurdalna, to sprawił niemałe problemy, bo udało mu się nawet zabić Wonder Woman i Steve'a Trevora i Hipolita musiała zbierać ich szczątki i ich ożywiać w laboratorium. I nie żartuję, tak to było.
0: Ale nie jest to jedyna jego odsłona.
1: Nie jest to jedynego od słowa, bo no, premierował w Wonder Woman dokładnie 157 i w tym samym numerze również zginął.
0: Ale później powrócił.
1: Ale powrócił, a powrócił bardziej w roli jego przodku, znaczy tej Boże,
0: następców.
1: Otóż następną iteracją jest Ek Fu the Fifth, czyli mamy Ek Fu piąty. No i znowu staje właśnie na drodze Wonder Woman.
0: A z takich ciekawszych i już trochę mniej o podłożu rasistowskim bohaterów, można stwierdzić, że w 2011 roku pojawił się on na kanwaje Harley Quinn, komiksu Harley Quinn, dokładnie numeru drugiego w grudniu 2014 roku, już jako postać Edgar Fullerton Young, który jest jajkiem, już nie jest żółtym jajkiem, już nie jest komunistycznym jajkiem, ale jest przyjacielem Harley, ale przez to, że jest jajkiem, no to nie może chodzić, więc buduje sobie mechaniczne stroje, dzięki którym może się poruszać.
1: Tak, i nasz tutaj genialny jajko, jak widać, zyskuje po prostu kolejny ten. No tutaj iteracji było dużo, bo mieliśmy też przede wszystkim, jak ktoś zna historię komiksów DC, no to tam były kryzys na nieskończonych ziemiach i teoretycznie pojawiał się na przestrzeni tych ostatnich, o mój Boże, 70 lat, coś prawie już 70 lat, dosyć często i nie jest to postać, która totalnie by zniknęła, co jest dla mnie zaskakujące, patrząc na to, jak absurdalny to jest koncept i przede wszystkim jak kontrowersyjny jest to koncept, ale możemy go nawet zobaczyć w no, niedawnym Creature Commandos, pojawia się tam tak po prostu, znaczy w tle, jako jedna z postaci. Oprócz tego pojawił się w kilku grach, między innymi w LEGO DC Super Villains, jako postać, którą można grać. No i przez chwilę pojawia się na przykład w Batman The Brave and the Bold, jeśli chodzi o telewizję.
0: Tak, więc no jednak nawet jajko może być złoczyńcą.
1: Nawet jajko może być złoczyńcą.
0: Ale DC naprawdę ma coś w sobie, jeśli chodzi o takich śmiesznych złoczyńców.
1: Znaczy, mnie najbardziej zastanawia, jakie są jego supermoce, bo nie udało nam się tego znaleźć.
0: To prawda.
1: Bo on po prostu potrafi schwytać ludzi i jak widać ich zabić bardzo łatwo, a Wonder Woman nie jest łatwo zabić, więc musimy sięgnąć do tych komiksów z lat 60., żeby się dowiedzieć o nim więcej.
0: Ale może to w jakiejś wolnej chwili. A teraz czas na piosenkę.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia.
2: Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Złe nawyki mają złoczyńcy.
1: Złe nawyki mają złoczyńcy. Jakby, muszę dać kontekst. Wiemy, że oczywiście najbardziej jakby królem bycia edgy w komiksach zostanie Garth Ennis jako twórca.
0: Jako twórca.
1: Ale mamy postać, która może rywalizować, a mianowicie najbardziej edgy postacią.
0: Jest nią Lord Death Man.
1: Znany także jako Death Man.
0: I jakby ja bym chciała mieć taką nazwę użytkownika gdzieś na jakichś mediach społecznościowych w wieku 13 lat.
1: Coś, co by jakiś 13-latek sobie ustawił właśnie, nie wiem, zakładając konto w Fortnite. Ale jeśli chodzi o samego Lorda Deathmana, no to wywodzi się także z DC, tak zostajemy trochę
0: DC. I nawet zostajemy w Gotham City na chwilę.
1: Nawet zostajemy w Gotham City.
0: Wracamy znowu.
1: I tutaj mamy złoczyńcę, którego, nie wiem, czy powiedziałabym, że mocą, ale główną umiejętnością jest to, że po prostu jest mega dobry w jodze.
0: Jest tak dobry w jodze, że potrafi wejść w stan, w którym jest na graniczu życia i śmierci i udaje własną śmierć.
1: Tak, i to jest jego... I tak opanował tę technikę dobrze, że potrafi się potem jakby, że wytworzyła mu się regeneracja.
0: Dosłownie.
1: Więc tak, mówimy o postaci, która jak widać ma niesamowicie dobry, mocnego skilla w, nie wiem, w jodze, no to będzie jakiś, nie wiem, stojący żuraw?
0: A może pies z głową w dół?
1: Może pies z głową
0: Czasami
1: w dół.
0: Jak człowiek długo siedzi w psie z głową w dół, to ta krew spływa.
1: Ja się nie znam tak dobrze na tych pozach jogowych, więc to by musiał jakiś jogmistrz mnie pouczyć, ale kto wie, może jakiś jogmistrz się znajdzie i znajdzie w tym inspirację. Oczywiście nie do siania zniszczenia, tak nie, jak nie. Lord Deathman, ale do bycia po prostu jakimś lepszą wersją samego siebie. Tego liczymy. Mówię też o postaci, która premierowała w Batman Vol. 1, dokładnie numer 180 w 1966 roku.
0: Więc nie jest to świeżynka.
1: Jest to aż taka świeżynka, no...
0: Podobno ma na imię Larry tak w ogóle.
1: Podobno, bo to się zmieniało oczywiście.
0: To się zmieniało.
1: Jeśli chodzi o jego chyba ten taki oryginał, no to był on japońskim takim kryminalistą.
0: Nie wyobrażam sobie żadnego bossa jakuzy, który nazywałby się Larry.
1: Larry, no dlatego musi być Deathman, tak?
0: Tak.
1: Jak ci się pojawi Deathman po prostu w masce, on w tym przypadku ma jednak czaszkę, no ale przychodzi ci po prostu Deathman, który wiesz, ubrany jak szkielet i wierzy, że walczył z Robinem i z Batmanem, bo to było tak, że ogólnie walczył z Robinem i Batmanem i przegrał i stwierdził, że w takim razie wybije wszystkich superbohaterów w Japonii i przejmie władzę.
0: No, kopium tutaj weszło mocno.
1: Tak.
0: Ale warto podkreślić, że ta jego czaszka to był strój, a teraz przywarł, aż złączył się z jego ciałem i on po prostu jest szkieletem.
1: Po prostu jest szkieletem, tak. A jeśli chodzi o inne media, to pojawił się w odcinku właśnie Batman The Brave and the Bold. Dokładnie Batmite Presents Batman Strangest Cases. No, jest to jedna z takich dziwniejszych, myślę, spraw, jeśli chodzi o Lorda Deathmana. No i coś jeszcze? A można wspomnieć, że jest wielkim fanem Pokemonów.
0: O, no to ta Japonia.
1: Tak. Wspomina, że jest w stanie wymienić nazwę każdego Pokemona i jego wyeluowaną formę.
0: No i gdzie on był na Meteor Campus Clash, który się odbył w ten weekend?
1: No właśnie, na turnieju Pokemonów. Musi nadrobić. My z chęcią przyjmiemy Lorda Deathmana do turnieju. Ja myślę, że jak jeszcze potem strzeli jakąś... Ale zobacz, jaki byłby dobry. Udawałby śmierć Pokemona, a tak naprawdę wraca do gry.
0: Mam nadzieję, że jacyś znawcy Pokemonów nam powiedzą później po audycji, że istnieje taka możliwość w Pokemon Champions.
1: Tak. I wychodzi nam tutaj taki jeden wniosek, że trzeba uważać na tych, co trenują jogę, bo jak widać, mogą stać się oni bardzo niebezpieczni.

0: To było Genius of Love, Tom Tom Club, a my wracamy do genialnych super złoczyńców.
1: No tutaj przechodzimy w końcu do Marvela. Mieliśmy tak duży strik, jeśli chodzi o postacie z uniwersum DC, a tutaj wracamy do Marvela, wracamy do... przechodzimy do postaci Spidermana,

0: pracował, się na niego zawaliła, no i zamiast po prostu go zgnieść, to połączył się z tą ścianą i stał się po prostu żyjącą ścianą, która zaczęła siać po prostu zamieszanie w Nowym Jorku i wpadł nawet na taką grę New York Mets, gdzie, a przy okazji był też Spider-Man, bo miał sobie dzień wolny, se poszedł na mecz, no i zaczęli tam swoją walkę, niestety nasz The Wall, nasza ściana przypadkiem zabiła jednego z sędziów. Ten sędzia się potem ożywił.
1: Dobrze dla niego. Może ćwiczył jogę, ja uważam, że ćwiczył jogę.
0: Wkurzony na to, co się dzieje, powiedział, że nie gracze, jakby ludzie, którzy nie grają tutaj w meczu, nie mogą być teraz na boisku, więc wyprosił po prostu te Wally Spidermana z boiska i oni stwierdzili, że po prostu pójdą do pobliskiego parku i sobie pogadają.
1: No i Spider-Man, mimo że jest tutaj antagonistą ściany, to jako jedyny potrafi do niego jakoś ludzko przemówić i porozmawiać o tej sytuacji.
0: Tak, no tutaj mamy do czynienia z tym takim typowym Spider-Manem, który ma dużo empatii nawet wobec swoich złoczyńców i stara się przede wszystkim polepszyć ich sytuację. No tutaj mamy do czynienia po prostu ze studentem, którego trafił się nieszczęśliwy wypadek, no i sprawił, że no stał się ścianą. No myślę, że nikt z nas nie byłby zadowolony, gdyby nagle stalibyśmy się ścianami. Ale jeśli chodzi o jego moce, no to mamy oczywiście nadludzką siłę, nadludzką wytrzymałość, nadludzką, o dziwo, szybkość.
1: Jak na ścianę?
0: Jak na ścianę, to wow. Chociaż jest tutaj podane, że może biec szybciej niż zwykła ściana, więc...
1: No to zdecydowanie szybciej niż zero, to jest już coś.
0: To jest już coś, więc to bym brała z małym takim troszkę dystansem. No i oprócz tego może ma wpisane mind control, w sensie ma władzę nad umysłami, dlatego że może wpływać na ludzi, bo udało mu się wpłynąć na sędziów na tym meczu.
1: Ciekawe, chciałabym zobaczyć, jak ściana w prawdziwym życiu wpływa. Ale to jest takie trochę takie simsowe zachowanie, że wchodzisz do pokoju, patrzysz na ścianę i ściana ci mówi: nie będziesz się teraz uczyć, czas pograć.
0: Dokładnie. Oprócz tego możemy jeszcze powiedzieć, no, że tak, że udało mu się porozmawiać z Spider-Manem, zostawić całkowicie ślady zbrodni. Ten taką ścieżkę zła. Niestety nie jest to postać, która się pojawia potem gdziekolwiek indziej.
1: A, przepraszam bardzo, ma swoją jakąś niewielką, pojawia się w niewielki sposób w Marvel Strike Force.
0: Okej, dobra, wybaczam.
1: Jest to gra dosyć martwa, ale jest.
0: Ale jest, to dobra, to coś mamy. Jakby ja liczę, że to ja uważam, że koncept jest bardzo fajny i ja bym zdecydowanie jeszcze wykorzystała go.
1: Myślę, że ściana mogłaby powrócić, ale nie jest to jedyny bohater z uniwersum Spidermana, który jest z tych takich, z kategorii tych śmiesznych.
0: A tak, ale po tym już po piosence.
2: Radio Meteor.

0: komu byłoby żal człowieka ściany? Spider-Manowi. Spider-Man będzie miał też współczucie i empatię do kolejnego złoczyńcy, który nazywa się Wielkie Koło.
1: Big Wheel. Jackson Wheely, tak, czyli skorumpowany biznesmen, który sobie zabierał pieniądze ze swojej firmy, który zatrudnił sobie takiego pewnego też złoczyńcę Rocket Racera, żeby ukradł takie dokumenty, które go oczerniały. Racer stwierdził, okej, zgodził się, dostarczył trochę, ale zostawił sobie najważniejszy dokument, no bo chciał trochę więcej kasy, stwierdził, tego ci nie dam, dawaj dodatkowe 10 tysięcy, albo odda władzom właśnie ten najgorszy z dokumentów. No i biedny Willy poczuł się oszukany i stwierdził, że trochę to już koniec, bo tutaj bardzo mroczny wątek, ale ostatecznie uratował go sam właśnie Rocket Racer i stwierdził, że póki mu nie zapłaci, to on cały czas będzie po prostu go nachodził i mu nie da spokoju, ale wpadł nasz Willy na pomysł, że zatrudni sobie Tinkerera do stworzenia mu właśnie wielkiego koła, za którego pomocą w końcu pokona Racera i nie będzie musiał mu płacić.
0: No i podczas walki z Racerem, jakoś tak sprawy się potoczyły, że Spider-Man się pojawił, chciał rozwiązać ten konflikt, no i Racerowi, Boże, nie Racerowi, ale Williamu Wielkiemu Kołu się to nie spodobało, no i tak się już zadziało, że tutaj Spider-Man też trochę został się tutaj, niezbyt przyjazny dla Wielkiego Koła.
1: Tak, mówimy o postaci, która debiutowała w 78 roku, więc też nie taki stary jak reszta, jest troszkę młodszy, ale też trochę się potem w tych komiksach pojawiał, więc jest to taki powracający super złoczyńca.
0: Jest to koncept po prostu jak w domu ludzie mają chomiki, chomik biega w kółku albo kot biega w kółku, to zróbmy tak, żeby człowiek biegał w kółku.
1: Tak, może być taki trochę człowiek komik. Jego ogólnie słabością jest to, że nosi okulary.
0: No, jako osoba, która nosi okulary, uważam, że jest to trochę słabość.
1: Tu chyba konkretnie właśnie chodzi o to, że on musi nosić gogle w tym swoim kole, które mogą się wkręcić w to duże koło.
0: Tinkerer jakoś, nie przemyślał tego wszystkiego.
1: Trzeba zrobić upgrade.
0: No i co? Nie pozostało nam też biegać trochę w takim kółku.
1: Trochę w takim kółku. Jeszcze możemy na koniec wam wspomnieć o jeszcze jednej postaci, jakim jest Goat-Faced Girl.
0: Dziewczyna o twarzy kozy.
1: Tak, dziewczyna o twarzy kozy, która jest po prostu dziewczyną o twarzy kozy, ale ma ciekawą supermoc, bo może wyłączać trochę moce po prostu pobliskich superbohaterów, więc nie udało jej się ograniczyć moce Rogue, która wysysa innych moce, więc miała tutaj związek z Red Skullem, Red Skullskim S-Men.
0: Czyli takim przeciwieństwem X-Menów.
1: Tylko z nazistami w roli głównej. Trochę się właśnie napatoczyła tym superbohaterom, ale dużo niej nie ma, ale warto wspomnieć, bo nie mieliśmy tutaj bardzo dużo kobiet w tym naszym zestawieniu. Więc
0: mieliśmy tylko i wyłącznie Goat-Faced Girl i panią Asbest.
1: Tak, ale warto też zaznaczyć, że została zabita ostatecznie przez Magneto.
0: Ale może w następnej części Strefy Herosów poświęconej najgorszym z najgorszych pojawi się więcej kobiet.
1: Może się pojawi więcej kobiet, na to liczmy, bo myślę, że koncept wam się mógł, słuchacze, jak najbardziej spodobać, bo to udało nam się wybrać dużo takich trochę już bardziej znanych, to taki Condiment King się jednak pojawia już dosyć często.
0: Bo człowiek kalendarz.
1: Ale myślę, że taki człowiek ściana mógł was zaskoczyć, czy taki, nie wiem, człowiek Lord Deathman jako Edgelord, więc myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo postaci, którymi możemy się z wami podzielić.
0: Zdecydowanie możemy zdradzić, że na naszym pliczku, który mamy zrobiony, na którym jest research, jest jeszcze wiele postaci.
1: Tak, więc jak najbardziej możecie oczekiwać następnej części właśnie tego tematu w Strefie Herosów, ale na dzisiaj to już by było od nas tyle. Za audycję dziękuję wam.
0: Marta Krawowska.
1: I Alicja Rychlewicz. Realizował nas Jan Salamon, więc dziękujemy bardzo i zapraszamy na Tea Time Julii Hasiuk, które już o 17 w Radiu Meteor.
0: Czas na ploteczki.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
8: Tea time.
9: No cześć kochani, witajcie, wybiła 17.00, a to oznacza, że pora na tea time. Klasycznie, wasza ulubiona plotkara Jula Hasiuk melduje się dzisiaj na służbie, żeby wylać wam nieco pysznej, soczystej, mega gorącej herbatki. Dzisiaj pogadamy sobie o modzie, będzie nieco o Met Gali, ale oczywiście sprzedam wam też troszeczkę ploteczek ze świata Hollywood, ze świata celebrytów. Realizuje nas dzisiaj Jan Salomon, za co bardzo dziękuję. Dzisiaj będziemy we dwójkę sobie plotkować i opowiadać wam o tym, co ciekawego się dzieje w tym naszym Hollywood, naszym amerykańskim świecie, bo przecież o tym zawsze mówimy. A kochani, klasycznie, jak to na początku Tea Time bywa, przedstawię wam piosenkę, która za mną aktualnie chodzi i nie daje mi spokoju. A jest to Dirty Diana od Michaela Jacksona. Akurat tematycznie, bo zaczęła się premiera biografii filmowej Michaela Jacksona. Nie oglądałam. Jeżeli wy oglądaliście, to koniecznie dajcie znać, czy jest to coś, co warto zobaczyć, czy może jednak jest to kolejna biografia, która jest trochę taka... Nie oddaję. No, dajcie znać, ja będę czekać oczywiście na wasze jakieś opinie na ten temat, a dzisiaj troszeczkę wdrożymy się tak szybciutko w tą piosenkę, jaka jest jej geneza i jaka jest jej historia, więc kochani, cofamy się w sumie do 87, ale musimy też na chwilkę zahaczyć o 1982 oczywiście. Po sukcesie Krążka, jakim był Thriller dla Michaela Jacksona i właśnie on wtedy wyszedł w tym 82, to 5 lat Michaelowi zajęło, zanim wyszedł kolejny jego album studyjny i był to album Bad. I on właśnie wyszedł w tym 1987 i znajdowało się na nim bardzo wiele piosenek, ale aż pięć z nich zdobyło pierwsze miejsce na całym świecie, jeżeli chodzi o najlepsze piosenki. W tym właśnie była to Dirty Diana. Ogólnie nic dziwnego, że ta piosenka stała się taką legendą, bo pracował przy niej sam Quincy Jones, który też już wcześniej pracował z Michaelem Jacksonem, no więc to jest takie duo, które w tamtych czasach, jeżeli się połączyli, to tworzyli po prostu ponadczasowe bangery. Ale tak, generalnie jest bardzo dużo spekulacji aż do tej pory, jeżeli chodzi o to, o czym dokładnie jest ta nasza cała Dirty Diana. Bardzo dużo osób myślało, że może chodzi o księżnę Dianę. No nie. Michael wiele razy zaznaczał, że nie chodzi o księżniczkę Dianę. Nawet teraz, kiedy występował przed nią, to powiedział, że nie chce występować z tą piosenką przed nią, bo uznał, że to jest bardzo niekulturalne, a się okazało, że dla księżnej, no ta piosenka była jej właśnie ulubioną. Kolejna plotka, jaka jest, to, że ta piosenka jest o Dianie Ross, z którą Michael Jackson miał dość bardzo taką bliską relację. Ona go poznała, jak miał 9 lat i była taką jego mentorką, ale bardzo dużo osób myślało, czy to nie jest tylko mentoring i będzie taką przysłowiową matczyną postacią kobiecą, tylko też może, no, może to był jakiś romans albo coś takiego. Oczywiście Diana jest była znacznie starsza niż Michael, więc tutaj było troszeczkę spekulacji do tego, jak bardzo moralna była ta ich relacja, ale jak sam Michael zaznaczał wcześniej, aczkolwiek wiecie, to co mówi celebryta, znaczy nawet nie celebryta tutaj, to co mówi ikona, a jaka jest rzeczywistość, to też mogą być dwie różne rzeczy, ale w każdym razie Michael tłumaczył, że Dirty Diana to jest głównie piosenka raczej o zjawisku, jakim są groupies, więc tak, żeby wam troszeczkę wytłumaczyć, jeżeli nie wiecie, czym jest to zjawisko, no to są to takie grupy fanek, które chodzą na backstage do różnych artystów, żeby ich poznać bardzo, bardzo bliżej i jeżdżą za nimi i mają obsesję na ich punkcie i zrobiłyby dla nich wszystko. No i właśnie o tym śpiewa Michael na tym krążku, tam jeżeli wdrożycie się w ten tekst, zobaczycie tłumaczenie, no to jest to tam dość bezpośrednio wskazane, co ta Dirty Diana, jaki ma pomysł, co ona robi z tym artystą właśnie, którym śpiewa Michael. I no, po prostu radzę wam po prostu odpalić tekst, kiedy będzie teraz ta piosenka lecieć na antenie Radia Meteor i sami zobaczycie, jaki tu był dokładnie pomysł tego wszystkiego. No więc kochani, ja was teraz już mogę tylko i wyłącznie zostawić z tą niesamowitą piosenką. Dla was teraz na antenie Michael Jackson, Dirty Diana.

nadzieję, że właśnie ten utwór troszeczkę was tak wprawił w taki mudzik intensywny, bo zaczynamy intensywny temat, a mianowicie oczywiście Met Gala. Jeżeli słuchacie Tea Time już od wielu miesięcy, to może byliście przy tym, jak już rok temu robiłam wam takie podsumowanie Met Gali 2025, ale jak wszyscy wiemy, lata mijają i lata się zmieniają. Już nie mamy 25, mamy 2026, a to oczywiście oznacza, że była nowa Met Gala. Wow, 2 plus 2 równa się 4, no kto by pomyślał. Ale tak, żeby tak was wprowadzić w ten temat, tak samo jak zrobiłam to rok temu, to opowiem wam jeszcze oczywiście o genezie Met Gali, jak ona się w ogóle zaczęła, jaka jest jej historia i jak się zmieniała przez lata, bo myślę, że to jest ważne, jeżeli nie jesteście jakimiś modowymi freakami, że tak to nazwę. No ale tak, Met Gala to musimy się cofnąć do 1948 roku, ponieważ za sprawą Eleonory Lambert, czyli legendarnej promotorki mody amerykańskiej, wtedy powstał pomysł na Met Gala. Był to wtedy taki troszeczkę mniejszy event generalnie. Był to taki jeden z wielu charytatywnych obiadów, które organizowano dla elit w tamtych czasach w celu zebrania funduszy. No i te fundusze akurat wtedy były zbierane na rzecz Metropolitan Museum of Art, zwane w skrócie Met, stąd właśnie nazwa Met Gala. Metropolitan Museum of Art zostało właśnie wtedy, otworzyło, jakby oni otworzyli Instytut Kostiumów poświęcony historii mody. No i właśnie w ten sposób chcieli zebrać fundusze na to, żeby można było ten instytut utrzymać. No i właśnie wtedy przyszła Eleanor Lambert z pomocą i wymyśliła o to, żeby stworzyć Met Gala tylko i wyłącznie dla jakichś tam elit i dla ludzi. Tylko wtedy nie kosztowała wiele tysięcy dolarów, tylko 50. Więc za całe 50 dolarów można było wejść. Było otwarte dla każdego. No ale wiadomo, 50 dolarów w tamtych czasach to raczej piechotą nie chodziło. I tak czy siak, raczej głównie ludzie z wyższych sfer byli w stanie sobie pozwolić na taką imprezę. Ale był wstęp wolny dla wszystkich w porównaniu do tego, jak to wygląda teraz. W cenę wliczono ogólnie w tych 50 dolarach była możliwość wypożyczenia sukni ze zbiorów, które były wtedy jakby pokazywane i wydatniane w tym instytucie. No i tak to się toczyło przez te kilka lat. Wszystko się zmieniło w 71. Bo w 71 cały zamysł tej imprezy przejęła Diana Freeland, redaktor naczelna wtedy magazynu Vogue. No i ona została specjalną konsultantką w Instytucie Kostiumów i dzięki temu zajęła i przejęła jakby organizację całego wydarzenia. Ona wtedy zmieniła swój charakter, ten cały event z takiego ogólnodostępnego, że każdy miał ten wstęp za te 50 dolarów, to zmieniło się na taki bardziej elitarny. Więc wtedy już tylko rzeczywiście jakieś, załóżmy, gwiazdy, politycy, jacyś po prostu bogacze, inwestorzy i tak dalej byli w stanie uczęszczać na tak wielką imprezę. No i to właśnie Freeland wprowadziła zasadę, że strój gości na Met Gali powinien być dopasowany do tematu przewodniego wystawy Instytutu. Bo Instytut co roku wystawia jakąś nową wystawę, żeby celebrować jakąś daną erę w modzie, albo jakąś dany taki charakter modowy i tak dalej. No i wtedy taka, jaka była tematyka tej wystawy, tak ludzie mieli się ubierać. I to wszystko się toczyło przez bardzo wiele lat. To na początek było bardzo proste i tak dalej. Raczej nie było takie, że ludzie musieli się domyślać, jaka jest dokładnie tematyka, o co tam chodzi, co ludzie na siebie założą w tym wszystkim. W 74 wydarzenie po raz pierwszy odbywało się pod tą samą nazwą, co wystawa, której jakby towarzyszyło, więc wtedy pojawiły się te stroje tematyczne, ale takie już bardziej konkretne, które miały naprawdę rzeczywiste znaczenie, jeżeli chodzi potem o to, jak media to przedstawiały. Na przykład Marisa Berenson pojawiła się w takim lśniącym stroju w duchu złotej ery Hollywood, który zresztą potem możemy zobaczyć w kolejnych latach. Met Gali na przykład była taka tematyka kilka lat temu i właśnie wtedy była ta słynna sukienka Marilyn Monroe, którą założyła Kim Kardashian, no i tam się ta sukienka niestety porwała ze względu na kształty Kim Kardashian. I na przykład wtedy 28 lat miała,
Cher miała swój debiut na Met Gali. I ogólnie dla mnie Cher jest taką postacią, która jest nieśmiertelna i ja uważam, że ona wtedy miała pewnie ze 100 lat albo 200 lat i jest jakąś wampirzycą, ale okej. Okay. Uznajmy, że miała te 28 lat wtedy. No i to był jej debiut, a jak wszyscy wiemy, lub nie, ale po to tu jestem, żeby wam to wyjaśnić, Cher słynęła i w sumie do tej pory słynie z tego, że też była swego rodzaju ikoną mody. Ona teraz, to jak wygląda na przykład teraz Dua Lipa, i to, jak ona się ubiera, jakie sukienki zakłada, jest bardzo, bardzo inspirowany tym, jak Cher wyglądała w tym samym wieku, co Dua Lipa aktualnie. Myślę, że w ogóle taki jest zamysł, taka cały pomysł na wygląd Duły jest właśnie ze względu na to, bo one są bardzo podobne wizerunkowo do siebie. No ale Cher słynęła z takich właśnie mega błyszczących sukienek i właśnie na tamtą okazję ona założyła takie prawie całkowicie przezroczystą sukienkę z białym haftem, a pamiętajcie, to jest 74. To te już nawet teraz, jak ktoś założy taką sukienkę, to ludzie już komentują i że jest coś tak too much trochę, że ten nie powinno być aż tak takiego negliżu. No a już wtedy w 74 już Cher wyznaczyła te trendy i powiedziała, tak tupnęła nogą i powiedziała, ja będę się ubierać jak tylko mi się żywnie podoba. No ale minęło 21 lat i wtedy pieczę nad galą przejęła Anna Wintour, którą teraz raczej już bardziej znacie niż te postacie, o których wam wspomniałam przed chwilką. No i Anna Wintour już teraz nie jest redaktor naczelną Vogue, już teraz była zmiana, ale rzeczywiście nadal sprawuje pieczę nad Met Galą. No i ona decydowała wtedy, kto trafi na listę zaproszonych gości. Ogólnie pod jej rządami Met Gala stała się takim legendarnym wydarzeniem. Wtedy to jeszcze było takie bardziej dla grup elitarnych, a teraz, dzięki temu, jak Anna Wintour to poprowadziła, rzeczywiście to stało się takim wydarzeniem na skalę światową i bardzo ważnym wydarzeniem popkulturowym. I dzięki temu właśnie więcej też pieniędzy byli w stanie uzbierać na cały instytut i tak dalej. Ogólnie te zaproszenia są wysyłane, ale to, że dostaliście zaproszenie, nie oznacza, że możecie wyjść tam za darmo. O nie, nie. Jeszcze wtedy, jak dopiero były takie początki Anny Wintour i tego, jak ona przejmowała to i przez lata, jak to się zmieniało, no to ludzie musieli być nawet gotowi na to, żeby zapłacić 30 tysięcy dolarów, żeby się dostać. Pomyślcie to. Najpierw było 50 dolarów, a potem to się zamieniło na 30 tysięcy. Ale słuchajcie, poczekajcie, bo zaraz się dowiecie, ile aktualnie w tym roku kosztował bilet. No ale tak, Anna Wintour wybiera te takie swoje elitarne grono ludzi, których zaprasza. I dzięki niej też tematyka się zmieniła, bo na początku, w 73 na przykład, tematyką było świat Balenciagi. No to ludzie raczej wiedzieli, jak się ubrać, głównie w Balenciagę i tak dalej. Potem mieliśmy 76, sława strojów rosyjskich. No to też jest to dość proste, tak? Ludzie patrzą na to, jak moda rosyjska wtedy wyglądała, no i w ten sposób się ubierali. Też w 79 była moda czasów Habsburgów. No to wtedy mieliśmy już troszeczkę takie bardziej królewskie ubiory, a w 1980 były to stroje chińskie z czasów dynastii Qing. Więc dość proste, raczej ludzie nie musieli się domyślać, jak powinni wyglądać, tylko ta inspiracja była dość bezpośrednia. No ale Anna Wintour przejęła to wszystko i powiedziała, nie, pora troszeczkę dodać tutaj sztuki, trochę finezji w tym wszystkim. I w 98 wtedy powstała tematyka kubizm i moda. A stroje inspirowane tematem stały się znacznie bardziej takie właśnie wyrafinowane i potem przez te lata wszystkie aż do teraz jest to dalej kontynuowane. No takich jakichś takich przykładowych, o których mogę wam wspomnieć, no to na przykład w 2008 roku tematyką byli superbohaterowie moda i fantazja. A w 2013 był to punk od chaosu do couture. No, jeszcze sobie przejdziemy do tego, jakie były inne tematy i tak dalej. Troszeczkę sobie o tym więcej pogadamy. Też wam opowiem oczywiście, jaka była tematyka w tym roku. Ale to jeszcze tak, żeby dopiąć dokładnie ten temat całkowicie, no to od 2005 roku Met Gala odbywa się zawsze w każdy pierwszy poniedziałek maja, dlatego niestety, wybaczcie mi, że mówię o tym dopiero teraz, ale na swoją obronę mam to, że wtedy, kiedy Tea Time powinno było się odbyć 2 tygodnie temu, to jeszcze Met Gala się nie odbyła, ona dopiero miała być, więc jak był wieczór u nas, czy tam już powoli noc się zaczynała, no to dopiero wtedy Met Gala się odbyła, więc nawet wtedy nie mogłabym wam o tym wspomnieć, dlatego mówimy o tym właśnie dzisiaj. No i tegoroczna Met Gala była wyjątkowa, bo po 10 latach powróciła na nią Beyoncé i nie była sama, bo był tam też Jay-Z, ale oprócz Jay-Z była też tam Blue Ivy,
czyli córka Beyoncé, która już, Boże, ona tak szybko dorasta. Niesamowite. Ale mniejsza z tym, kochani, mniejsza z tym. Generalnie nie wiemy jeszcze na ten moment, ile dokładnie chyba w tym roku została, jaka kwota została uzbierana na rzecz Instytutu Kostiumów, ale mogę wam zdradzić, jaka była w zeszłym roku. W zeszłym roku kwota, którą udało się uzbierać, to było 31 milionów dolarów, więc no, całkiem spora sumka. Myślę, że gdyby każdy miał zapłacić $50, to taka sumka by się raczej nie uzbierała, dlatego troszeczkę rozumiem zamysł i tego, ja wiecie, jak kwoty się zmieniają, tak? Pieniądze się zmieniają, ich wartość również przez lata. Ale anyway, kochani, ja sobie pogadałam, ja już z siebie wylałam całą historię, mam nadzieję, że notowaliście w trakcie, zrobimy może potem jakiś test czy coś, będziecie przepytywani, czy dobrze słuchaliście. A na ten moment zostawiam was z pewną piosenką, która mówi o tym, żeby, która wręcz jest takim błaganiem. Błaganiem o tym, żebyście nie zapomnieli, że kogoś kochacie. Nie będę wam zdradzać dokładnie szczegółów, jaki był pomysł tej piosenki konkretnie i jaka jest geneza tej piosenki, bo myślę, że Callum Hood nie byłby zadowolony, że wyciągamy takie rzeczy, a może by mu się to troszeczkę należało, ale tak, Callum Hood z Five Seconds of Summer w zeszłym roku bodajże, albo dwa lata temu wydał swój pierwszy solowy album i jest to piosenka, która właśnie z tego albumu jest. Jest troszeczkę smutna. Ale dzisiaj jest taki deszczowy dzień, więc uznałam, że przydałoby się, żebyście troszeczkę czegoś takiego właśnie posłuchali. Więc teraz dla was Don't Forget You Love Me od Callum Hood.

No generalnie ja bym nigdy nie zapomniała Callum Hood, ja bym nigdy nie zapomniała. Pomimo, że jesteś całkiem problematycznym artystą, to myślę, że ja bym nie zapomniała. Ale kochani, mam nadzieję, że wy nie zapomnieliście już tego, o czym wam opowiadałam, żebyście troszeczkę lepiej rozumieli, o czym będę mówić dalej. A kontynuujemy nasz temat Met Gali. Generalnie tegoroczna wystawa Metropolitan Museum of Art nosi tytuł Costume of Art. Costume Art. No i ona jakby rozpoczyna dyskusję na temat tego, jakby ta dyskusja jest na pograniczu bardziej sztuk, między innymi rzeźby i malarstwa, opowiada o roli, jakie pełni ubrane ciało, uświadamiając nas, że to, co zakładamy na siebie, ma często generalnie większe znaczenie, niż nam się wydaje. Nawet jeśli na przykład, cytując, bo to idealnie w tematyce, kochani, diabeł ubiera się u Prada, jak Miranda mówi, myślisz, że to nie ma z tobą nic wspólnego, a jak się okazuje, jednak ma. I ta wystawa właśnie o tym mówi. Dokładnie zagłębia się w to, jak wygląda nagie ciało, jak ciało się starzeje, jak wygląda ciężarne ciało oraz jak generalnie po prostu patrzymy na ciało anatomiczne. I tak, w ogóle tak. Myślę, że to jest idealnie się tak złożyło, jeżeli chodzi właśnie o premierę Diabeł ubiera się u Prady 2, ponieważ premiera miała miejsce już jakiś czas temu, idealnie jakoś chyba kilka dni przed Met Galą, więc oczywiście, że idealnie się złożyło. A jak wszyscy wiemy, Diabeł ubiera się u Prady, tam Miranda, postać, która pełni rolę takiej jakby szefowej Vogue'a, więc idealnie. Inspirowana bardzo Anną Wintour. Również się w ogóle też pojawiła na Met Gali, czyli Meryl Streep razem ze Stanley Tucci'm i całą obsadą była też oczywiście Anne Hathaway, była Emily Blunt, więc cała obsada pojawiła się na tegorocznej gali Met. No i był to idealny taki myk reklamowy, marketingowy, że tak to nazwę. Ale tak, więc dzisiaj w tegorocznej Met Gali skupialiśmy się właśnie na tym ciele, jak to ciało wygląda, jak jest przedstawiane w sztuce i jak ta sztuka leży na ciele, tak to nazwijmy. Więc jako, że zamysł taki był tej instalacji i tak dalej, no to również trzeba było podobne zrobić, jeżeli chodziło o ubiór i tematykę Met Gali. A dress code'em był fashion is art. Moda jest sztuką. Dość prosty w swoim zamyśle, ale szczerze od wielu, wielu lat nie było takiej tematyki, którą ludzie by dobrze zrozumieli. I podobno w tym roku też ją źle zrozumieli, ale na przykład mi osobiście rzeczywiście się bardziej podobała tegoroczna niż z poprzednich wszystkich lat. Bo poprzednie lata były trochę takie, że mam wrażenie, że ludzie nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Nawet jeżeli ci wszyscy, te wszystkie gwiazdy współpracują ze świetnymi projektantami mody, to nie do końca jest to tak przedstawiane, jak powinno być i tak dalej. No ale oczywiście my z naszego dystryktu 12 możemy sobie jak najwięcej powiedzieć na ten temat z naszego zaciszu, naszej kanapy i tak dalej. Bo ja jestem zawsze zdania, że jakbym ja tam poszła, to ja bym wyglądała świetnie, ja bym się idealnie ubrała. Gdzie rzeczywiście realia mogłyby być kompletnie inne. Ale tak, fashion is art w tym roku. Więc celebryci postanowili się ubierać tak, jak wyglądają dzieła sztuki, inspirując się tą sztuką, inspirując się jakimiś rzeźbami i tak dalej. Ja uważam, że to był świetny zamysł i uważam, że bardzo dobrze zrobili, bo to wyglądało genialnie, to wyglądało bardzo, bardzo dobrze. No ale potem inni zaczęli tłumaczyć, że to nie chodziło o to, żeby dokładnie się ubrać jeden do jeden jak jakaś sztuka, tylko żeby stworzyć sztukę z mody. Czyli na przykład była jedna, przepraszam, niestety nie pamiętam jak ma na imię, ale była jedna pani, która była ubrana w dżinsy i zwykłą koszulę. Jak się potem okazało, były to dżinsy z takiego specjalnego materiału, które były takie prześwitujące, a wyglądały jak dżins i to nie było tak naprawdę właśnie ten taki jeans. Policzcie ile razy, za każdym razem jak powiem jeans, weźcie łyka wody na przykład, tak? Ale no i dużo osób się było w szoku, że wow, czemu ona jest ubrana tak prosto? A potem inni zaczęli to tłumaczyć, że no to jest właśnie sztuka. To jest sztuka w modzie, że powoduje dyskusję w ten sposób. No i okej, ja to szanuję,
ja to akceptuję. Ale rzeczywiście znacznie bardziej dotarło do mnie to, kiedy na przykład Emma Chamberlain była ubrana w sukienkę, która była malowana przez ponad 40 godzin i była inspirowana obrazami Van Gogha. No jakby dla mnie to jest coś znacznie, znacznie lepszego niż tamto. Ale mniejsza. Generalnie w tym roku, tak jak już wam obiecałam, że będę wspominać o tym, ile kosztowała Met Gala w 2026, no to słuchajcie, rok temu było 75 tysięcy, w tym roku mieliśmy lekką podwyżkę, 100 tysięcy. 100 tysięcy dolarów, kochani, więc jeżeli dostaliście zaproszenie, no to musieliście mieć w kieszeni jakieś 100 tysięcy dolarów, żeby zapłacić i żeby móc tam po prostu wejść. Jeżeli chodzi na przykład o stół dla 10 osób, no to to było 350 tysięcy dolarów. Więc mam nadzieję, że macie takie w zanadrzu, to może za rok Anna Wintour was zaprosi i pójdziecie. No, chyba że mieliście jakieś specjalne zaproszenie. Domyślam się, że raczej Jeff Bezos ze swoją żoną Lauren Sanchez Bezos właśnie mieli takie zaproszenie, żeby wejść za darmo, bo oni byli generalnie gośćmi honorowymi ze względu na to, że podobno wpłacili 10 milionów. Na rzecz muzeum. Więc po prostu zostali uhonorowani w taki sposób. Była duża dyskusja na ten temat. Raczej Jeff Bezos nie jest najbardziej lubianą postacią ogólnie w mediach. I bardzo dużo ludzi chciało bojkotować przez to Met Gala, no ale jak wszyscy wiemy, raczej jeżeli mówimy o takim świecie celebrytów i takich elit, to bardzo ciężko sprawić, żeby ktokolwiek spadł z konika. No i tak było właśnie w przypadku Jeffa Bezosa i jego żony. No ale jeszcze mieliśmy oczywiście hostów, naczelnych hostów. Co roku Anna Wintour wybiera jakieś tam 3-4 osoby, które mają reprezentować i być takimi właśnie liderami eventu i oni potem jak w trakcie jest tam w środku ta cała impreza, o której my się dowiadujemy dopiero załóżmy tydzień później, w sensie dowiadujemy, wiemy o niej, ale widzimy i jakby oglądamy to, jak ona wyglądała dopiero tydzień później na przykład, no to wtedy w tym roku była to Beyoncé. Oklaski dla niej, bo wróciła po 10 latach. Nicole Kidman i Venus Williams. No i oczywiście Anna Wintour. To były te 4 osoby, które hostowały event. Mieliśmy też specjalny występ w trakcie. Sabrina Carpenter. Oklaski ponownie. Tak jest. Moja wspaniała idolka była, występowała, miała kilka outfitów. Zrobiła show, aczkolwiek myślę, że już troszeczkę może być zmęczona tymi piosenkami, które musi śpiewać. No i ważna rzecz, nie było Zendai. No, to było troszeczkę słabe, bo Zendaya, jak wszyscy wiemy, jest raczej legendarną ikoną mody. Jest postacią, która zawsze wygląda wow, no ale nie było jej w tym roku. Domyślam się, że to może mieć związek z tym, że ona ma jakieś 5 premier filmów i po prostu nie ma na to czasu. Albo po prostu musiała spędzić czas z Tomem, nie wiadomo, bo może już wzięli ten ślub, więc może chcieli spędzić taki razem wspólny czas po ślubie. Nie wiem, tak tylko ptaszki ćwierkają. No ale tak, kochani, więc tak to wyglądało w tym roku. Zaraz sobie omówimy najlepsze outfity, jakie były, bo ciężko było powiedzieć, żeby było jakieś straszne i okropne w tym roku, szczerze. Nawet Kardashianki mi się podobały. Jakby wszystko miało taki ciekawy zamysł. W końcu coś tak jakby ludzie trafili. Nie będziemy za bardzo wspominać o tym, jak wiele mężczyzn miało na przykład same garnitury ponownie. Bo jakby to jest co roku. Ja zawsze modlę się o to, żeby w końcu się coś zmieniło, że macie tyle okazji, żeby jakoś się ubrać. No, w tym roku troszeczkę bardziej więcej dali od siebie. Minimalnie więcej dali. No, ale o tym będziemy mówić za chwilkę. A teraz w tematyce tego, co jest na fali i na czasie, i również w Stanach, ponieważ aktualnie BTS mają swoją ogromną trasę koncertową, światową. I teraz z tego, co mi się kojarzy, znajdują się już w Ameryce Południowej, tak mi się wydaje, i będą zaraz przemierzać do Ameryki Północnej. Więc, kochani, mam nadzieję, że zdobyliście bilety, bo te bilety się sprzedały dosłownie chyba w sekundę. Ale tutaj mam dla was taki pomysł, bo kiedyś bardzo często na Tea Time mówiłam o trendach, jakie teraz są. Trochę z tego odeszliśmy, bo tych trendów się tyle wylewa, że po prostu nie ma nawet na to za bardzo miejsca w trakcie mojej audycji. Moja audycja by musiała chyba trwać 3 godziny wtedy. Ale jest teraz taki trend do jednej z piosenek BTS, z ich najnowszego albumu Arirang, i jest to piosenka Like Animals. I ta piosenka... Oj, kochani. Słuchajcie, jeżeli ma ktoś z was motor, i mam nadzieję, że jeżeli ten motor macie, to jeździcie bardzo, bardzo bezpiecznie. Ale jeżeli macie motor, to jest teraz taki trend, że możecie zrobić takie super przejście do właśnie tej piosenki, którą za chwileczkę usłyszycie. A mianowicie jest to tak, że
jakby najpierw jesteście w takim swoim zwykłym outficie codziennym i robicie taki ruch rękoma, żeby zrobić przejście. I jak dacie tą dłoń, takie, żeby wiecie, tak machniecie przed kamerą, żeby zrobić to przejście, to potem ta druga, ten filmik, który jest po tym transition, no to wy, to jest wy, kiedy wy jedziecie na motorze. Jest to mega, mega bardzo taki epicki trend, bym powiedziała. Bardzo ładny, trzeba go ładnie zmontować, ale mam nadzieję, że ta piosenka, którą zaraz usłyszycie, was do tego zainspiruje. Oczywiście oznaczcie, proszę, Radio Meteor, bo ja bym chciała zobaczyć, ale... Podkreślam, bezpiecznie, okej? Okay? Bezpiecznie i zawsze w kasku. A teraz dla was BTS, Like Animals.

co mam, myślę, że cały album do przesłuchania. Jest tam bardzo wiele piosenek, do których można robić te edity, like Animals jest jedną właśnie z tych utworów, więc zachęcam. A teraz przenosimy się do top 10 outfitów. Nie są w kolejności od numer 1 aż po 10, że ten, co będzie na pierwszym miejscu, jest najlepszy. Ale jeżeli miałabym wybrać ten, który mi się najbardziej podobał, to jest taki, o którym już wam wspomniałam, a mianowicie oczywiście chodzi o Emma Chamberlain, która była inspirowana, jej outfit był inspirowany Van Goghem i jego sztuką. No ale tak, przejdźmy sobie do takich, które były rzeczywiście takie najbardziej wow, zjawiskowe. I jeżeli chcecie, a zachęcam was, wyszukajcie sobie, wpiszcie sobie te imiona gwiazd, o których wam mówię i wpiszcie sobie porównanie do obrazu lub do rzeźby, którą oni się inspirowali. Więc tak, na tapet sobie najpierw weźmy Hunter Schafer. Hunter Schafer była ubrana w taką sukienkę, która miała lekkie takie porwania w niektórych miejscach, więc wyglądała jakby tam była troszeczkę zniszczona, ale ona była inspirowana obrazem Meda Primavesi od Gustava Klimta. Jest to portret, który przedstawia 9-letnią Medę, czyli córkę Ottona i Eugenii Primavesis, mecenasów austriackiej sztuki. I Hunter dosłownie wygląda prawie jeden do jeden jak ta dziewczynka z tego obrazu. Więc zdecydowanie myślę, że tutaj bardzo ładnie oddała hołd i bardzo, bardzo ładnie to wyglądało. Na kolejną osobę, którą sobie opiszemy, jest tutaj Rachel Ziegler, która zainspirowała się egzekucją Lady Jane Grey od Paula Delorosza Prabal-Grunga. Ten outfit, jeżeli nigdy nie widzieliście obrazu egzekucji Lady Jane, to jest to obraz, w którym Lady Jane jakby klęka, jest ubrana w taką białą, piękną suknię i ona nie może znaleźć, bo tam jest taka w ogóle historia, jak się za tym kryje, klasycznie, za tym obrazem. I podobno Lady Jane nie była w stanie znaleźć miejsca, w którym ma uklęknąć, bo ogólnie ścięli jej głowę. Jej głowa została ścięta, była bardzo piękną, młodą dziewczyną i wszyscy mieli bardzo ogromny żal o to, że niestety została, że tak powiem, skazana na tą egzekucję. No i ten obraz przedstawia, jak ona szuka tego miejsca i podobno w trakcie tej egzekucji ona powiedziała do księdza, który tam dawał jej ostatnie jakby pożegnanie, że nie może znaleźć, żeby ktoś jej pomógł. I tam ten obraz przedstawia, jak ona taka z wyglądu niewinna, nie może znaleźć, ma zasłonięte oczy taką białą chustą, nie może znaleźć tego miejsca, on jej tam próbuje pomóc, żeby mogła się ułożyć. No i Rachel Ziegler właśnie miała taką białą suknię, a na oczach miała taką białą, ale jednak troszeczkę przezroczystą chustę na tych oczach. Kolejną postać, jaką mamy, to jest to Gracie Abrams, która sukienkę miała taką złotą. Wymagała ta sukienka użycia około 5000, ponad 5000 elementów haftu i poświęcono na nią prawie 300 godzin. I była inspirowana portretem Adele Blaubeuer I z 1907 od Gustava Klimta. Jest to taki piękny obraz, który przedstawia właśnie tą kobietę w takim jakby, jest złote tło, złota suknia i piękne ciemne włosy spięte u góry. No i myślę, że tutaj Grace Abrams rzeczywiście też oddała bardzo ładny hołd temu obrazowi. Kolejne, Kylie Jenner, Venus z Milo. I w ogóle wszystkie Kardashianki, mam wrażenie, że miały podobny pomysł na to. Wszystkie były zainspirowane tym samym. A mianowicie tutaj dużo było krytyki, bo one wszystkie praktycznie miały jakby takie gorsety, które wyglądały tak, jakby one nie miały nic na sobie na górze. Uwydatniały jakby wszystkie kształty kobiece, piersi kobiece i tak dalej. A na dole dopiero była jakaś tam sukienka i tak dalej. I dużo osób krytykowało, że Znowu negliż, jak tak można? Ale tutaj rzeczywiście one, myślę, że poprawnie oddały hołd tym wszystkim rzeźbom, jak na przykład właśnie tutaj w przypadku Venus z Milo, bo no te rzeźby były kiedyś tak reprezentowane, jakby ciało kobiece było tak reprezentowane, one było celebrowane w ten sposób. Te kształty były troszkę takie większe, takie w kształcie jakby takie gruszki wręcz. I to było coś, co było uważane za piękne.
piękne i ciało kobiece, nagie ciało kobiece też było uważane za coś normalnego, nie było przeseksualizowane, a raczej było traktowane jak dzieło sztuki właśnie i było inspiracją do wielu obrazów i właśnie rzeźb. No i właśnie dlatego tutaj mamy Kylie Jenner, Kylie Jenner, ale też Kendall miała ten sam podobny taki outfit w tym stylu. No i rzeczywiście myślę, że to bardzo, bardzo ładnie oddaje hołd tym posągom, a w szczególności właśnie na przykład Venus Milo. Mamy też Madonnę, która była zainspirowana obrazem Kuszenie świętego Antoniego z 1945 od Leonora Carringtona. Jest to taki obraz, który przedstawia statek i ten statek jest jakby na wodzie, ale te fale wody trzymają tak jakby takie postaci, może jakieś wyrocznie. I rzeczywiście myślę, że tutaj to jest praktycznie 1:1 przedstawiony, bo Madonna jest na środku, ma ten wielki statek na głowie, a wokół niej stoi 6 kobiet, czy tam nawet chyba 7, które trzymają taką niebieskie hafty, które reprezentują te fale i wyglądają właśnie jak takie wyrocznie. Więc myślę, że tutaj naprawdę jest to oddane praktycznie 1:1. Ale co ciekawe, te jakby te postacie i to, co się tam dzieje, to nie jest na pierwszym planie. Na pierwszym planie jest coś zupełnie innego, ale koniecznie sobie zobaczcie ten obraz i sami ocencie. Mieliśmy też oczywiście Heidi Klum, która troszeczkę wzięła i się tutaj zainspirowała swoim własnym wydarzeniem, jakim jest jej Halloween z Heidi Klum i wyglądała strasznie, strasznie. Ale pięknie, bo przedstawiała ona Zasłoniętą damę, czyli rzeźbę Rafaela Montiego, który stworzył taką jakby kobietę, która ma wielką chustę na swojej twarzy i na swojej głowie. Zresztą to jest bardzo popularne w rzeźbach sprzed 200, czy nawet 300-400 lat, że bardzo realnie wyglądał ten materiał, który był wyrzeźbiony. No i to właśnie Heidi Klum reprezentowała w swoim kostiumie. Kochani, powiedziałam top 5, zaraz przejdziemy do top 5 kolejnych, a teraz, żeby tak troszeczkę, bo puszczałam wam najpierw jakieś takie piosenki niezwiązane z modą, a teraz premiera piosenki, znaczy, no nie premiera, tutaj ta premiera już miała miejsce jakoś 2 tygodnie temu, ale Lady Gaga i Doechii ostatnio wydały utwór Runway, który jest

biegu modowym, bo wkraczamy na Met Gala z powrotem, żebym powiedziała wam o kolejnych top 5 outfitach, które no oczywiście były najbardziej legendarne ze wszystkich. I kim bym była, jakbym nie wspomniała o SC, Sabrina Carpenter. Nasza gwiazda była ubrana w sukienkę, która była dosłownie stworzona z taśmy filmowej. A taśma filmowa przedstawiała film Sabrina z 1954 roku, w którym grała sama Audrey Hepburn i dosłownie sukienka jest stworzona z całego filmu. Jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że ona, tam są urywki, tam są kadry z filmu, dosłownie, jeden do jeden. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy zamysł tego, bo tutaj nie dosłownie przedstawiamy, że tak powiem, sztukę jako taki obraz czy rzeźbę, tylko tutaj chodzi o sztukę filmową i Sabrina to jest ulubiony film Sabriny, więc idealny zamysł moim zdaniem. Mieliśmy też Chanel Monáe, która była ubrana, nie wiem czy znacie takie memy o futurystycznym świecie, w którym mamy takie jakby 3D zrobiony świat. I często są tam memy, że o, jakby wyglądał Sosnowiec, gdyby nie coś tam na przykład, nie? No to jest właśnie, ta sukienka jest inspiracją takich obrazów przyszłości, technologii, tego jaki będzie postęp technologiczny. Myślę, że bardzo ładny outfit. Mamy też Angela Bassett. Angela Bassett była ubrana w sukienkę, która na początek wyglądała jak... Tak troszeczkę randomowo, tak nikt by nie pomyślał, że tu chodzi rzeczywiście o jakiś obraz, a okazało się, że była to aluzja do renesansu harlemskiego, że tak to nazwę, artystki Lori Wheeler Waring. I jeżeli przyjrzycie się tej sukience i zobaczycie potem obraz, który jest nazwany Girl in a Pink Dress, no to jest jeden do jeden. Jeden do jeden, tylko obraz jest jakby przedstawiona, kobieta na tym obrazie jest bokiem, więc widać tylko jej jedno ramię, ale rzeczywiście potem jak spojrzymy na sukienkę Angeli Bassett, no to tutaj jest ten bok idealnie odwzorowany, praktycznie również jeden do jeden. Było jeszcze wiele, wiele innych outfitów. Był na przykład taka sukienka, która przedstawiała bańki i dosłownie te bańki wylatywały z tej sukienki. Nie do końca wiem, co było tam inspiracją, ale bardzo mi się podobało. Było takie ciekawe, a ja myślę, że w Met Gali jakby wszystko polega na tym, aby robić jak najbardziej te outfity szalone. No ale na pierwszym miejscu, tak jak już wcześniej wam wspomniałam, jest oczywiście Emma Chamberlain. No come on. Ta sukienka zjawiskowa i fakt tego, że Emma Chamberlain, czyli osoba, która w sumie wyszła z tego, że była youtuberką, zwykłą youtuberką, taką zwykłą dziewczyną, która po prostu nagrywa o tym, co ją jara, co ją nie jara, jak wygląda jej życie nastolatki i tak dalej, teraz jest dosłownie reprezentantką mody. Jest osobą, która jest inspiracją dla wielu innych.

jej sukienka, o, od Muglera, oh my god. No coś absolutnie niesamowitego. Artystka, która pracowała nad tą sukienką i ręcznie ją malowała, spędziła nad tym praktycznie 40 godzin. No dobra, może nie jest to te 300 godzin, które było w poprzedniej sukience, o której wam wspominałam, ale jednak 40 godzin ręcznego malowania, robienia takiego jakby efektu, że ta farba zasychała i ona dodawała kolejne warstwy, żeby ta farba się tak jakby namnażała na tej sukience. No wow, no coś niesamowitego. A żeby oddać ogólnie też hołd tej artystce, to chodzi oczywiście o Annę Deller-Yi. I to właśnie ona siedziała nad tym i planowała, jak to ma wszystko wyglądać i to jest po prostu niesamowite. No nie wiem, jak inaczej to opisać. Musicie sami wpisać. Wpiszcie sobie online Emma Chamberlain Met Gala 2026 i zrozumiecie, o co tam chodzi, bo ja nie wiem, jakby nie wiem, jaki jest wasz ulubiony artysta wszechczasów. Tak to nazwijmy. Czy macie, czy się w ogóle tym interesujecie? Ja lubię sztukę, ale nie powiedziałabym, że się znam na niej jakoś bardzo, bardzo mocno. Raczej patrzę na nią i obserwuję, ale nie wytłumaczyłabym, dlaczego obraz wygląda tak, jak wygląda. Ale rzeczywiście myślę, że Van Gogh jest jednym z takich artystów, który był niezrozumiany na czasy, w których żył, a z czasem stał się legendą, a robił sztukę, która była naprawdę jak na tamte czasy ponadczasowa. Też wypijcie za każdym razem łyk wody, kiedy będę powtarzać się, mówiąc czas. Teraz musicie się napić 3 razy. Anyway, kochani, dlatego myślę, że tak skradło mi serce właśnie ten outfit, bo outfit, no ta suknia zjawiskowa, bo rzeczywiście była czymś, co myślę, że jeden do jeden oddaje tematykę tegoroczną. No a kochani, niestety mamy już 17:52, klasycznie, w dobrym towarzystwie, czas szybko mija, więc niestety będę musiała się zaraz z wami pożegnać, ale zdążymy jeszcze na szybkie wspomnienie o dwóch bardzo ciekawych ploteczkach, newsikach, o których muszę wam powiedzieć, bo normalnie w siedzeniu to ja nie wytrzymuję. A na ten moment zostawię was z piosenką takiego artysty, który jeszcze nie jest aż tak znany, bym powiedziała, ale mam nadzieję, że będzie niedługo. A że wiecie, że ja lubię manifestować różną pogodę i jakiś czas, który nam się zbliża, w tym momencie to już są wakacje, no to zostawiam was z Wisdom DMC, który wydał ostatnio nową piosenkę Wait For You i mam nadzieję, że wdroży was w taki mudzik klimatu takiego jakiegoś ciepłej wyspy, pięknej lazurowej wody. Drinka w kokosie na przykład? Nie wiem. Zostawiam to do waszej interpretacji, a teraz na antenie Radia Meteor właśnie on, Wait For You.

Kochani, to był dla was With The MC, a tutaj dla was oczywiście klasycznie Jula Hasiuk, naczelna plotkara. No będę musiała się z wami pożegnać, ale zanim to zrobię, mam jeszcze dwa szybkie ploteczkowe newsiki, które są mega, mega fajne i mega, mega muszę się z wami nimi podzielić. Mianowicie mamy prawdopodobnie nową parę w Hollywood. Mamy parę i kobieta, o której zaraz powiem, oh my god, jej po prostu, jej żądza posiadania wszystkich przystojnych mężczyzn Hollywood mnie obrzydza wręcz. Her greed sickens me. Mówię tutaj oczywiście o Kendall Jenner, która prawdopodobnie aktualnie umawia się z Jacobem Elordim. I ja w ogóle jakby nic nie mam do dodania. To jest kobieta, która umawiała się z Austinem Butlerem, umawiała się z Bad Bunny, teraz Jacob Elordi, z Harrym Stylesem nawet miała jakąś relację. Ona po prostu wszystkich musi brać dla siebie. I ja teraz nie wiem, czy przemawia przeze mnie zazdrość, czy coś innego, nie wiem. Najprawdopodobniej to chodzi właśnie o tą zazdrość. Ale tak, no ona najprawdopodobniej jest tym Jacobem Elordim. Byli widziani na wielu obiadach i wielu jakichś tam wyjściach, a ostatnio nawet wracali razem z Kylie Jenner i Timothée Chalamet'em z jakiegoś eventu i jechali razem autem, także pozdrowienia dla niej. Pozdrawiam cię, Kendall Jenner, fajnie masz, cieszę się, że ci się tak w życiu układa. A drugi newsik, który jest mega zabawny, jest z ostatniej chwili w sumie, bo z wczoraj. Co ma wspólnego papież z 67? No właśnie, nigdy nie sądziłam, że w jednym zdaniu powiem te dwie rzeczy, że 6-7 znajdzie się w zdaniu razem z papieżem Leo. No i tak, papież Leon tutaj przechadzał się po kościele i była grupka młodych ludzi, którzy przyszli, żeby go zobaczyć i żeby celebrować jakby swoją wiarę i tak dalej. No i oni do niego mówią, żeby zrobił 6-7, a on tak patrzy troszeczkę taki skonfundowany, tak nie wie za bardzo, co ma zrobić, ale pokazują mu ten ruch rękoma i rzeczywiście on to zrobił. Jakby, czy wy to rozumiecie? My mamy papieża. To nawet nie jest byle kto, to jest papież, nawet nie jest prezydent, to jest papież. Papież Leon zrobił 67, zanim pojawiło się GTA 6. Czy jakby wszyscy to rozumieją, czy to jakby wszyscy dociera to do nich, co to jest w ogóle, w jakiej my rzeczywistości żyjemy. Z jednej strony kończy się świat, a z drugiej strony papież Leon robi z 6-7. Nie mam więcej pytań. Kochani, mam nadzieję, że podobało wam się Tea Time, bo mi się już napar mój skończył. Niestety już wszystko wypiliśmy, wszyscy razem. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć wam, siemaneczko, ziomeczki, żegnajcie, całuję was oczywiście, a za realizację odpowiadał dzisiaj Jan Salomon, któremu bardzo, bardzo dziękuję za świetne towarzystwo. No i kochani, słyszymy się za 2 tygodnie z kolejną porcją, dawką, hektolitrami mojego pysznego naparu w postaci Tea Time. Całuję, ściskam, Jula Hasiuk. See ya. Tea time.

0: Wybiła godzina 18 w poniedziałek, a to oznacza Planetę Sportu, którą poprowadzą dzisiaj dla was
1: Dominik Maćkowiak
0: i Zuzanna Kubiak, a realizuje nas Jan Salamon. Bardzo dziękujemy za to. A
1: shoutout
0: dla niego. Co dzisiaj?
1: No dzisiaj największe wydarzenie ostatniego, no całego roku w sumie, całego sezonu piłkarskiego Ekstraklasy, czyli back to back mistrzostwo kolejorza właśnie w Ekstraklasie.
0: Już 10. dodajmy.
1: Tak jest, i drugi raz obronili tytuł. Poza tym jeszcze o Warcie, o drugiej drużynie Lecha i sobie hokejem zakończymy na dzisiaj.
0: Myślę, że tak, ale o tym, co się tak naprawdę wydarzyło w naszym najważniejszym meczu poznańskim, to już za chwilę.
2: Radio Meteor.

0: Przechodzimy teraz do najważniejszego meczu, czyli Radomiak Radom kontra Lech Poznań. 3-1 dla kolejorza w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się w sobotę, 16 maja o godzinie 20.15 na stadionie imienia braci Czachorów w Radomiu. Przed meczem Poznań był liderem tabeli z dorobkiem 56 punktów, a w poprzedniej kolejce Lech zremisował u siebie z Arką Gdynia 1-1. Aby Lech zdobył Mistrzostwo Polski bez oglądania się na rywali, musiał wygrać w tym spotkaniu, co, jak wiemy, udało im się. Radomiak z kolei przed tym meczem miał jeszcze matematyczne szanse na awans do eliminacji do Ligi Konferencji.
1: Tak jest. Już mecz się rozpoczął od bramki Jana Grzesika z Radomiaka Radom w 8 minucie meczu, który zgrał klatką piersiową Vasco Lopez. Grzesik oddał strzał, który obronił Bartosz Mrozek, jednak no, na tyle niefortunnie, że mimo interwencji stojącego obok Wojciecha Mońki, naszego złotego chłopca, no to piłka przekroczyła linię bramkową. Ale w 16 minucie, 8 minut później, na remis strzelił Mikael Iszak, który po dośrodkowaniu w pole karne od Luisa Palmy uprzedził wychodzącego z bramki bramkarza Radomiaka Filipa Majchrowicza i trafił do siatki. Kolejne 8 minut później, tak dużo tych ósemek. Na 2-1 strzelił pan Luis Palma i na 3-1 w 58 minucie bramkę strzelił Patryk Walemark. I po meczu Lech Poznań mistrzem Polski, let's go, mistrz kolejorz. Został im jeszcze jeden mecz oczywiście z Wisłą Płock, ale no to już...
0: To już wiadomo, że będzie feta później.
1: Tak jest, no już wiadomo, że no bo no nie ma szans, żeby stracić tego przecież mistrza.
0: Już ogłosili na wszystkich socjalach.
1: No tak, no bo już nikt nie ma szans, żeby w ogóle do nas tam dojść. Jest to 10. tytuł kolejorza w historii i 2. z rzędu. Na spotkaniu będzie komplet około 40 tysięcy widzów. W meczu z Wisłą Płock. Po meczu odbędzie się feta na placu Marka na międzynarodowych targach poznańskich. Natomiast Radomiak spadł na 9. pozycję w tabeli. Ostatni mecz w sezonie zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.
0: A jeśli chodzi o Wartę Poznań w ramach drugiej ligi, to wygrała ona 2-0 z KKS Kalisz w niedzielę, 17 maja. KKS Kalisz broni się przed spadkiem, będąc na 15. miejscu, czyli w strefie spadkowej. Z kolei Warta Poznań jest bardzo blisko awansu do pierwszej ligi. Ma na razie 59 punktów, zajmuje 2. miejsce w tabeli i 2 punkty przewagi nad Olimpią Grudziądz. Jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, to ogromna przewaga Warty Poznań. 17 strzałów Warty, natomiast Kalisz strzelił tylko 4. No ale żaden z nich tak naprawdę nie był celny. Pod koniec pierwszej połowy Patryk Kusztal zdobył pierwszą bramkę dla warciarzy, a w 83 minucie Marcel Stefaniak ustalił wynik spotkania na 2-0 dla Warty Poznań.
1: Tak.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Nie mogliśmy się doczekać Eweliny Lisowskiej oraz jej piosenki W stronę słońca, Radio Edit, swoją drogą, to też jest ważne, że no zapomnieliśmy powiedzieć, no co w sumie czeka Wartę po meczu, ponieważ po meczu Warta jest już dwa mecze od awansu. Najbliższy mecz zagra spod Halle Nowy Targ na wyjeździe w sobotę 23 maja o godzinie 12.45. Natomiast ostatni mecz sezonu Warciarza Zieloni zagrają z Rezowią Rzeszów na swoim stadionie 30 maja o godzinie 14.30 i możemy sobie przejść od razu do Lecha Poznań. Znowu. Tylko jaki to jest Lech Poznań?
1: Lech Poznań 2.
0: No właśnie, to jest też ważne, żeby powiedzieć. Lech Poznań 2 rozegrał mecz z Zawiszą Bydgoszcz w ramach 32. kolejki BetClick 3. Ligi Grupy 2 na stadionie Amika Wronki we Wronkach. Mecz przegrany niestety, 4-2. Lech był na czwartym miejscu, miał 49 punktów, tyle co piąta Elan Toruń. W ostatnim meczu przegrali 1-3 z Tłuchowią Tłuchowo. Natomiast Zawisza znajdowała się na pierwszym miejscu, miała 71 punktów, punkt przewagi nad weekendem Luzino. W ostatnim meczu wygrali 1-0 z Wdą Świecie i w tej rundzie, co warto, to warto powiedzieć, przegrali tylko jedno spotkanie z Flotą Świnoujście, jedną bramką tylko, ponieważ mecz zakończył się 1-0 dla Floty Świnoujście. Ostatni bezpośredni mecz obu drużyn odbył się w 15. kolejce. Zawisza wygrała wtedy 3-1.
1: Jeśli chodzi o sam mecz, to w 15 minucie meczu gola dla kolejorza zdobył Igor Stankiewicz, a już 4 minuty później wyrównującą bramkę zdobył Maciej Kona. W 33 minucie z kolei Sami Dudek dla Lecha dostał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko, a minutę później Filip Kozłowski zdobył bramkę na 1-2 dla Zawiszy. Prowadzenie nie trwało długo, bo w 40 minucie dla Lecha zdobył Wojciech Szymczak. Do przerwy wynik to 2-2, ale już po przerwie dwie bramki zdobyła Zawisza. Sebastian Rak zdobył dwie bramki w 51 i 61 minucie. Po meczu Lech nadal jest na czwartym miejscu, ma 49 punktów. W następnym meczu zagrają z Pogonią Nowe Skalmierzyce 23 maja o godzinie 12. Zawisza nadal pierwsza, 74 punkty i punkt różnicy nad weekendem Luzino. W następnym meczu zagrają z weekendem Luzino. Mecz najprawdopodobniej zadecyduje o tym, kto wygra trzecią ligę.
0: Tak jest. Jak myślisz, czy... Okej, dobra. Czy w twoim domu masz jakieś porcelanowe filiżanki?
1: No mam, ale szczerze mam nadzieję, że Lech 2 Poznań po tej przegranej nie podłamie się i że ich mental nie będzie tak kruchy jak porcelana, którą może ty też masz w domu i o której za chwilę nam zaśpiewa Moby.
2: Radio Meteor.

0: Porcelain od Mobi, za nami, przed nami Wiara Lecha i jej mecz z Obrą Kościan w ramach czwartej ligi Art Boot Group 29 kolejki, która mecz odbył się w niedzielę 17 maja o godzinie 19 przy ulicy Gdańskiej 1 w Poznaniu. Wiara zajmuje 13 miejsce w tabeli przed meczem, ma na koncie 33 punkty i piłkarze Kiboli, czyli Wiary, nie przegrali od 4 spotkań. Mają na koncie na razie 2 zwycięstwa i 2 remisy. Czy to się zmieni po tym meczu? O, zaraz powiem o tym. Natomiast Obra Kościan plasuje się na 10 miejscu, ma na koncie 38 oczek i zawodnicy Obry nie wygrali od 3 spotkań. Mają na koncie 1 remis i 2 porażki. W rundzie jesiennej w bezpośrednim meczu między oboma drużynami padł remis. W sensie, że no, jak remis jedzą, to żadna drużyna nie wygrywa.
1: No tak. A jeśli chodzi o ten mecz, no to pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Hubert Urbaniak i tym samym wyprowadził Wartę na prowadzenie.
0: Wiarę.
1: O, faktycznie, Wiarę. W 68 minucie stan rywalizacji wyrównał Jakub Kieliszewski. A zatem, no, jaki może być wynik? Również remis.
0: No, również remis. No, czyli w takim wypadku Wiara Lecha ma już 5. spotkanie bez porażki. Natomiast Obra Kościan ma 4. spotkanie bez wygranej. To no, taka ciekawa zależność.
1: No, myślę, że coś może z tym być. Warta pozostaje. Wiara, jeju, co z tą Wartą?
0: No właśnie. No, jeszcze Warta nam tego. Przecież
1: jeszcze,
0: na końcu
1: jeszcze
0: zostaje.
1: Będzie, jeszcze Warta
0: tak
1: będzie,
0: jest.
1: Więc musicie słuchać dalej. Wiara pozostała na 13. miejscu, ma 34 punkty na koncie. Poznaniacy kolejny mecz rozegrają z Górnikiem Konin w sobotę, a Obra pozostaje na 10. miejscu. W obecnej chwili ma 39 punktów na koncie. I Dominik, teraz takie mam pytanie do ciebie.
0: Okay.
1: No bo ty jesteś z Buku. To Buk jakby ile ma mieszkańców?
0: Kurczę, no Buk bez wielkiej wsi ma około 7 tysięcy mieszkańców. To całkiem małe miasto.
1: No myślę, że to jest małe miasto. Rogoźno jest troszkę większe, bo ma tak gdzieś 15.
0: Okej, okay. Ale Kościan?
1: Ale Kościan? To nie wiem.
0: Może małe miasto, może średnie miasto. Zależy też skąd kto jest.
1: Zależy.
0: Bo dla Poznaniaka to jest małe miasto.
1: Myślę, że na pewno.
0: Więc ludzie stamtąd są tacy, no, wręcz można powiedzieć małomiasteczkowi.
1: Tak, i myślę, że o tym coś też może wiedzieć Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Przechodzimy teraz do meczu, który dopiero będzie, ponieważ Lech Poznań UAM zmierzy się z GKS Katowice w ramach zaległej czwartej kolejki Ekstraligi Kobiet i będzie to mecz 20 maja, czyli w środę o godzinie 15 na stadionie w Plewiskach. Piłkarki kolejorza zajmują 8 miejsce w tabeli ligowej, mają na koncie 23 punkty. Poznanianki w ostatniej kolejce zremisowały 1-1 z UKS SMS Łódź. Piłkarki Lecha nie wygrały od 5 spotkań. Mają na swoim koncie 2 remisy oraz 3 porażki. Z kolei GKS zajmuje 4 miejsce, ma na koncie 39 punktów. A w weekend piłkarki z Katowic wygrały finał Pucharu Polski z Czarnymi Sosnowiec 5-2. W ostatniej kolejce ligowej z kolei pokonały Śląsk Wrocław 2-1.
1: No teraz byśmy przechodzili do hokeja Superligi, ale myślę, że możemy wam coś zapodać jeszcze. Bo tak wiesz, no radio czym się charakteryzuje?
0: No muzyką.
1: No właśnie, więc no tutaj powinno być dużo muzyki moim zdaniem i no radio powinno być, no tak, powinno być sobą, o, w tym, w czym jest.
0: Myślę, że masz rację.
1: Dlatego specjalnie dla was Be Yourself od Audioslave.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Przechodzimy do meczu hokeju na trawie, który był zapowiedziany przez Dominika przed piosenką, czyli HKS Siemianowiczanka kontra Warta Poznań, którą ja wymieniałam już w tej audycji kilkukrotnie. Był to mecz w ramach 12. kolejki Superligi Hokeja. Odbył się on w sobotę 16 maja o godzinie 18 na stadionie Siemianowiczanki na ulicy Olimpijskiej 2 w Siemianowicach Śląskich. Przed meczem to właśnie Siemianowiczanka była liderem tabeli, a Warta zajmowała drugą pozycję w tabeli z zaledwie jednym punktem straty do rywali. Był to mecz o bycie liderami tabeli w tym momencie, a w poprzedniej kolejce Warta pokonała na wyjeździe HK Pomorzanie na Toruń 3-2, zaś HKS Siemianowiczanka pokonała Stalę Gniezno 4-1. W poprzednim bezpośrednim starciu wygrała HKS Siemianowiczanka 2-1 w ramach piątej kolejki, co biorąc pod uwagę wynik, jakim jest 11-1 dla Warty Poznań, może być niemałym szokiem. A jak sam mecz przebiegał?
1: No tak, spotkanie zakończyło się pogromem drużyny gospodarzy, którzy nie mieli żadnych szans z drużyną zielonych, a bramki dla Warty zdobyli Mikołaj Gumny. I tutaj zagadka dla słuchaczy od Wojtka Piasnego. Jest to syn ojca Roberta Gumnego i jego brat. Tutaj również wy możecie to zdekodować.
0: To trzeba tak rozrysować sobie taką mapkę po prostu.
1: Tak, takie drzewo genealogiczne. I zdobył on aż 4 gole. Później Waldemar Rataj zdobył 3 gole, Jakub Łachta 2 i po jednym trafieniu Filip Bogalski oraz Michał Wachowiak, a honorowe trafienie dla Siemianowiczanki przy stanie 1-2 zaliczył Filip Gieca. I teraz to Warta została nowym liderem tabeli z dorobkiem 2 punktów nad Pomorzaninem Toruń, natomiast Siemianowiczanka spadła na trzecią pozycję. W następnej kolejce Warta zagra na wyjeździe z AZS Politechniką Poznańską, a Siemianowiczanka z LZS Rogowo.
0: W sumie to LKS, ale tu chyba redaktor Piasny miał w głowie chyba jednak tą zagadkę z Mikołajem Gumnym. A jeśli chodzi o pozostałe mecze hokeja, WKS Grunwald kontra Enea AZS AWF, ale to myślę, że za chwilkę.
2: Radio Meteor.

0: powinniśmy ugryźć to, żeby nawiązać do kolejnego meczu hokeja, mianowicie do meczu NEI AZS AWF-u z WKS-em Grunwald Poznań. I Zuzata tak skwitowała, że łzy mogli poronić WKS Grunwald Poznań.
1: No tak, no przegrali mimo wszystko 2-6 z Eneą AZS, więc powody.
0: Tak jest, ale to powinniśmy się cieszyć czy być smutni? Bo to w sumie Poznaniak wygrał z Poznaniakiem.
1: No niby tak, ale wiesz, zawodnicy myślę, że mają powody, żeby trochę łez uronić. Ale jeśli ktoś jest ogólnie fanem poznańskich drużyn, to myślę, że może się cieszyć i smucić, tak wiesz,
0: o, na
1: co minutę przemiana.
0: Tak, tak jest, nie? Tak na zmianę. Dobrze, no to przechodząc już faktycznie do tego meczu. No to WKS Grunwald Poznań rozegrał mecz z Eneą AZS-em AWF-em w ramach Superligi Hokeja 12 kolejki Superligi. 16 maja w sobotę o godzinie 17 na stadionie imienia Henryka Zielaska przy ulicy Promienistej 27 w Poznaniu, no bo gdzie indziej. Grunwald przed meczem zajmował 5 miejsce w tabeli, natomiast AZS AWF tuż za nimi, na 6 pozycji. W poprzednim meczu bezpośrednim Grunwald pokonał AZS AWF 2-1 i w tym meczu to AZS AWF pokonał WKS Grunwald Poznań.
1: Tak na przemianę, tak jak wiesz, kibice hokeja też mogą na zmianę mieć jakieś emocje odnośnie tego meczu. Jeśli chodzi o już faktyczny ten przebieg, to strzelanie w tym spotkaniu rozpoczęli hokeiści AZS AWF. W 6 minucie bramkę zdobył Gracjan Jerzyński. W 17 minucie ten sam zawodnik podwyższył wynik na 2-0. A już minutę później bramkę zdobył Karol Gumny. Myślisz, że to jakieś powiązanie jeszcze z tamtym Gumnym?
0: Może to jest syn ojca, ale nie jego brat.
1: Może wuja. W 39 minucie pierwszą bramkę dla wojskowych zdobył Damian Jarzębowski, a 2 minuty później gola kontaktowego zdobył Paweł Bratkowski. W 49 minucie bramkę na 2-4 strzelił Gracjan Jarzyński, kompletując hat-tricka. Dokładnie 32 sekundy później AZS strzelił kolejną bramkę, a jej autorem był Aleks Marcinowski. W 10 minucie spotkania na 6-2 dla NEI AZS ustalił Łukasz Kurniewicz. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło po meczu, to Enea AZS AWF pozostaje na 6 miejscu. Ma na koncie 19 punktów, a do strefy playoff traci 2 punkty. Z kolei WKS Grunwald ma na koncie 1 punkt więcej od AZS-u i plasuje się na jednej lokacie wyżej, czyli w zasadzie miejsca pozostają bez zmian. Kolejny mecz Enei to spotkanie z Pomorzaninem Toruń, a wojskowi kolejne spotkanie rozegrają ze Stellą Gniezno, również 30 maja.
0: Została nam jeszcze ostatnia poznańska drużyna w hokej Superlidze, czyli Politechnika Poznańska, i do niej sobie na zakończenie od razu przejdziemy, ponieważ Politechnika Poznańska rozegrała mecz z HK Pomorzaninem Toruń w ramach 12 kolejki hokej Superligi 16 maja o godzinie 16 przy ulicy Szosa Chełmińska w Toruniu. Mecz przegrany niestety, ponieważ mecz wygrał Pomorzanin Toruń, ale po kolei. Przed meczem Politechnika zajmowała 3 miejsce z dorobkiem 21 punktów. Ostatni mecz poznaniacy przegrali z WKS-em Grunwald 1-3, natomiast Pomorzanin Toruń lokatę niżej zajmował z dorobkiem 20 punktów. Ostatni mecz Torunianie przegrali z Wartą Poznań 2-3. W bezpośrednim meczu to Politechnika przegrała w karnych 2-3. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, remisem 11 października. I jak wyglądał mecz?
1: Wynik dla Torunia otworzył w 5 minucie Wojciech Rutkowski, a w 22 minucie ten wynik został podwyższony na 2-0 za sprawą gola Filipa Kuntlewskiego. 3 minuty później Michał Dydymski strzelił swojego pierwszego gola dla Politechniki, a w 34 minucie doszło do wyrównania, również dzięki niemu. HK Pomorzanin Toruń ponownie wyszedł na prowadzenie w 43 minucie po ponownym strzale Wojciecha Rutkowskiego, a po 3 minutach poznaniacy ponownie wyrównują wynik, tym razem za sprawą gola Dominika Małeckiego. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem 4-3, jak już wspominałeś, dla Torunia po golu Dymitro Lupy w 57 minucie. A co się wydarzyło po meczu? No, Pomorzanin Toruń przesuwa się na drugą lokatę w tabeli, tracąc 2 punkty do lidera. Politechnika spada na czwarte miejsce, 2 punkty traci do HKS Siemianowiczanki zajmujące 3 miejsce, a następna kolejka zostanie rozegrana 30 maja ze względu na trwający w Toruniu Euro Hockey Club Challenge 2, który potrwa od 21 do 24 maja. W kolejnym spotkaniu Politechnika zmierzy się z Wartą Poznań w sobotę o godzinie

0: 16. A zespół z Torunia zagra z Eneo AZS AWF Poznań również 30 maja, ale o godzinie 18.
1: Tak jest, no i tym można zakończyć dzisiejszą Planetę Sportu, ponieważ to było ostatnie spotkanie, jakie mieliśmy dla Was dzisiaj w repertuarze, ale Radio Meteor ma jeszcze kilka audycji dla Was dzisiaj w repertuarze, m.in. Meteor Exe już o godzinie 19 oraz magazyn muzyczny o godzinie 20 i jeszcze linie lotnicze Meteor o godzinie 21, ale no... Nasz czas się kończy.
0: No niestety, tyle ile przeżyliśmy z Planetą Sportu i tyle ile było wydarzeń sportowych w Poznaniu w ten weekend. No niestety już omówiliśmy i jest to no, czas pożegnań. A audycję prowadzili dzisiaj dla Was?
1: Dominik Maćkowiak
0: i Zuzanna Kubiak.
1: A realizował nas Jan Salomon, jak zawsze niezawodny. Pozdro.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
2: Preview.
3: Meteor Exe.
4: Dokładnie tak, moi drodzy, wybiła godzina 19, to oznacza, że czas na najlepszą audycję o grach wideo. Ja jestem Samanta Cieśla.
5: Ja jestem Elia Nosińscy.
6: Ja Marta Krysiak, a realizuje nas dzisiaj Zuzana Strzelczyk.
5: A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak gry wideo reinterpretują literaturę.

0: Naszą rozmowę o growych reinterpretacjach literatury zaczniemy sobie od Metra 2033. I czym jest Metro 2033? Jest to gra FPS, która osadza nas w świecie po wojnie nuklearnej, gdzie ludzie żyją w moskiewskim metrze. Stacja funkcjonuje jak małe państwa, a nasz główny bohater Artyom, przepraszam, ale musiałem się upewnić, że dobrze to przeczytam, wyrusza w podróż przez tunele, aby uratować swoją stację.
1: Dokładnie tak, bo studio opisuje tę grę jako osadzoną w zniszczonym metrze postapokaliptycznej Moskwy, która jest oparta na bestsellerowej serii powieści Głuchowskiego, znanej chyba w sumie bardzo dużej, szerokiej publiczności. Najważniejsze elementy, które zostały przeniesione z tej horrorowej literatury, to taka klaustrofobia, ciągły brak amunicji i filtrów do maski, no takie ogólnie poczucie życia w świecie po końcu świata oraz taka niejednoznaczna groza związana z różnymi mutantami i takimi strasznymi potworami, powiedzmy. W książce jednak warto podkreślić, że wybrzmiewa taki bardziej wymiar filozoficzny i polityczny, a w grze przekłada się to raczej głównie na survival FPS, czyli eksplorację ciemnych tuneli, walkę czy skradanie, no i oczywiście zarządzanie zasobami, jak w tych grach już bywa. W kolejnych grach seria coraz bardziej odchodzi od prostego adaptowania jednej książki, bo Metro Last Light i Metro Exodus rozwijają raczej tylko i wyłącznie linię grową, ale oczywiście pozostają związane z uniwersum literackim i tym światem tam przedstawionym.
2: Oficjalna strona serii podkreśla, że Metro Exodus kontynuuje historię gier i splata się z szerszą sagą powieściową obejmującą Metro 2033, Metro 2034 i Metro 2035, czyli kolejne trzy części. No a ciekawy aktualny przykład to właśnie Metro 2039. Według oficjalnych źródeł nie jest adaptacją konkretnej książki, tylko oryginalną historią studia napisaną we współpracy z Głuchowskim i inspirowaną światem jego powieści.
0: Także podsumowując, seria Metro to bardzo ciekawy przykład adaptacji, w której książkowy horror egzystencjalny i ten postapokaliptyczny świat zostały przeniesione na formę survival FPS-a z mocnym naciskiem na atmosferę, niedobór zasobów i klaustrofobię.

0: tym razem również porozmawiamy o znanym wszystkim klasyku, jakim jest seria gier Bioshock. Jest to gra akcji z elementami FPS z roku 2007, która została stworzona i wydana przez studio 2K. A opowiada ona o fikcyjnym podwodnym mieście Rapture, do którego przypadkiem dostaje się protagonista Jack. A Rapture to stworzona przez biznesmena Andrew Ryana utopia dla elit. Kompletnie odizolowana od świata zewnętrznego i znajduje się tam taka społeczność hiperkapitalistyczna, w której nawet powietrze jest, powiedzmy, traktowane jak produkt.
1: Bioshock jest z jednej strony nieoficjalną kontynuacją, a z drugiej silnie bazuje na powieści Atlas Zbuntowany autorstwa Ayn Rand. Książka ta opowiada historię właścicielki sieci kolei, pani Targat, która zmaga się z jednej strony ze swoimi pracownikami, a z drugiej z rządem. Jest tam bardzo dużo osób, które próbują narzucić jej jakieś ograniczenia. No i potem, podczas bardzo nieszczęśliwego wypadku samolotowego, odkrywa tajemniczego, zaginionego, mistycznego człowieka imieniem John Gallat. Jest to taka figura bardzo mistyczna w świecie tej książki, taka nawet, że mają takie powiedzonko z jego nazwiskiem. No jak się okazuje, pan Gallat prowadzi strajk mężów umysłu, a więc takich elit społecznych, posiadaczy biznesów.
2: Co jest jeszcze w sumie warto wspomnieć, to, że Ayn Rand, czyli tak naprawdę Alisa Zinowiewna Rosenbaum, pochodziła z Sankt Petersburga i widziała na własne oczy przekształcenia społeczne, gospodarcze, jak i oczywiście kulturowe w Rosji, chociażby właśnie w kontekście rewolucji październikowej, a co za tym idzie przekształcenie imperium w państwo komunistyczne, co bardzo potem wpłynęło i może właśnie zauważyć pewnego rodzaju konotacje z fabułą książki.
1: Tak, ponieważ wspomniany już strajk mężów umysłu ma doprowadzić ostatecznie do stworzenia właśnie takiej utopii dla elit. Tak samo właśnie jak mamy w Bioshocku. A więc Atlas Zbuntowany jest takim manifestem w myśli filozoficznej nazwanej obiektywizmem, wedle których dopóki motywacją działań jest szczęście osobiste, to działanie to jest moralne. No i tutaj powiązania między groma książką wydają nam się, myślę, dosyć oczywiste. Tylko Bioshock nie robi tylko nawiązania do książki Rand, ale również stanowi odpowiedź na nią, ponieważ tworzy tę utopię w taki sposób, aby pokazać, jak rozwijanie tej idei doprowadziłoby jednak do tego, że system zjadałby sam siebie. I przykładem tutaj tego może być na przykład postać z gry nazwana Dr. Steinman. Jest to pierwszy boss gry, który jest chirurgiem plastycznym, który w pewnym momencie zaczął po prostu oszpecać swoich pacjentów. No i czemu to zaczął robić? Dlatego, bo stwierdził, że to właśnie jest prawdziwe piękno i według obiektywizmu nie można mu tego odmówić. To jest to, co według niego jest piękne i kieruje się on własnym szczęściem. Także według filozofii pani Rand byłoby tutaj wszystko w porządku. Także Bioshock stanowi tutaj bardzo ciekawy przykład, ponieważ nie tylko rozwija motywy z książki, ale też stanowi pewnego rodzaju manifest polityczny albo kontrpolityczny wręcz w stosunku do filozofii pani Rand.

0: Teraz przejdziemy do tematu troszeczkę bardziej ogólnego, bo nie skupimy się na jednej książce, a w zasadzie na jednym autorze. Teraz pogadamy trochę o Lovecrafcie. Zacznijmy od tego, że gry oparte na twórczości Lovecrafta zwykle nie adaptują jednej konkretnej książki, ale raczej korzystają z całej mitologii Cthulhu. Przykładem na przykład jest Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth z roku 2005, który jest mocno inspirowany opowiadaniem Widmo nad Ismow. Gracz trafia tam do tajemniczego miasta, prowadzi śledztwo i odkrywa istnienie kultów oraz nieludzkich istot.
1: Dokładnie tak. No i jak widać, są to typowe takie dla Lovecrafta cechy, między innymi takie jak obłęd, izolacja, sekrety rodzinne i kontakt z taką kosmiczną, przerażającą grozą. I w takich grach bohater nie walczy z takim normalnym, prostym potworem, ale z czymś, czego no, nie jest w stanie w pełni zrozumieć. Tutaj też warto wspomnieć, że sama nazwa Cthulhu, która pojawia się w wielu tytułach, jest przez autora określana jako nie do wypowiedzenia przez normalnego człowieka, no bo jednak ten autor bardzo lubił takie dziwne zagrywki słowne. No i często pojawia się też tutaj taka mechanika poczytalności, halucynacji lub takiego psychicznego załamania, a ważniejsza od samej walki bywa atmosfera śledztwa i takiego stopniowego odkrywania samej prawdy. Inne przykłady też to The Sinking City, Call of Cthulhu z 2018 roku oraz starsze przygodówki Shadow of the Comet i Prisoner of Ice.
2: No i oczywiście nie możemy tutaj zapomnieć o chociażby Bloodborne, czyli właśnie klasycznym RPG akcji tutaj twórcy Hidakiego Miyazakiego z studio From Software. No i tutaj możemy naprawdę zobaczyć wiele porównań z, czy tam właśnie połączeń z twórczością Lovecrafta. No chociażby mamy tutaj miasto Yarman, czyli właśnie które jest takim przedstawieniem zgromadzenia gotyku nie tylko wizualnie, ale też właśnie w szczególności literatury. No i samo miasto było inspirowane opowiadaniem Lovecrafta, właśnie Widmo nad Innsmouth, już tutaj wcześniej wspomnianego. No i tutaj mamy oczywiście tych kultystów, którzy próbują nawiązać kontakt z dawnymi bóstwami, który oczywiście pojawia się nam zarówno w opowiadaniu, jak i w grze. No i w sumie mamy tutaj historię bardzo zainspirowaną też graficznie, no bo tutaj mamy te gotyckie budowle, mamy te nadmorskie troszeczkę klimaty, mamy te podziemne labirynty też wszechobecne w literaturze Lovecrafta, chociażby właśnie też w Call of Cthulhu, czy też, jeśli teraz dobrze pamiętam, wspomniane ludy podziemia, tak zwane knatami, jeśli dobrze kojarzę, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć, czy też właśnie głębie Pacyfiku, tak jak właśnie wspomniane w Call of Cthulhu, ludy zwanymi głębinowymi. No i Bloodborne właśnie nawiązuje do twórczy Lovecrafta, poruszając wątki takie jak szaleństwo, dehumanizacja, a jednocześnie transcendencja ludzkości.
1: Dokładnie tak, jakieś tajemnice, kulty, zakazana wiedza i taka, powiedzmy, utrata kontroli. No, to są adaptacje takiego właśnie klimatu, mitologii i motywów, a nie zawsze jakichś konkretnych fabuł.

0: z nami było Everybody Hurts zespołu REM. No i nie chcę nic mówić, idealne wprowadzenie do naszej kolejnej gry, ponieważ będziemy sobie mówić teraz o Franbow, czyli o psychologicznym horrorze z gatunku point and click, stworzonym w 2015 przez Kill Monday Games. W ogóle małżeństwo Martison, Natalia i Izak.
1: Tak, fabuła gry opowiada o małej dziewczynce, czyli tytułowej Franbow Dagenhart, która po ujrzeniu morderstwa własnych rodziców trafia do szpitala psychiatrycznego. W nim otrzymuje lek, tak zwaną duotynę, dzięki której może przenikać do innej rzeczywistości, tak zwanej ultrarzeczywistości, czyli takiego świata między światami. Jej głównym celem jest powrót do domu, w czym towarzyszy jej kot Mr. Midnight. Franbow jest taką odwróconą do góry nogami reinterpretacją Alicji w Krainie Czarów. Postać przypominająca Alicję nawet pojawia się w grze, chociaż autorka sama nigdy nie podaje Alicji w Krainie Czarów jako inspiracji. Mówi, że inspirowała się w sumie książkami, filmami, innymi grami i ogólnie swoim życiem też. W przeciwieństwie do takich innych gier interpretujących Alicję w Krainie Czarów, jak na przykład Alice Madness Returns od American McGee, tutaj Franbow wykorzystuje bezpośrednio postać, nie wykorzystuje właśnie bezpośrednio postaci, ani wątków z książki, a bardziej sam taki pomysł przenoszenia się do innego świata, gdzie wszystko jest w sumie takie fantastyczne i trochę nie ma sensu i jest takie trochę właśnie magiczne. Tutaj też można na przykład podać, że Franbow bardzo bawi się rozmiarem różnych przedmiotów, tak właśnie jak na przykład Alicja w Krainie Czarów.
0: Jeśli mogę się wtrącić jeszcze, to w sumie mamy tutaj wiele takich easter eggów, jeśli chodzi o, no właśnie, tak jak w sumie tutaj wspomniałeś, nie mamy tutaj bezpośrednich połączeń z opowiadaniem, ale właśnie mamy easter eggi właśnie jak zabawa rozmiarem, czy chociażby w Alicji w Krainie Czarów mamy Alicję biegnącą za białym królikiem, tak Franbow przez całą historię biegnie i poszukuje swojego czarnego kota, Mr. Midnight, o którym też wspomniałeś. No i chociażby mamy też wizualne połączenie, jak w paru miejscach, nie wiem czy zauważyliście, pojawia się biały królik jako zawsze gdzieś tam w tle. Nie wiem czy zwróciliście na to uwagę.
1: Tak, jak najbardziej.
2: No tak, no i warto też wspomnieć, że tutaj interesującą różnicą między tymi tytułami, o których tutaj rozmawiamy, jest przede wszystkim ich odbiór, no bo w przypadku Alicji w Krainie Czarów, Alice Madness Returns, zakłada ona i w pewnym stopniu wymaga, tak powiedzmy, od gracza znajomości oryginalnej historii. Taki szok, jaki próbuje wywołać, jest oparty na kontraście krwawych motywów z gry z bajkowością oryginału, więc brzmi to całkiem psychopatycznie, nie oszukujmy się. No a w odróżnieniu Franbow można traktować jako takie osobne dzieło, powiedzmy. Znajomość Alicji w Krainie Czarów jest dla gry jedynie takim dodatkiem, który no, może urozmaicić odbiór, ale no, nie jest to konieczne.

0: To było White Rabbit, Jefferson Airplane, a my już przestajemy gonić białego królika i przechodzimy płynnie do Stalkera, czyli Shadow of Chernobyl, no, który nie jest bezpośrednią adaptacją jednej książki, a wyraźnie inspiruje się Piknikiem na skraju Groi, napisanych przez braci Strugackich.
1: Tak, a z książki pochodzi przede wszystkim motyw zony, czyli takiej tajemniczej i śmiertelnie niebezpiecznej strefy. W grze sama zona zostaje przeniesiona do czarnobylskiej strefy wykluczenia. No, a my jako gracze wcielamy się w Stalkera, który eksploruje teren pełen anomalii, mutantów i artefaktów. No, czyli same straszne rzeczy. Ale podobnie jak w książce, ludzie ryzykują życie, żeby zdobywać takie najbardziej niezwykłe przedmioty z zakazanego obszaru. Gra dodaje do tego elementy survivalu oczywiście, strzelanki i postapokaliptycznego horroru. Ważne są też oczywiście frakcje, promieniowanie, handel, walka i ciągłe poczucie zagrożenia. No czyli coś co czeka wielu graczy niestety, jeżeli mówimy o takim motywie świata. Literacki motyw niezrozumiałej zony został tu też zamieniony w taki otwarty, wrogi świat gry.
2: I do tego wrogiego świata gry jeszcze do ciebie tutaj nawiążę, ponieważ jest to według mnie bardzo interesujące, że ten motyw zony został przeniesiony do bardzo konkretnego miejsca w historii ludzkości, zwłaszcza tutaj dla nas, bo mimo wszystko jesteśmy bardzo blisko Czarnobyla i jeszcze mamy wiele osób, które pamięta tą katastrofę. Więc horror wynikający z tej niepewności, samotności i kontrastu, takiego kontaktu z czymś, czego człowiek w sumie nie potrafi kontrolować, nie potrafi tego objąć, to jest to właśnie, na czym Stalker bazuje. To raczej bardziej adaptacja idei i świata przedstawionego niż stricte fabuły książki.

0: Tym razem, moi drodzy, porozmawiamy sobie o czymś, co wszyscy kochają najbardziej, czyli o strasznych creepypastach, a dokładnie o mapie do Duma II, stworzonej przez Steve'a Nelsona o nazwie My House That What. Jest to historia, której autor przez posta na forum fanów Duma ją umieścił, o matko jaka składnia, że znalazł tam taką starą mapę, w której jego zmarły przyjaciel starał się odtworzyć swój dom z dzieciństwa. W jego imieniu odnawia ją i udostępnia reszcie graczy. Po odpaleniu gry rzeczywiście przedstawia ona dom. Gracz może go opuścić i kontynuować, zdawałoby się, no, zwykłą rozgrywkę, ale z kolejnymi poziomami jednak wracamy do domu, a ten zaczyna się zmieniać. Geometria zaczyna tracić sens, korytarze są niemożliwe długie, a same drzwi nie łączą się z właściwymi pokojami.
1: W Google Docsie, z którego można pobrać mapę, Steve, czyli autor, żali się, że gra zaczęła go wykorzystywać, przyciągać, zmieniać, że po prostu wpływa na niego tak strasznie psychologicznie i nie jest w stanie on jej usunąć ani odinstalować. No i jeśli tutaj ktoś zna Dom z liści, to myślę, że już widzi bardzo silną inspirację, bo My House That What jest właśnie reinterpretacją powieści Marka Danielewskiego o tytule Dom z liści. Jest to książka symulująca w sumie dwie rzeczy. Bo z jednej strony jest to artykuł o nieistniejącym filmie, a z drugiej analiza tegoż artykułu, w której autor zagłębia się w lekturę i im dalej idziemy, tym zaczyna on coraz bardziej tracić umysł, staje się coraz bardziej szalony, a wraz z jego szaleństwem sama książka zaczyna się rozpadać. Początek tego zjazdu następuje, gdy główny bohater odkrywa, że jego pokój jest o 1/4 cala większy wewnątrz niż na zewnątrz. I ten, zdawałoby się, szczególik właśnie rozpoczyna nam całą taką kaskadę, gdzie strony zaczynają się rozlewać, zaczynają tracić sens, zmieniają się języki, litery po prostu zaczynają robić spirale i tak jak książka, rozpada się też właśnie umysł naszego głównego autora. Więc widzimy tutaj taki łączący te dwa dzieła motyw. I to jest właśnie motyw tego szaleństwa. Bo dom z dzieciństwa, który powinien być właśnie znajomy, powinien być czymś, co każdy z nas uznaje za takie przytulne, bezpieczne, zaczyna tracić swoje kształty i zaczyna stawać się tym właśnie horrorowym, pełnym potworów miejscem, którego się boimy. I myślę, że właśnie ten wątek jest najważniejszym połączeniem między książką i grą. Ta utrata czegoś, co jest dla nas znajome. I im bardziej ta rzecz się zmienia, tym bardziej my zaczynamy czuć się nieswojo.
2: Jeśli chodzi w ogóle o i zarówno ten Google Doc, o którym wspomniałeś, jak i samą grę, to mamy tutaj naprawdę w ogóle dużo porównań z inną literaturą. Także nie tylko mamy tę inspirację samym utworem tego domu z liści, ale również mamy tutaj odwołania do chociażby Death of a Salesman, w której w sumie nasz bohater Steve porównuje się do głównego bohatera właśnie tej książki, Williego Lomana, który odwołuje się do tego poddańczej postawie pracy, czyli tego oddania się kompletnie swojej pracy, tak jak tutaj główny bohater właśnie My House That What oddaje się tej restauracji mapy swojego przyjaciela, tak naprawdę porzucając wszystko, tracąc swoją pracę, w tym przypadku skupiając się na tym wyższym celu, jaka jest mapa, tylko po to, żeby zatracić się w niej kompletnie, tak jakby oddać się temu obłędowi, jaki po prostu, jak to mówią, rewolucja konsumuje własne dzieci, czyli rzeczywiście w końcu zatraca się w niej kompletnie. No i jeśli chodzi też o inne takie porównania z literaturą, no to też tutaj niektórzy internaci mogą by się kłócić, że tutaj mamy pewne nawiązania do chociażby roku 1984 George'a Orwella, symbolizując to, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy obserwowani. A sam My House That What, w sumie nie wiem, czy też zauważyliście, ale w pewien sposób, kiedy nie jesteśmy, że tak pewien sposób, kiedy nie jesteśmy, że tak powiem, atakowani ze wszystkich stron, opiera się troszeczkę na horrorze związanym z

0: I jako nasz ostatni temat bierzemy sobie na rusztaj Backroomsy, czyli serię filmową ARG, to jest Alternative Reality Game, na podstawie creepypasty, na bazie której powstało mnóstwo gier, teorii, opowiadań i tak dalej. Bazuje ona w głównej mierze na koncepcji tak zwanych liminal spaces, czyli przestrzeni liminalnych po polsku, które są takimi przestrzeniami pomiędzy.
1: Tak, pomieszczenia ogólnie wydają nam się bardzo znajome. Najczęściej przypominają korytarze szkolne albo pokoje z lat 70., opuszczone baseny. No takie przestrzenie bardzo niepokojące, niby puste, no niby nic groźnego, ale jednocześnie przez kontekst historii i sam fakt, że w chwili zwiedzania są one puste, no wydają się nam one takie obce, wrogie. W Backrooms odkrywamy te przestrzenie, próbując je odkryć i zbadać, jednak najczęściej kto tam trafi, no to już z nich nie wychodzi, jak to mówią creepypasty, i krąży po tych pustych labiryntach pokoi wyłożonych żółtą tapetą, prawdopodobnie już do końca swojego żywota.
2: No ale właśnie, skąd w tym wszystkim te nawiązanie do literatury? No, więc już tłumaczę. W jednym z filmów twórca serii Backrooms, Kane Pixels, ukrył w opisie jednego ze swoich filmów właśnie numer ISBN tak zwany, czyli numer, którym każda książka otrzymuje po wydaniu. No i okazuje się, że jak to internauci to odkryli, jest to numer książki, który otrzymała tak zwana żółta tapeta, jakby to nazwała. Tytuł książki Żółta tapeta, Charlotte Perkins Gilman, który opowiada historię kobiety zamkniętej w pokoju włożonym żółtą, okropną tapetą, którą myślę, że każdy fan serii właśnie Backrooms kojarzy właśnie z tych wszystkich liminal spaces. No i właśnie ta kobieta, która tkwi w tym pokoju, w końcu popada w obłęd. Jest święcie przekonana, że za tą tapetą kryją się ludzie i próbuje ich wydostać, zrywając całą tapetę.

0: No i praktycznie popadając już kompletnie w obłęd, sprawiając i myśląc, że to ona staje się tymi ludźmi.
1: Warto też wspomnieć, że niedługo wychodzi film na podstawie tej gry i w sumie, jak się teraz dowiadujemy, creepypast książek, więc zapraszamy również do kin któregoś tam czerwca, bodajże chyba 19, więc może zobaczymy jakąś ciekawą kontynuację.
0: No, zobaczymy, ale...
1: No to niestety już koniec, moi kochani, bo zbiera się godzina 20. Dziękuję bardzo za realizację. Komu? Zuzannie Strzelczyk, dokładnie tak. Mówiła do was Samanta Cieśla.
2: Elian Osiński
0: i Marta Krysiak.
1: Do zobaczenia już w środę, również o godzinie 19.

0: civil.
1: Meteor Exe.
2: Autopromocja. J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Napotkały nas małe problemy techniczne. Zaczęłyśmy rozmawiać tutaj o Drake'u. Tak naprawdę był to pierwszy album wydany po ciosie Kendricka. Można to tak, myślę, nazwać. Tutaj podane nam były na tacy aż 3 albumy tak naprawdę w jednym. Więc to było na pewno duże zaskoczenie dla fanów, ale i dla przeciwników i niechętnych ludzi, którzy Drake'a nie za bardzo słuchają. Tutaj zdania na temat wszystkich tych 3 albumów są dosyć podzielone. Iceman mimo wszystko chyba najbardziej wyczekiwany i najbardziej spodziewany, więc o nim kilka słów. Niestety nie ma on mocnego odbioru wśród fanów. Dla wielu jest to trochę taka powrót do przeszłości i trochę taki zamiast podniesienia się po ciosie i po tym, można powiedzieć, trudnym czasie dla rapera powstaniu. Jest to taki właśnie taki zwrot ku przeszłości. Dla wielu osób jest to po prostu nieświeża tematyka. Tak naprawdę nie przypomina to w żaden sposób muzyki Drake'a z czasów świetności, a ta nowa odsłona, można powiedzieć, że nie wnosi aż tak wiele nowego i właśnie jest takim zwrotem do trochę narzekania. Drake często wspomina tutaj o tym, że nie ma aż takich słuchalności, jak miał kiedyś. Jest tutaj bardzo dużo właśnie takiej negatywnej energii od rapera. A dwa pozostałe albumy nie miały aż takiego mocnego oddźwięku. Jeden z nich był bardziej w stylistyce, można powiedzieć, R&B, a drugi jest trochę bardziej klubowy. Ale tutaj mimo wszystko zachęcamy do zapoznania się. Niestety z naszej strony nie udało nam się tego kawałka puścić. Ale mieliśmy tutaj wersję instrumentalną Gracie Abrams Hit the Wall.
1: Tak, to jest zapowiedź zbliżającego się albumu, który okaże się już w lipcu. Był on również pisany i produkowany z Aaronem Dessnerem, który też jest odpowiedzialny za poprzedni album Gracie Abrams. Myślę, że Gracie Abrams to artystka, która już trochę jest znana większości z nas, ponieważ tak naprawdę ostatnie lata były dla niej przełomowe, może nawet zeszły rok. No i tutaj daje nam namiastkę czegoś nowego, ale powiedziałabym, że jednak zostaje przy swoich korzeniach. Nie ucieka w zupełnie inną stronę, ale na pewno w tej piosence czuć jej tą emocjonalną stronę, z której też jest bardzo znana. No, jestem bardzo ciekawa, co ten album z sobą przyniesie. Często jest tak, że jednak artyści, jak stają się trochę bardziej rozpoznawalni, to jest ta presja nowego wydawnictwa, także jestem ciekawa. No, jest zatytułowany Daughter from Hell, czyli córka z piekła, także tytuł intrygujący. Jestem bardzo ciekawa, jakie motywy tym razem poruszy właśnie Gracie na swoim albumie. No a przed nami już kolejny utwór, kolejna premiera zeszłego tygodnia, czyli Big Dog od Genesis Owusu.

0: Big Dog Genesis Owusu. Tutaj nowy album z piątku. Australijski raper wydał swój trzeci album, który jest trochę takim neosolowym projektem, trochę altpopowym, ale zdecydowanie wybija się na scenie rapowej aktualnie. Tutaj sam raper przyznaje, że inspirował się w tym projekcie po prostu obserwacją naszego społeczeństwa teraz, tym, co dzieje się na świecie i tym, co dzieje się lokalnie bardziej właśnie w Australii. Tutaj mocno patrzył akurat na podziały społeczne, które są tym bardziej widoczne w naszych czasach, szczególnie właśnie w dobie internetu i dowiadywania się o sprawach światowych i nie tylko właśnie przez internet. Ale ten konkretny utwór, myślę, że zdecydowanie tak potwierdza jego pozycję na scenie rapowej w tym momencie. Tutaj nie tylko mamy świetne flow, ale także zarysowanie w tekście jego kontekstu jako artysty. Tutaj mówi, skąd jest, jakieś takie swoje podejście pokazuje do tworzenia i jest, myślę, że takim mocnym manifestem pewności siebie. To, w jaki sposób jest w miejscu, w którym jest. No, jest to miejsce, myślę, że zdecydowanie bardzo dobre, bardzo upozycjonował się jako raper na pewno w tych czasach.
1: Ja myślę, że potrzeba nam nawet więcej takich artystów, bo jednak jest to coś nowego. No, ja po prostu nie jestem w stanie siedzieć i się nie ruszać, jak słyszę ten utwór. Bardzo zapada w pamięć. Też tak z ciekawostek, to ten artysta często powraca do psów w swojej twórczości. Jakoś tutaj piosenka Big Dog, ale w innych jego utworach też ten motyw się gdzieś przejawia. No, co można powiedzieć? Myślę, że właśnie to jest taka energia, którą potrzebujemy w poniedziałkowy wieczór. Dla tych, którzy nie wiem, czy jadą teraz autem, czy są po pracy i nie chcą jeszcze przysypiać, bo dopiero początek nowego tygodnia, to właśnie taka energia nam daje siłę na to, żeby przetrwać resztę tego tygodnia. Teraz no trochę zmienimy klimaty, ponieważ teraz posłuchamy sobie, no, chciałabym powiedzieć, legendarnego zespołu The Strokes i nowy utwór od nich, Falling Out of Love.

0: za nami utwór najnowszy od The Strokes, Falling Out of Love. Jest to drugi singiel z ich nadchodzącego albumu, który bardzo, bardzo już szybkimi krokami do nas przychodzi. Album będzie się nazywał Reality Awaits. Był on nagrywany wraz z producentem, który pewnie wam coś mówi, Rick Rubin. Także ja jestem bardzo ciekawa, bo tak jestem również fanką i nie tylko The Strokesów, ale Ricka Rubina także. No i tutaj mamy, właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy z Zosią też o tym, jak bardzo dużo autotuna tu jest użyte i że to też można jako artysta ciekawie wykorzystać, że autotun to może być po prostu kolejne narzędzie do tego, żeby wnieść twórczość na inny poziom, czy dotrzeć do innych emocji, emocji twórcy i też dotknąć emocji odbiorców. Tutaj trochę mamy pewne podobieństwo, co wykorzystał frontman sam Julian Casablancas, jeżeli chodzi właśnie o tego typu rzeczy, co na przykład Instant Crush, jeżeli mówimy o jego przeszłości z poprzednich, dawnych lat. Ale nam się podoba.
1: Nam się podoba, chociaż rzeczywiście ten autotune myślę, że wywołał trochę kontrowersji. Jednak jest to pierwsze wydawnictwo tak naprawdę zespołu od 2020 roku, więc to jest na pewno duże wydarzenie i dla wielu fanów nie było to idealna właśnie taka piosenka powrotu. Chociaż właśnie tak jak rozmawiałyśmy, da się to ciekawie wykorzystać i było to na pewno ciekawie wykorzystywane w przeszłości właśnie zespołu. Dla niektórych jest to za dużo, dla niektórych jest to ciekawy kontrast właśnie z taką delikatną balladą, jaką nam tutaj w tym utworze zaprezentowali, taką melancholią. Tak. Tej piosenki.
0: No jak sam zresztą tytuł mówi, no chodzi o rozstanie, o pewien proces podążania, nie tylko patrzenia za siebie, ale podążania przed siebie po rozstaniu. Próba takiego znalezienia po prostu komfortu w byciu samym ze sobą, radzeniu sobie z tym, że po prostu już kogoś nie mamy i idziemy sami, śpiewamy sami. Także no, takich piosenek też nam potrzeba.
1: Zobaczymy, czy w takim stylu też będą piosenki właśnie na całym albumie, którą premierę ogłoszono już na czerwiec. Ogłoszono także trasę, która jest z mocnym składem supportu, bo na przykład pojawi się Thunderbolt czy Cage the Elephant. No i jesteśmy ciekawi właśnie, co przyniesie ten wyczekiwany album. A teraz najnowszy singiel Calls i Cassie Lins, czyli Fanga.

0: kolejny singiel Calls Fanga. Calls, czyli znany tutaj u nas duet ze Śląska, Katarzyna Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski, którzy koncertują już od bardzo wielu lat, od 2014, chociaż w 2017 pierwszy wydali album. Ich muzyka tak naprawdę od zawsze to był trochę taki eteryczny pop, trochę taka elektronika z elementami folku i myślę, że ten najnowszy singiel od tego za bardzo nie odbiega, nie odchodzi. Dalej podobne rytmy się z tym duetem wiążą. Tutaj trochę mniej może elektroniki, bardziej taki właśnie dream pop. Trochę można przyrównać może do twórczości The Cranberries.
1: Właśnie to myślałam, jak słuchałeś mi tutaj tego utworu.
0: Tak, trochę właśnie takie lata 90., więc inspiracja może była. Chociaż rzeczywiście tutaj duet często jest tytułowany obok zagranicznych artystów, takich jak na przykład Elf Hater, więc to myślę, że jest na pewno taki mały polski sukces. Tutaj mamy takie melodię trochę bardziej wesołą i dynamiczną, choć słowa wcale takie nie są. Mamy tutaj relację pełną napięcia, pełną smutku, stresu, porównywania się, a właśnie taki trochę kontrast z tą melodią, więc jest to na pewno bardzo ciekawe. No i tutaj właśnie jeszcze mamy na ficie Kasię Linz, więc tutaj nie dość, że ta warstwa chórków tym razem właśnie była wzbogacona jej wokalem, to jeszcze jej zwrotka tak pięknie dopełniła, myślę, całą tą piosenkę.
1: Dla mnie ta piosenka to jest takie zwieńczenie silnej wrażliwości.
0: Zdecydowanie.
1: W takim świeżym wydaniu bardzo ładny utwór.
0: Tak jest. A jeśli jesteśmy już przy polskich wydaniach i Polsce, to może przywołajmy, co w Poznaniu nowego się nam szykuje. Już 22 maja w Ślinie odbędzie się, myślę, bardzo ciekawe wydarzenie kolektywu ze Szczecina Aorty Ultras. Tutaj pojawią się oprócz właśnie Aorty Zizi, Dubzy i Cloudy, więc jest to na pewno warte zobaczenia wydarzenie. No a w przyszłym tygodniu Juvenalia.
1: Tak, no już niektóre juvenalia z innych miejscowości są za nami, a przed nami poznańskie jeszcze się odbędą. Też będziemy mieli ciekawych artystów, między innymi będzie to Zalia, czy na przykład Kacperczyk. No, ja myślę, że warto czekać. No, skoro powiedzieliśmy o tym, co przed nami, no to też warto oczywiście wspomnieć, co za nami. Myślę, że większości osób o słuch się przynajmniej obiło, jeżeli sami zresztą nie byli na tym koncercie, że w zeszły weekend mieliśmy koncert Maty na PGE Narodowym. Wielkie wydarzenie. Także nawet widziałam sama. Nie byłam na koncercie, ale widziałam, że tam też znane inne nazwiska oprócz samego Maty się pojawiły. Na pewno była tam Roxy Węgiel. Widziałam, że ponoć też Ania Rubik, czy na przykład Doda, więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawy mógł być ten koncert. Na pewno dużo ludzi, na pewno super energia. Ja otrzymałam od osoby, która była na koncercie, fragment z koncertu, jak była piosenka Mata Montana. To jest jedna z nielicznych, które ja kojarzę akurat od Maty. Także no, duży polski artysta, no, ale nie tylko polski artysta miał swój koncert w zeszły weekend, bo też, znaczy w zeszłym tygodniu, ponieważ mieliśmy też początek trasy Harry'ego Stylesa, czyli wielki, wyczekiwany przez długi, długi czas koncert Harry'ego po tak długiej przerwie i to w Amsterdamie. Także też jestem bardzo ciekawa, jak ta trasa pójdzie, bo tam było dużo, dużo kontrowersji, zwłaszcza jeżeli chodzi o ceny biletów.
0: bardzo drogie ceny biletów i też problemem dla wielu fanów było to, że niestety była trudna widoczność samego artysty przez scenę tak naprawdę. Scena była naprawdę ogromna i zarzucano właśnie organizacji tego koncertu, że niestety nie była ona zbytnio funkcjonalna, ponieważ artystycznie nie wnosiła tak naprawdę nic do koncertu, a właśnie utrudniała trochę widoczność i powodowała, że artysty nie było za bardzo widać. Była dosyć wysoka, więc z pierwszych rzędów było to naprawdę niekorzystne, a sam Harry na koncercie po prostu na niej sobie biegał. I nie było tam za dużo właśnie takiego artystycznego, powiedzmy, kunsztu w tej scenografii, więc jestem ciekawa, czy tak będzie w każdym mieście i jak to będzie wyglądało.
1: Ja też słyszałam, widziałam takie opinie, że ludzie mówili, że ponoć ta cała scena jest wybudowana na tak dużą, żeby po prostu nie było wolnego miejsca widać, dlatego że jednak ceny biletów były takie wysokie, że no, nie wszystkich, dużo osób nie było na nie stać. Także żeby zapewnić też te piękne miejsca koncertowe, to wybudowano dużą scenę, konstrukcję. Nie wiem, czy to prawda, czy tylko domysły. No, nie nam to oceniać. A przed nami już kolejne nowości. Teraz będzie utwór Spring Summer Smerz.

0: To właśnie było Spring Summer od Smerz, czyli takie art popowe duo z Norwegii. No i tutaj mamy taki atmosferyczny, elektroniczny utwór, który pochodzi z nowej epki Easy.
1: Tak jest. Rok temu dostaliśmy od Smerz, od duetu, nowy album w maju 2025 wyszedł o nazwie Big City Life i tam pojawił się utwór pod tytułem Easy, a właśnie rok później dostaliśmy epkę pod tym samym tytułem właśnie Easy, dlatego że duet stwierdził, że jako że ten utwór był na tyle różny od całego albumu właśnie wcześniejszego, i jest to trochę taki inny kierunek, w który może jednak chcieliby trochę pójść, trochę wyeksplorować tą część elektroniki, to powstała właśnie ta epka. Nie jest ona długa, ale mimo wszystko bardzo ma właśnie ciekawe utwory, które trochę odbiegają od dotychczasowej twórczości. Dlatego myślę, że jest to ciekawy rozwój. Obecnie są też właśnie na trasie w Ameryce Północnej i Europie mają trasę, więc myślę, że ciekawe to będzie właśnie doświadczyć tej nowej epki i trochę właśnie takiej nowej gałęzi, którą eksplorują na żywo. A sama w sobie epka też jest ciekawa, ponieważ sam duet właśnie mówił, że jest to taki trochę, taka trochę kartka z pamiętnika, ponieważ utwory były pisane przez cały rok, tak naprawdę właśnie od wydania tamtego albumu poprzedniego z maja 25 roku do teraz. I te wszystkie piosenki, te wszystkie utwory są po prostu takim zwieńczeniem tego, co się u nich przez ten rok działo. Więc myślę, że naprawdę ciekawe podejście do epki.
0: Ja myślę, że też idealny utwór do słuchania teraz, ponieważ my jesteśmy sami na takim pograniczu już wiosny, lata. Co prawda teraz czujemy jeszcze bardziej tą wiosnę z tą pogodą, a kolejny tydzień już słoneczny, ciepły, więc Spring Summer idealnie nam się wpasowuje właśnie w tą tematykę. No a sam utwór jest trochę o czymś innym, bo jest bardziej o pragnieniach, o pożądaniu, o dwóch kochankach, o tym, jak ktoś jednak nie chce w pełni swoich uczuć wyjawić drugiej osobie i sam się z tym męczy. Super, super utwór, bardzo, bardzo mi się podoba, bo przyznam, że ja nie kojarzyłam tego duo i poznałam dopiero właśnie dzięki Zosi, także to jest moja nowość tego tygodnia i zabieram ją z tej audycji ze sobą do domu i będę słuchać koniecznie i mam nadzieję, że wy również.
1: Na pewno klimatyczne, na pewno właśnie tak jak powiedziałaś, na teraz świetne. Tak naprawdę Smerz właśnie ma taką muzykę delikatną, przyjemną, właśnie elektroniczną, więc polecamy zapoznać się z resztą, ale tutaj kolejna nowość, czyli Rather Be Given.

0: Jest to Rather Be, czyli piosenka z Belief Act 2, a to jest nowy album, który wyszedł właśnie pod koniec tamtego tygodnia. Jest to nowa odsłona albumu z 2025 roku, czyli Belief właśnie, ale z dodanymi niektórymi utworami. Między innymi właśnie na fitach pojawił się Leon Thomas, którego dla tych, którzy nie kojarzyli wcześniej, może zaczęli kojarzyć Leona Thomasa po nagrodach Grammy, ponieważ tam na pewno wiele pogłosu dostał, ponieważ dostał między innymi statuetkę za najlepszego debiutującego artystę, ale także najlepszy album R&B, ponieważ wtedy zadebiutował z albumem Mute. I na pewno ten właśnie utwór z Leonem Thomasem jest taką ciekawą nowością tutaj. Ale sam w sobie album właśnie myślę, że nabrał właśnie takiego trochę smaku w tej drugiej nowej odsłonie. Właśnie na początku mamy serię z fitami.
1: Ja w ogóle jestem akurat wielką fanką wersji deluxe albumów, ponieważ często jest to możliwość, że jednak artyści dadzą tam piosenki, które czasami nawet staną się naszymi ulubionymi. Ja mam takie albumy, że właśnie dopiero w wersji deluxe była jakaś piosenka, która naprawdę zapadła mi w pamięć i gdzieś tam dotknęła mojego serca. Tak jak Zosia mówiła, oryginalny album wyszedł w 2025 roku, też miał nominację Grammy za najlepszy album R&B, a w zeszłym tygodniu właśnie dostaliśmy rozszerzony album. I jeżeli chodzi o fity, no to oprócz Leona Thomasa mamy też na przykład Teddy'ego Swimsa, który też jest teraz bardzo rozpoznawalnym artystą i uważam, że też ciekawa jest ta kolaboracja i fajne połączenie właśnie ich dwóch głosów. No, to jest artysta, który na pewno kojarzycie inne jego utwory. On też nagrywał między innymi z Justinem Bieberem Peaches, z Drake'iem miał Chicago Freestyle, ale jego taki najbardziej znany utwór no to będzie Heartbreak Anniversary i ja jak właśnie pomyślę o tym artyście, to widzę te wszystkie filmiki z koncertów, kiedy on śpiewa, trzymając dłoni kieliszek wina. Myślę, że to jest naprawdę fajny experience, żeby pojechać na jego koncert. A przed nami już kolejna nowość, czyli utwór Aparat Husky.

0: To był aparat Husky. Jest to piosenka z debiutanckiej epki Oli Myszor pod tytułem Między słowami. Artystka podzieliła się, że jest to taki zbiór życia, zbiór historii z jej życia. Takie osobiste przemyślenia. Chciała zawrzeć tam emocje, jakie towarzyszyły jej i które najbardziej zapamiętała z ostatnich lat. I można powiedzieć, że w sumie jest to taki zbiór prawie jak pamiętnik, takie wyrwane kartki z różnych lat, z różnych momentów życia, przemyślenia, emocje, po prostu myśli autentyczne i szczere. Też myślę, że to mogła być taka próba uchwycenia takiego stanu zakopania w myślach właśnie. No myślę, że ten pamiętnik tak dobrze opisuje stan.
1: Też warto mi się dodać, że właśnie ta epka ukazała się nakładem Fonovo Label, które jest znane między innymi z tego, że też ma artystów takich jak Dawid Tyszkowski, który też jest znany niedawno, miesiąc temu na przykład występował w Poznaniu na Next Festie. Także ja zawsze jestem ciekawa tego, co artyści od Fonovo właśnie będą wydawać. Ta epka też, jak czytałam, to jeżeli chodzi o wersję nie tą na Spotify'u, ale już taką fizyczną, to ma mieć też dodatkowe dwa nagrania, które będą w formie voice memo. Kolejne dwa utwory Nienawidzisz i Na start. Także też jest to ciekawy, myślę, zabieg. Też przekonujący do tego, żeby ludzie jednak kupowali muzykę, twórczość w tej fizycznej formie, która no, zostaje z nami na zawsze i jest taką fajną pamiątką. No, ta audycja była właśnie o nowościach, o tym, co za nami, ale też co przed nami. Mam nadzieję, że jakieś z tych utworów były dla was nowe i coś odkryliście tutaj z nami i tak jak ja czy Zosia, które też my sobie coś pokazałyśmy nowego, zabierzecie coś ze sobą z tej audycji. Tego wam życzymy i mamy taką nadzieję. Także tą audycję jeszcze raz prowadziła dla was
0: Zofia Wolska
1: i Natalia Urbańczak. No i nas realizowała Zuzanna Strzelczyk. Także my was teraz już zostawimy z utworem No Surprise od Bleach 93.

0: Magazyn muzyczny.
1: Radio Meteor.
2: Linie lotnicze Meteor.
3: Ciepło za oknem powoli się robi. Wypadałoby pojechać do jakiegoś egzotycznego kraju, może w tropiki, może gdzieś tak na wczasy, taki all inclusive. Nie, linie lotnicze Meteor absolutnie niczego takiego nie oferują. My lecimy na daleką i mroźną północ. Dzisiaj wybieramy się do Finlandii. Lotnisko w Helsinkach jest całkiem spore. Dojedziemy do centrum miasta, jedną z dwóch linii metra w całym kraju. Dzisiaj kapitanem jest oczywiście ja, Julia Cicha, ale mamy też drugiego pilota, gościa specjalnego, czyli
4: Julio Koniesku, witam serdecznie w liniach lotniczych Meteor. Może przezwyciężę swój strach przed lataniem specjalnie dla was, ale czego by się nie zrobiło właśnie do lotu do Finlandii.
3: Jak bardzo będzie trzeba, to możemy się do Finlandii wybrać promem z Gdańska, nic nie przeszkadza. I mamy również technika pokładowego, który pomoże nam w realizacji technicznej tego przedsięwzięcia. Dziękujemy Zuzannie Strzelczyk za realizację. Zawsze zaczynam czymś bardzo sztampowym dla danego kraju, to może zacznijmy od czegoś, co wywoła u wielu osób uśmiech na ustach. To będzie piosenka z Muminków, ale w oryginale.
5: Bortom all ära och redlighet ligger en dal som kallas Mumindalen. Den befolkas av varelser som lever mer eller mindre på känn och går i det till vintern. De vet mycket lite om civilisation. Och här kommer Mumintrollet. Han tycker världen är ganska förbryllad.

Men jag lägger mig i gräset och vilar mina ben.

0: dobrze, to już ustaliliśmy, gdzie jesteśmy. Julia, czy masz jakąś taką postać z fińskiej popkultury, która... fińska postać z popkultury, która najbardziej ci zapadła w pamięć?
1: Wow, czuję się wywołana jako twórczyni audycji Kącik Popkultury w tym momencie, ale chyba pierwszą z nich są Muminki, bo to jest taka seria dzieciństwa. Każdy te pocieszne stworki kojarzy. I jednak to się automatycznie kojarzy z Finlandią do tego stopnia, że wiele osób jako taki punkt obowiązkowy, jako pamiątkę, kupuje najczęściej kubeczek z Muminkami albo cokolwiek z tymi stworkami związane. Ale jak myślę o jeszcze właśnie Finlandii w kwestii popkulturalnej, to mi się na pewno kojarzy jeszcze gra Angry Birds.
0: No właśnie, bo te Muminki jakoś tak bardzo zakorzeniły się w pamięci wszystkich osób, że faktycznie to jest pewien element powiązany z Finlandią, ale jest znacznie więcej, zwłaszcza rzeczy skierowanych dla młodszej widowni, nawet tej młodszej dzisiaj, jeszcze nie patrząc przez pryzmat nostalgii, które mogą być jak najbardziej z Finlandią kojarzone. Na przykład właśnie wspomniana gra Angry Birds sprzed ładnych 15 lat, jedna z pierwszych gier mobilnych, która tak się rozpopularyzowała na świecie. Jej twórcy są z Finlandii. Również Clash of Clans, czy też jeszcze dla znacznie młodszej widowni Brawl Stars. Twórcy tych gier również pochodzą z Finlandii. Jest wiele innych postaci, których dzisiaj będziemy odkrywać. Nie tylko ze świata muzyki, które z tej Finlandii pochodzą. Bo jest to kraj pełen zaskoczeń kulturowych, który kojarzy nam się z tymi Muminkami, a tam jest znacznie więcej ciekawych tworów popkulturowych. Kojarzy nam się ze Skandynawią, a wcale ze Skandynawią powiązany nie jest, ale my będziemy jeszcze ten temat zgłębiać. Na razie posłuchajmy najsłynniejszego kompozytora z Finlandii. Będzie to Jean Sibelius.

0: skoro był Jean Sibelius, to wypada moim zdaniem nakreślić pewien rys historyczny dla Finlandii. Finlandia była krainą, która była jedną z ostatnich rejonów zasiedlonych w Europie. Na długo żyli tam Samowie, ludy, które możemy też znać pod nazwą Lapończycy, jednak sami Samowie nie za bardzo przepadają za tą nazwą, uważają, że ona po prostu nie pochodzi od nich, została już im nadana przez inne nacje i wolą odnosić się do siebie jako sami. Natomiast od nich również pochodzą Finowie, jest to ludność, która porozumiewa się językiem z rodziny ugro-fińskiej, jeden z niewielu języków w Europie, który nie ma powiązania na przykład z polskim, angielskim, francuskim czy niemieckim, jest z całkowicie innej bańki, ale to też może innym razem. Natomiast przechodząc do historii samej Finlandii, bardzo, bardzo długo, przez setki lat była rządzona pod władaniem Szwedów, natomiast na 100 lat w XIX wieku weszła pod władanie Rosjan. Rosjanie bardzo usilnie próbowali rusyfikować Finlandię, co jednak nie udało się, na pewno nie udało się aż tak dobrze jak w Polsce, mimo iż Polacy również stawiali bardzo duży opór przeciwko temu, właśnie przez to niezgranie kulturowe. Finlandia po prostu nie była aż tak blisko kulturowo krajem do Rosji, ale było parę postaci, które znacznie się temu, tej rusyfikacji sprzeciwiało. Tak jak na przykład Jean Sibelius, czy też Carl Gustav von Mannerheim, który był pierwszym marszałkiem już wolnej Finlandii, która uzyskała niepodległość po wojnie. Jednak ta niepodległość próbowała zostać zabrana przez nowo powstały Związek Radziecki, o co Finowie toczyli dwie wojny zimowe. Pierwsza z bardzo dobrymi skutkami skończyła się dla Finów, pozwoliła też odbić część rejonów od Związku Radzieckiego, a druga wypracowała pewne status quo w granicach obu państw, które widzimy do dzisiaj, i pojawiła się też tam bardzo inna ważna postać dla fińskiej kultury.
1: Dokładnie tak. Pojawił się żołnierz Simo Heiha, który znany był jako Biała Śmierć. Tytuł nieprzypadkowy, bowiem podczas wojny zimowej w zaledwie 100 dni wyeliminował ponad 500 żołnierzy wroga. Mówi się, że było ich aż 542 i jest to o tyle niesamowity wyczyn, że dokonał tego bez użycia celownika optycznego i przy okazji walcząc w ekstremalnych warunkach. No jednak kojarzymy Finlandię z tych wielkich mrozów, a on po prostu był na tyle skuteczny, że sama armia radziecka bardzo chciała pozbyć się tego oto snajpera, ale ostatecznie im się to nie udało. Zresztą oficjalnie właśnie Heihe uznaje się za najskuteczniejszego snajpera w historii.
0: Nie tylko skuteczni snajperzy byli wynalazkiem fińskim z XX wieku, również koktajl Mołotowa. Nie, żaden Mołotow go nie wymyślił, to był minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, który rzekomo zrzucał poprzez samoloty bojowe dary z pomocą dla fińskiej ludności w potrzebie. W tych darach znajdowały się bomby bojowe, dlatego Finowie postanowili porzucać w niego pewne koktajle wdzięczności zwane koktajlami Mołotowa, które składały się z łatwopalnego materiału oraz szmatki, i w ten sposób próbowali walki partyzanckiej, co się udało. Finlandia do dzisiaj może cieszyć się niepodległością. Przechodzimy do troszkę nowszych czasów. Przed wami coś na akordeonie. Esa Pakarinen, Rovaniemen, Markkinoida.

0: To był Esa Pakarinen, jeden z najsłynniejszych fińskich aktorów, znany z roli Pekka Puupa z filmów Pekka and Patka z lat 50., jeden z pierwszych ekranizacji komiksów rodzimej produkcji właśnie z Finlandii. Jeżeli przechodzimy już tak bardzo w czasie, to możemy zajrzeć do historii samej stolicy tego kraju, czyli do Helsinek. Miasto, które wbrew pozorom nie jest wcale takie stare. Helsinki jednoznacznie nam się kojarzą z Finlandią. Jako jedno chyba z takich dwóch naczelnych miast, które mogą nam się kojarzyć. O tym drugim też sobie porozmawiamy trochę później. Ale jednak to nie jest aż tak stare miasto. Ma raptem około 300-200 lat. Zostało założone jako szwedzka kolonia. Jeszcze w tamtych czasach nazywało się Helsingfors. Ale również nie była to pierwsza stolica Finlandii.
1: Dokładnie tak. Pierwszą stolicą Finlandii było miasto Turku, które zresztą jest najstarszym miastem w całym kraju. I dopiero, tak jak wspomniałam, na początku XIX wieku stolica została przeniesiona już do znanym nam Helsinek. Turku jest drugim miastem kraju pod względem ludności, ale jeśli myślicie, że jeżeli odwiedzicie to miasto, to zobaczycie masę zabytków, no to niestety mam tutaj bardzo słabe wiadomości, bowiem w 1827 roku miasto zostało zniszczone przez pożar, a kiedy miasto postanowiono trochę chociaż odbudować, to ocalałe zabytki zostały zniszczone podczas sowieckich bombardowań w 1941 roku. Oczywiście są nadal tam rzeczy do zwiedzania, nadal jest to historycznie pierwsza stolica kraju, jednak przez różne kataklizmy i wojny zostało miasto zniszczone.
0: Przechodzimy dalej do troszkę współczesniejszej twórczości. Będzie teraz piosenka, którą jak przedstawię z tytułu, to pomyślicie, że żartuję, więc chyba po prostu warto, żebyście ją posłuchali.

0: Darude Sandstorm to jest jeden z tych hitów początków lat 2000 i owszem, jest to utwór z Finlandii, co dla niektórych może być szokiem, ale dobrze, że tak przenosimy się właśnie w ten okres, początek XXI wieku, bo dzięki Finlandii uzyskaliśmy taką namiastkę wielkiej technologii, którą my dzisiaj wspominamy bardzo dobrze, my jeszcze to kojarzymy z dzieciństwa. Mówimy tutaj o słynnej pancernej Nokii, tej Nokii, której nie dało się rozwalić. Ten telefon, który miał kultowego węża jako grę, który miał kultowe też i dzwonki, który miał tytanową baterię, która ci trzymała nie wiadomo ile, i to już jest telefon legenda, telefon cegła i jedna z tych rzeczy, za które myślę w kwestii telefonów możemy tęsknić, pomimo że tamta Nokia nie miała takich opcji jak dzisiejsze smartfony.
1: Tak, choć wcale nie musiało tak być. Oryginalnie Nokia była założona w 1865 roku i to nie jako fabryka jakichś wczesnych telegrafów czy coś w tym stylu. Nie. To była fabryka masy papierniczej, która później przerzuciła się na gumę, buty, kable i w końcu w latach 60. i 70. doszli do tego, że może warto robić telekomunikację dla wojska. Okej, zaczęli ją robić i w latach 90. uznali, że przerzucą się w 100% na telekomunikację komercyjną, czyli po prostu robienie telefonów i mniejszych komputerów, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że produkty Nokii były znane na całym świecie, to jeszcze doceniane za swoją wytrzymałość. Myślę, że znane są do dzisiaj. Nawet jeżeli pewne sprzęty i relikty z czasów słusznie minionych są zapomniane i nie do końca młodzież dzisiejsza je zna, to jednak ta Nokia 3310 słynna zapadła w pamięć nawet tych najmłodszych jako po prostu coś niezniszczalnego. To nawet nie był najbardziej funkcjonalny telefon na ziemi, ale po prostu nie dało się go zniszczyć. Ja sama posiadam taką Nokię i muszę przyznać, że jest to święta prawda. I ona była niezniszczalna.
0: I dlatego ludzie się zastanawiali, po co powstał pokrowiec do Nokii?
1: Nie wiadomo, absolutnie.
0: Po co chronić coś, co nie da się zniszczyć?
1: Absolutnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wbrew obiegowej opinii Nokia nie zniknęła jako firma. Najpierw została przejęta przez giganta z Redmond, czyli Microsoft, ale nie radziła sobie za dobrze pod ich władaniem. Obecnie po prostu starają się produkować nie tylko telefony dla bardziej budżetowego rynku, ale również te takie nawiązujące do właśnie tej tradycji niezniszczalnych telefonów. Zobaczymy, jak sobie ta firma będzie radzić w przyszłości. A jeszcze jeżeli chodzi o Darude Sandstorm, no oczywiście jest to piosenka, która zapadła w kulturze internetu przez to, że ludzie ją podawali jako swoisty następca Ricka Astleya, taki duchowy. Jeżeli nie wiedziałeś, jaki jest tytuł piosenki, to wiedziałeś zawsze, że otrzymasz odpowiedź Darude Sandstorm, bo jest to właśnie dokładnie ta piosenka. Ta piosenka jest wszystkim i niczym zarazem, ale co wiem, to to, że jest na pewno bangerem, tak jak i następna piosenka, którą usłyszymy dzisiaj na antenie. Będzie to Cha Cha Cha od Karia, a jeżeli nie kojarzycie, to wypadałoby nadrobić Eurowizję.

0: Gdy sobie podróżujemy po Europie, to często temat Eurowizji wraca. Trzeba przyznać, że Eurowizja potrafi bez wątpienia kreować gwiazdy przyszłej muzyki popularnej, europopu, ale mam wrażenie, że ostatnimi czasy, tak w ciągu ostatnich na przykład 10 lat, rzadko kiedy był to w sumie zwycięzca. I jak sobie spojrzymy na przykład Kari, to idealnie jest to zobrazowane, ponieważ w dość, nie wiem czy skandalicznych okolicznościach, ale na pewno kontrowersyjnych, przegrał on pierwsze miejsce z Loreen, która powracała na scenę eurowizyjną i ją wygrała dla rodzimej Szwecji. Natomiast Karia troszkę na swój sposób był wizjonerem powrotu europopu, eurodensu i takiego bardziej hardkorowego trendsu do mainstreamu europejskiego, Vide Joss, który również pojawił się na scenie eurowizyjnej parę lat później.
1: Dokładnie tak, a może to być akurat zaskoczenie, usłysząc właśnie cia-cia-cia, ponieważ jeżeli przejrzymy dokładnie jego dyskografię wcześniej, to był to głównie rap i hip-hop, co teraz może być sporym właśnie zaskoczeniem, bo jednak kojarzymy go z tego dance-popu, z takiej muzyki elektronicznej, przy której można się świetnie bawić, ale faktycznie można mówić też o takiej trochę kontrowersji z tym, że on nie wygrał tej Eurowizji, zwłaszcza kiedy już było liczenie tych głosów, jury, publiczności, to publiczność w tle po prostu mówiła albo cia-cia-cia, albo Karia, po prostu wszyscy mówili wprost, my chcemy, że to właśnie Finn wygrał Eurowizję, niektórzy uważają wręcz, że Finlandia została przez Szwecję po raz kolejny już okradziona i dzisiaj tak naprawdę Karia jest jednym z takich największych fińskich artystów, nie tylko w rodzimej Finlandii, ale także i za granicą. I on kolaboruje bardzo często, znaczy robi kolaby z innymi twórcami znanych z Eurowizji. Wspomniałaś o Joście, jest także Tommy Cash z Estonii i myślę, że to już jest taka osoba, która zapisała się złotymi głoskami właśnie w tej eurowizyjnej panoramie i wydaje mi się, że podkuszę się właśnie takie stwierdzenie, że on nie tylko spopularyzował swoją własną twórczość, ale w ogóle Finlandię i język fiński, bo zauważyłam, że wiele fanów po edycji Eurowizji z 2023 roku wzięła sobie tak do serca poznanie historii kraju oraz języka.
0: Czekamy na fińską odmianę K-popu, może nazwijmy ją F-pop. I ten, kto słucha linii lotniczych regularnie, wie, że gdy podróżujemy do Azji, to zawsze tam się pojawiają jakieś takie lokalne odłamy. Może Finlandia pójdzie w te ślady, natomiast trzeba przyznać, że Finlandia ma już historię z paroma zespołami, które wywoływały wokół siebie bardzo duży szum. Na przykład taki zespół Dingo z lat 80. z ich utworem Autiotalo spowodowali coś, co można określić taką lokalną fińską Beatlemanią.

0: to było Audiotalo od zespołu Dingo, który, jak już wspomniałem wcześniej, wytworzył wokół siebie naprawdę całkiem niezły kult w latach 80. Nomen omen, choć bardziej przyrównałabym tą piosenkę do naszego polskiego zespołu Baim, i faktycznie mocno inspirowali się glam rockiem. Był to zespół glam rockowy, który dużo czerpał z innego zespołu, troszkę przodowników takiego hard rocka, glam rocka w Finlandii, czyli Hanoi Rocks. Jeszcze ich usłyszymy dzisiaj na antenie. Natomiast Finlandia to jest kraj, który kojarzy nam się w sumie dość mocno z metalem i dużo tego metalu dzisiaj będzie na tej audycji. Wreszcie pojawił się jakiś kraj, gdzie ten metal może zabłysnąć, bo dotychczas nie było takiego kraju. No to teraz go mamy. Nawet ten zespół Dingo gdzieś tam, no, poniekąd się tym metalem inspirował, ale jeszcze będziemy mieli znacznie cięższe piosenki na tej audycji. Skąd ten metal? No może dlatego, że Finlandia bardzo dobrze stoi w edukacji muzycznej. Nie tylko muzycznej, bo w edukacji ogółem. Fiński system edukacyjny jest wzorcem na całym świecie. Wręcz wszyscy się zastanawiają i zachodzą w głowę, jak to się dzieje, że Finowie tak dobrze wypadają, jeżeli chodzi o porównanie wiedzowe, inteligencję, czy też statystyki dotyczące IQ. We wszystkim Finowie wypadają znakomicie. Jakoś ten cud edukacyjny się dokonał.
1: Jest w ogóle też wiele pytań. Dlaczego właśnie metal? Ze wszystkich gatunków, jakie mogły zaistnieć na świecie, czemu właśnie ten w Finlandii jest tak mocno się spopularyzował? I niektórzy uważają, że to może być trochę spowodowane tym, że Finowie są znani bardziej jako takie społeczeństwo introwertyków, którzy gdzieś się tak trzymają na uboczu, a właśnie gatunek metalu sprawia, że oni to zapełniają to poczucie tej emocjonalności, takiego wyżycia się, że oni nie potrzebują tego kontaktu międzyludzkiego, tylko wystarczy im to głośne granie właśnie w słuchawkach i na koncertach i nie tylko. A ogólnie, jeśli też sobie zobaczymy listę zespołów znanych właśnie z Finlandii, to można się tak zastanawiać, skąd ten sukces, czemu ten fenomen właśnie sukcesu międzynarodowego zespołu Finlandii wynosi. No to jeden z członków zespołu The Rasmus w sumie stwierdził, że po pierwsze w Finlandii mamy dobrą edukację, jeśli chodzi o muzykę, a po drugie, no trochę klimat fiński na to pomógł, bo jest zimno, często jest ciemno bardzo szybko w Finlandii i ludzie siedzieli w domach i mogli bardzo dużo i chętnie i długo ćwiczyć grę na jakichś instrumentach, ćwiczyć śpiew i dzięki temu mogli szlifować swój talent. Zresztą omawiany przeze mnie Aki Hakala sam stwierdził, że gdybym był z Brazylii, grałbym w piłkę, bo tam jest dobra pogoda i chcesz przebywać na zewnątrz, a że jestem z Finlandii, gdzie jest ciemno i zimno, pozostaje zostać w domu albo wyrwać się do salki prób, żeby pograć.
0: Może coś w tym być. Dotychczas na taką daleką północ wyprawialiśmy się do Islandii i tam było trochę zespołów metalowych, była taka scena lokalna, ale jednak mimo wszystko nie było tych zespołów za dużo, chociaż Islandia to jest bardzo malowniczy kraj, znacznie bardziej chyba niż Finlandia, która jest w dużej mierze pokryta lasami, a na Islandii widoki przemawiają same za siebie i tam ta muzyka była taka bardzo pastoralna, taka melancholijna na swój sposób. Finlandia jednak uderza w cięższe klimaty, podobnie robi Norwegia i podobnie robi Szwecja. Jeszcze mamy z takich daleko północnych krajów Rosję i Kanadę, ale w Rosji oczywiście też wykształciła się scena syberyjskiego punku. To wszystko jest temat na zupełnie inną audycję. Przechodzimy dalej do hard rocka, do Poets of the Fall, które może być znane paru osobom, które interesują się grami, nawet tymi polskimi, ponieważ ten zespół również jest znany pod nazwą Old Gods of Asgard w serii gier Alan Wake.

0: Finlandia poza robieniem ciężkiej muzyki lubi również ciężkie ściganie się. Jeden z moich ulubionych kierowców Formuły 1 jeszcze w czasach mojego dzieciństwa był Kimi Raikkonen, ale też jest dużo więcej innych postaci. Mika Hakkinen czy też Valtteri Bottas. Wy tego, słuchacze, nie widzicie, ale mogę was zapewnić, że Julia jest aktualnie w koszulce Valtteriego Bottasa oraz czapce Valtteriego Bottasa. Czy to jest już obsesja?
1: I nie wiem, o co ci chodzi, po prostu idealnie się komponuje, ale faktem jest, że Finlandia może poszczycić się wieloma kierowcami wyścigowymi i to nie tylko w Formule 1, bo jest wiele typów wyścigów, gdzie tak naprawdę Finowie lubią jeździć. Inny znany kierowca jest chociażby Heikki Kovalainen i wydaje

0: rozumiesz, to oni preferują rozmowę krótko, zwięźle i na temat, bez żadnych takich small talków.
1: Z tym się wiąże nawet pewne określenie. Jest parę takich nieprzetłumaczalnych określeń w wielu różnych językach, które gdzieś tam czasami stają się popularne na social mediach i wydaje mi się, że z Finlandii najpopularniejsze określenie to jest sisu. Oznacza ono mieszankę odporności psychicznej, uporu, odwagi i działania mimo beznadziejnej sytuacji. I jednak mi się to kojarzy z takim właśnie byciem do rzeczy, takim okej, okay, pre do celu, nie obchodzi mnie nic innego, budzi to we mnie skojarzenia z takim byciem po prostu do rzeczy.
0: Ja szczerze za to Finów szanuję.
1: Szacunek.
0: Że nie są jak Amerykanie, że nie wiadomo o czym gadają, tylko oni tego nie lubią. No bo po co jest ten cały small talk? Sztuczny, nikomu niepotrzebny. Oni po prostu chcą wiedzieć, czy na czym stoją.
1: Szacunek, a przechodzimy teraz do kolejnej ciężkiej piosenki, chociaż potem będzie trochę lżej. Usłyszycie teraz dwie wersje Jawan Polka.

0: Bye.
1: Bijemy brawo. To była Jawan Polka, czyli Polka Ewy. Polka taniec, również gatunek muzyki, który pojawił się już na audycji o Czechach, bo właśnie stamtąd wywodzi się Polka. Wbrew pozorom nazwa nie nawiązuje do kobiety mieszkającej w Polsce, tylko do czeskiej nazwy na połowę Polka. Dokładnie ten gatunek muzyki bardzo rozpopularyzował się w Finlandii już po tym, jak powstał. I Jawa z Polka jest właśnie piosenką stworzoną w latach 30., która tak zakorzeniła się jako taki jeden z bardziej folkowych utworów, już taki będący częścią tej kultury fińskiej. Dlatego jest tak często coverowany, tak jak mogliśmy słyszeć wcześniej, coverowany w wersji metalowej. Typowo fińskiej, można by wręcz powiedzieć. No właśnie, typowo fińskie. Fiński język jest dla nas piekielnie trudny. Wiele obcokrajowców, ale również i uczniów szkoły podstawowej ma ogromny problem z tym, że uczymy się przypadków i że tych przypadków jest 7. I po co tyle? I że to jest takie trudne i że można by było inaczej. W angielskim jest jeden przypadek, co do niektórych słów czasami są 2 przypadki. A w fińskim jest ich 14. Jest to sporo, ale nie martwcie się, są gorsze przypadki. Wspominałem, że fiński należy do rodziny języków ugrofińskich i fiński nie jest w tej rodzinie osamotniony. Również należy do niej estoński, język sami, czyli język lapoński, język ludów takich jak Nieńce, które żyją na podnóżu Uralu w Rosji, oraz Węgrzy. Jeżeli pogadamy o Węgrach, to na pewno bardziej poruszę ten temat, ale Węgrzy mają 18 przypadków, także mogłoby być gorzej.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli to już sprawia, że w głowie aż wam kotłuje, że to jest tak straszny język, to ja bym powiedziała, że Finowie ze własnym językiem mają tak jak my z polskim, że my często żartujemy, że sami ledwo potrafimy mówić po polsku, bo to nie jest język łatwy. W Finlandii jest to do tego stopnia, że tak właściwie język ten funkcjonuje w 2 głównych odmianach. Oficjalnej pisanej kirjakieli oraz język potoczny puhekieli. I są one naprawdę bardzo różne. Do tego stopnia, że sami Finowie żartują, że w szkole uczą się właściwie 2 różnych języków, bo to nie tylko chodzi o to, że to jest łatwiejsza odmiana. Bardzo często w tym języku potocznym, który używa się w codziennej komunikacji, jest to język krótszy, jest to język, który upraszcza trudne końcówki i na przykład połyka niektóre głoski, co sprawia, że po prostu te słówka często są krótsze, więc pod tym względem, nie dość, że Finowie mają ciężko, to co mają powiedzieć biedni obcokrajowcy uczący się języka fińskiego, którzy, tak jak zwykle, no jednak my się uczymy angielskiego, to tego, prawda, ONL, tego BBC English, no to co mają powiedzieć osoby uczące się fińskiego i mają dogadać się właśnie z takim sobie Finem.
1: Takie zjawisko 2 różnych wersji językowych nazywa się dyglosją i ono jest w ogóle częste na świecie. My Polacy mamy szczęście, że takie coś nie zachodzi, a zachodzi na przykład w języku tureckim. Turcja jako państwo wiele lat z tym walczyła, ale tu już troszkę odchodzę od tematu. W każdym razie, jeżeli chcecie liznąć choć trochę języka chińskiego, to mogę wam sprzedać patent. W języku chińskim wszystkie słowa akcentuje się zawsze na pierwszą sylabę. Nieważne co tam się dzieje, zawsze pierwsza sylaba, w przeciwieństwie do naszej polskiej zasady, że druga od końca, którą być może poznawaliście w podstawówce. Nie mówimy Kimi Raikkonen, tylko Raikkonen. Nie mówimy Mika Hakkinen, tylko Hakkinen. Tak właśnie powinno
2: jest
1: się mówić.
2: Jest Valtteri Bottas, tylko Valtteri Bottas.
1: Tak. Nie, w sumie Bottas.
2: Bottas.
1: Dwie sylaby są, więc w polskim
2: tak,
1: było tak samo.
2: Wszystko.
1: Ale Francuzi mogliby powiedzieć Bottas, bo tam się akcentuje na ostatnią sylabę.
2: To są Francuzi.
1: Dobrze, już nie będę mieszać. Posłuchamy teraz piosenki nie zespołu Nightwish, tylko Nightwish, bo po angielsku jest jednak tytuł tego zespołu.

0: Najpierw usłyszeliśmy zespół Nightwish, który odpowiada za popularyzację na świecie, można to śmiało powiedzieć, gatunku symfonicznego metalu, co miało miejsce w latach 90., chociaż to była troszkę nowsza propozycja od nich z początku XXI wieku. A później, zostając w klimatach power metalu, heavy metalu, zespół Heavisaurus oraz utwór Reich. I w tym momencie Julia ma dla mnie jakieś zaskoczenie, to absolutnie nie było pisane wcześniej. Co tutaj, czym mnie tu może zaskoczyć?
1: Otóż ten zespół, który usłyszeliście, Heavisaurus, jest zespołem metalowym, jak możeliście usłyszeć, ale został on założony w 2009 roku i cała muzyka tego zespołu jest skierowana właśnie do dzieci. I członkowie tego zespołu występują w kostiumach dinozaurów i co ciekawe, twórca zespołu, Mirka Rantanen, dostał inspiracji po zobaczeniu dziecięcego koncertu ze swoimi dziećmi i stwierdził, że była to słaba muzyka. On sam był członkiem power metalowego zespołu Thunderstone, który został założony w 2000 roku i stwierdził, że przecież dzieciakom również można przedstawić heavy metal. Oczywiście wiedział, że jeśli chodzi o tematykę, no to nie może mówić o takich typowych metalowych sprawach, tylko mówimy o dziecięcej tematyce, chociażby jak dinozaury. Co ciekawe, ich album Hirmuliskojenio, czyli Noc dinozaurów, był drugim najbardziej sprzedawanym albumem w Finlandii w roku 2010. I został on zresztą nagrodzony, w sensie zespół, jako najlepszy album dziecięcy. Dostał nagrodę Emmy, która jest taką wersją fińską Grammy. I to było akurat dla mnie niesamowite, bo mówimy właśnie o Finlandii i metalu. A okazuje się, że to idealnie można także pokazywać dla dzieci, bo co prawda jest wielu dorosłych fanów tego zespołu, ale jeżeli zobaczycie nagrania z ich koncertów, to bardzo częstym widokiem są po prostu rodziny z dziećmi, dzieciaki noszone na baranach, oczywiście odpowiednimi słuchawkami, żeby ta muzyka nie była dla nich za głośna. I to jest chyba ciekawy przykład koncertu dziecięcego i nie są to, nie wiem, jakieś czarne jagódki, tylko właśnie metal o dinozaurach.
0: No właśnie, jeżeli słucha nas jakiś menadżer Arki Noego, to proszę o telefon pilny. Mam pomysł na zmianę stylistyki, która może być naprawdę bardzo lukratywna. A jeżeli mowa o popularności, to chyba najpopularniejszą piosenką, choć może rywalizującą z Darude Sandstorm, ale jedną z najpopularniejszych piosenek dzisiaj, jakie usłyszycie, będzie wspomniany już dzisiaj zespół The Rasmus i kawałek In The Shadows.

0: To było In The Shadow zespołu The Rasmus. Trochę przykra historia, bo ten zespół stał się one hit wonderem. Trzeba przyznać, że tylko z tym kawałkiem jest w całej Europie kojarzony, a oni wydali bardzo dużo tych albumów, nawet 11. Oni nagrywają od 96 roku, a nawet w zeszłym roku wydali swój ostatni album na dzień dzisiejszy. Jeżeli lubicie tego typu brzmienie, to polecam się zagłębić, bo The Rasmus jednak w swoim rodzinnym kraju jest bardziej znany, reprezentatywny jako po prostu zespół przedstawiający alt rock, a w Europie czy też na świecie są znani tylko z tego kawałka. Finowie nie są tylko znani przez saunę, ale jednak jest to chyba taki element, którego nie możemy na tej audycji pominąć.
1: Dokładnie tak, zwłaszcza, że mówi się, że to właśnie w Finlandii powstała sauna i jest to jedna z takich najważniejszych punktów, elementów kultury fińskiej. Jest to miejsce, w którym często ludzie się spotykają, mogą się tam odprężyć. Jest to miejsce, które oczywiście jest często zalecane przez lekarzy w przypadku niektórych chorób. I trzeba sobie też powiedzieć, że fińska sauna na pewno różni się od tych saun w innych rejonach świata, ponieważ jeżeli mówimy o klasycznej fińskiej saunie, to istotny punkt jest taki, że wchodzi się do niej nago, co okazuje się być wielkim szokiem dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Finlandii, żeby poczuć ten prawdziwy klimat prawdziwej sauny, no i właśnie zderzają się z tą taką zmianą kulturową. Istotne jest także, że szok, niedowierzanie, w Finlandii mamy światową stolicę sauny i jest to miasto Tampere, czyli drugie co do wielkości miasto w kraju.
0: Przechodzimy dalej do kolejnej rzeczy, którą możecie nie wiedzieć, że pochodzi z Finlandii. Będzie to kawałek freestyle, niegdyś popularny bardzo w Polsce. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o czym mówię, to chodzi o to słynne Waka Maka Phone.

0: Waka Maka Fon Freestyle. Podpowiem, że tak naprawdę tam śpiewa Rock the Microphone, ale jednak mimo iż oryginalnie wokalista jest z Anglii, akcentu nie słychać, akcent jest bardzo nieokreślony i super, bo wytworzyło to pewną legendę nie tylko polskiego internetu, ale także międzynarodowego internetu. Za granicą też się zastanowiono, co on właściwie tam mówi, ale jakoś w Polsce ten tekst Waka Maka Fon zapadł w pamięć najbardziej.
1: Dokładnie tak. Tak samo jak zapada mocno w pamięć pewna statystyka, ciekawostka a propos Finlandii, bowiem od roku 2018 Finlandia otrzymuje tytuł najszczęśliwszego kraju na świecie.
0: No i jak to się dzieje, że oni mają tak tam ciemno i buro i ponuro przez pół roku? No właśnie, bo w Finlandii mamy do czynienia z nocą polarną oraz z dniem polarnym. Jeżeli wybierzemy się za miasto Rovaniemi, tak wywołuję ciągle to miasto, niedługo do niego przejdziemy. Jak pojedziemy sobie za miasto Rovaniemi na północ, to mamy tam noc polarną, czyli przez pół roku jest tylko ciemno. Tylko. Ale przez pół roku też jest tylko jasno, czyli może się obudzić się o trzeciej w nocy i będzie w sumie tak, że nawet latarnie się nie zapalą, ale możecie również być o 14 i wychodzić z pracy i będzie nadal ciemno.
1: Dokładnie tak, ale okazuje się, że brak słońca niespecjalnie Finom przeszkadza. Jest wiele czynników, dla których właśnie jest to określane jako najszczęśliwsza nacja na świecie. Po pierwsze, wsparcie społeczne, dobrze rozwinięta gospodarka, fakt, że mówi się, że Finlandia jest przy okazji najmniej skorumpowanym krajem świata, fakt, że jest ta wolność, jeśli chodzi o dokonywanie własnych takich wyborów życiowych, to wszystko sprawia, że właśnie Finowie czują się dobrze, że to jest też bardzo wysokie zaufanie do instytucji państwowych, co myślę na przykład w porównaniu do naszego kraju, no nie możemy się z tym akurat zgodzić. Mówi się też, że duży wpływ ma fakt, że właśnie Finlandia jest tak blisko tej natury. Mówimy, że to jest kraina tysiąca jezior, najbardziej zalesione miasto, państwo w Europie i to też może sprawiać, że jest ten taki zachowany balans. Finowie zresztą lubią wyprawy do natury w ramach takiej rekreacji i jest ten zbalansowany styl życia, że jest czas na edukację czy tam pracę, ale także na czas wolny i to między innymi może wpływać na to, że jest to najszczęśliwszy kraj świata. Tak jak mówiłam, od roku 2018 i chyba nie zanosi się na to, żeby ktoś Finów przebił.
0: A może po prostu Finowie lubią słuchać ich własnego łojenia metalowego. Teraz posłuchamy Children of Bodom.

0: To było Children of Bodom i jak już jesteśmy przy takich bardzo miłych, przystępnych i bardzo lekkich tematach, jak ta piosenka, to Święty Mikołaj, czy istnieje, czy nie, ma swoją wioskę i ma swoją nawet siedzibę. I mieści się ona w mieście Rovaniemi, które jest uznawane za taką z jednej strony nieoficjalną stolicę Laponii, czyli krainy, którą byśmy bardziej poprawnie nazywali Sapmi, tak ją nazywają Samowie sami w sobie. Jest też również jednym z pierwszych miast, które tak możemy do niego pojechać i faktycznie poznać te tereny, te tundry bliżej rejonu arktycznego. Nie bez powodu zostało to miasto wybrane na wioskę Świętego Mikołaja. Leży ono praktycznie tuż koło koła podbiegunowego i tak się złożyło, że po prostu Finowie postanowili przyjąć tego Świętego Mikołaja do siebie, zaadoptować go. Biegun północny chyba był zbyt zimny, ale Mikołaj Święty to również obieży świat, bo ten Święty Mikołaj celebrowany w kościele katolickim oryginalnie pochodzi z Bizancjum, rejonu dzisiejszego Turcji, tak dokładniej można by powiedzieć, a wizerunek Świętego Mikołaja powstał w Stanach Zjednoczonych. Także długą tułaczkę musiał przebyć, zanim się osiedlił w wiosce w Rovaniemi.
1: To trochę mu zajęło, ale teraz jest w najszczęśliwszym kraju na świecie, a trzeba też powiedzieć, że do Mikołaja dzieci mogą wysyłać listy i na adres pocztowy Mikołaja przychodzi rocznie ponad 700 tysięcy listów ze 150 krajów. Jest tam też biuro Świętego Mikołaja, gdzie można porozmawiać i sobie zrobić zdjęcie nawet ze Świętym Mikołajem.
0: No to jeżeli będziecie mieli wolną chwilę koło gwiazdki, możecie albo do niego napisać, albo może nawet do niego pojechać. Teraz posłuchamy jednego z pierwszych glam rockowych zespołów w dziejach Finlandii, Hanoi Rocks.

0: powoli się trzeba żegnać. Mamy jeszcze dużo propozycji dla was. Najbliższa piosenka, jaką usłyszycie, to Taka Tukka Antiego Paalanena. Później Jeni Vertiainen, Silakka Appajalla, troszkę coś bardziej tradycyjnego i troszkę nowsze propozycje Windows 95 Man, to już propozycja z tegorocznej Eurowizji. Zespół Wigwam, taki klasyk progresywnego rocka z Finlandii, oraz Jori Hulkonen. W Finlandii jest bardzo dużo bardziej niszowych artystów, którzy zajmują się ambientem, techno, jakąś taką bardziej nietypową muzyką elektroniczną, i on wam przedstawi to w kawałku You Don't Belong Here. Natomiast You Belong Here, Julia, bardzo dziękuję za dzisiejszą gościnkę.
1: Nie ma za co, ja o Finlandii zawsze bardzo chętnie. Bardzo fajny kraj, polecam każdemu, zwłaszcza polecam sporo czytać o języku, bo z każdym tekstem jest on coraz bardziej po prostu ciekawy.
0: I bardzo dziękuję Zuzannie Strzelczyk za bycie technikiem pokładowym na tym locie. Wracamy z powrotem na ławicę, a w przyszłym, no nie tygodniu, za dwa tygodnie, w przyszłym miesiącu wybierzemy się do Gruzji na pogranicze Europy i Azji. Ja się na dzisiejszej audycji żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Z tej strony Julia Cicha i do usłyszenia za dwa tygodnie.

0: Linie lotnicze Meteo.
1: Autopromocja.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: wysok.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

zapałkę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest bez nadziei.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
0: Radio Meteor.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Thank you very much.
1: Autopromocja.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać. A jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadł